0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na magazyn O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś na początek o gorzowskich tramwajach, potem o wsparciu psychologicznym dla młodzieży, na koniec o sytuacji w gorzowskim pogotowiu. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a to nasza rozmowa, a w studiu goszczę dzisiaj Marcina Pejskiego i Grzegorza Lechockiego z Gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
1: Porozmawiałem sobie o tym, co działo się w Warszawie, a w Warszawie były Mistrzostwa Europy Motorniczych Tramwajowych. Wy jako ekipa z Gorzowa, Mistrzowie Polski, reprezentowaliście nasz kraj, no razem z kolegami z Warszawy, no wiadomo, gospodarz też musi mieć swojego przedstawiciela, no bo inaczej kibice by nie przyszli. A oprócz was jeszcze 23 ekipy, tak?
2: 24
1: łącznie, czyli...
2: 26 w sumie było.
1: A to jeszcze inaczej.
2: Tak.
1: Okej, czyli 24, czyli można powiedzieć, no znaczna część naszego kontynentu zjechała do Gorzowa, do Warszawy, i powiedz tak na początek takie wasze imprezy, jak było, tak ogólnie.
2: Może ja zacznę. Na pewno było to jakieś wyróżnienie dla, nie tylko dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też dla pokazania, że w Gorzowie te tramwaje są i mają się dobrze, że mimo tego, że jesteśmy małą spółką czy małą siecią tramwajową, to możemy zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, no bo oprócz tych przedstawicieli drużyn z Europy była też drużyna z Melbourne, która w niedługim czasie będzie organizowała Światowe Mistrzostwa Motorniczych.
1: Dodam tylko jeszcze naszym słuchaczom, że tak, Marcin jest trenerem, a Grzegorz zawodnikiem, czyli motorniczym, który tymi tramwajami jeździł. A ty Grzegorz, jakie wrażenia takie pierwsze z tej imprezy?
3: No, wrażenia były niesamowite. Zwłaszcza jak wyszliśmy już z hotelu, żeby przemieścić się do zajezdni, wyszła chmara ludzi. Jak sobie uświadomiłem, że ci wszyscy ludzie prowadzą tak jak ja tramwaj, ale każdy z nas jest zupełnie, nie dość, że z innego przedsiębiorstwa, ale też z innych krajów, to było coś niesamowitego.
1: No dobra. Jakie były te zawody? Było coś, co was zaskoczyło, czy bo dodajmy tylko, że te konkurencje, one były ogłoszone wcześniej, aczkolwiek nie tak, że tam z miesiąc mieliście na przygotowania, to było kilka dni przed samą imprezą, tak?
2: Tak, kilka dni przed samą imprezą dowiedzieliśmy się, jakie konkurencje ostatecznie zostały wybrane do tego konkursu. I te konkurencje podczas tych ostatnich naszych ćwiczeń ćwiczyliśmy. Chociaż nie ukrywam, że trochę mnie zaskoczyły kręgle, ponieważ były mało wywrotne, tak można to nazwać. No niestety...
1: Ale to dodajmy naszym słuchaczom, że to nie takie kręgle, że sobie potem graliście.
2: Nie,
1: afterek.
2: To nie były takie kręgle, że sobie graliśmy, tylko były to kręgle, w które motorniczowie musieli grać tramwajem. My oczywiście podczas tutaj swoich prób ćwiczyliśmy kręgle, ćwiczyliśmy na małych kręglach. Też mieliśmy jeden dzień takich prób na terenie zajezdni Annopol tramwajów warszawskich, już w Warszawie na miejscu. I tam również mieliśmy jeden zestaw kręgli, takich dosyć sporych kręgli, jednak te kręgle, na których my ćwiczyliśmy, były te kręgle, które bardzo łatwo można było wywrócić, rozpędzając odpowiednio tramwaj i też odpowiednio hamując i uderzając tą piłką w te duże kręgle. Jednak te kręgle, które ostatecznie pojawiły się już na samej konkurencji, no były takie, że były dosyć stabilne i bardzo ciężko było je wywrócić, mimo tego, że motorniczowie, nie tylko gorzowscy, ale też z pozostałych drużyn starali się, no to tam chyba nie pamiętam, żeby u komukolwiek udało się zdobyć komplet punktów za kręgle.
1: A ciebie, Grzegorz?
3: Bo mnie też te kręgle to wręcz...
1: Zbliżaj mikrofonu, proszę cię.
3: Mnie wręcz te kręgle osłupiały. To było tak, że jechałem na te kręgle, rozbiłem je, ja patrzę, a tu jeden kręgiel tylko poleciał. Ja tak sobie myślę, kurczę, co ja źle zrobię, co się stało? Wręcz na chwilę zatrzymałem się, ale stwierdziłem, dobra, trzeba lecieć dalej, ale no cały czas miałem z tyłu głowy te kręgle, co się stało nie tak. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że inne drużyny też miały ten sam problem.
1: A poza kręglami było jeszcze coś dla ciebie trudnego albo zaskakującego w tych dyscyplinach?
3: Trudna okazała się też syrenka, bo...
1: To jeszcze dodajmy, co to jest ta syrenka.
3: Konkurencja polegała na tym, że siedzę w kabinie motorniczego, natomiast moja koleżanka Marta musi na podstawie moich znaków przysunąć syrenkę jak najbliżej torowiska, ale tak, żeby jak ja będę już ruszać i przejeżdżać koło niej, to żeby jej nie zawadzić. Im bliżej jest tramwaju, tym więcej jest punktów. I w porównaniu do Poznania, to trudność była większa z tego względu, że odległość od tramwaju do tej syrenki była dużo większa, także z perspektywy była dużo trudniejsza, żeby wyłapać, w którym miejscu ma być dokładnie ta syrenka. Poza tym podziałka z punktami była mniejsza, także praktycznie trzeba było albo dotknąć tą syrenkę, albo ją ustawić dalej, żeby jej nie zawadzić. Także była bardzo trudna.
1: Jak wam się udało ustawić tą syrenkę? Bo rozumiem, że ideałem to było milimetr, tak?
3: Dokładnie.
2: Najlepiej by było tak.
3: No ja akurat jak tylko ruszyłem, to ja zobaczyłem, że ona jest za daleko i po prostu przejechałem koło niej, bo wiedziałem, że jest za daleko i nie ma już co się nad nią rozczulać.
1: Okej. A co wam poszło najlepiej?
3: No chyba najlepiej poszły koszykówka.
2: Tak, jednym z zadań była koszykówka, czyli zatrzymanie tramwaju w odpowiednim miejscu, następnie motorniczy z kabiny musiał udać się do przedziału pasażerskiego, musiał przez jedno z okien znajdujące się po prawej stronie tramwaju wyrzucić piłki do znajdującego się w pewnej odległości kosza do koszykówki i tam musiał po prostu 5 piłek wyrzucić do tego kosza. Ideałem było wrzucenie 5 piłek do tego kosza, wtedy zdobywali 500 punktów.
1: A jakieś rzuty za 3 były? Coś takiego?
2: Nie było rzutów za 3, także wszystkie rzuty były punktowane po 100 punktów, także 5 piłek razy 100 i mamy 500 punktów.
1: Tutaj padło, że nie tylko Grzegorz, ale jeszcze koleżanka, tak?
2: Ekipa składa się, tak, warto to zaznaczyć, że ekipa nie składała się tylko z jednej osoby, a z dwóch osób. I też nasza koleżanka Marta, która brała udział w tych zawodach. Niestety Marta dzisiaj pracuje, więc nie mogła sobie pozwolić, żeby przyjechać tu jeszcze z nami. Także mam nadzieję, że ją w pełni zastąpimy.
1: Jeżeli chodzi o wyniki, to tak, najlepsi okazali się Czesi z Pragi, tak?
2: Tak, pierwsze miejsce zajęli Czesi z Pragi, później kolejne miejsca to tam było odpowiednio Oradea z Rumunii i jeśli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce, no właśnie, kto zajął trzecie miejsce?
1: Sofia. Czyli
2: tak.
1: Bułgarzy.
2: Tak, Bułgarzy.
1: Czyli były demoludy jednak, najlepiej tymi tramwajami powożą.
2: Znaczy wszyscy powożą bardzo dobrze, tak? Jak patrzymy też na różnice punktów między poszczególnymi drużynami, no to te różnice punktów były naprawdę niewielkie. Pomiędzy Czechami, którzy zdobyli 6000 punktów, a nami, my zdobyliśmy chyba 4800 punktów, więc to jest tylko 1200 punktów różnicy, a 12 miejsc dalej, także te różnice punktowe naprawdę były nieduże, a patrząc znowu dalej, no to te różnice się jeszcze bardziej zagęszczały, tam były różnice gdzieś w przedziale 20-50 punktów na przykład, nie?
1: No to właśnie, że wspomniałeś, w połowie stawki udało wam się zakończyć zawody, tak na 12 miejscu?
2: Tak, na 12 miejscu, tak, udało się na 26 drużyn, także my jesteśmy zadowoleni z samego uczestnictwa w tym konkursie, także tak jak wcześniej mówiliśmy, no jest to pewne wyróżnienie tego, co oni na co dzień robią, tak, bo oni jakby nie było wykonują ciężką pracę. Może się wydawać, że takie prowadzenie pojazdu, cóż to może być, ale to jest myślenie nie tylko za siebie, ale też myślenie za innych uczestników ruchu drogowego.
1: Ty Grzegorz, jesteś zadowolony z tego miejsca, czy masz tam w sobie do zarzucenia, że kurczę, można było jeszcze troszeczkę pociągnąć lepiej?
3: Ja szczerze podchodziłem do tego bardzo jako zabawa. Wszystkim mówiłem, a to tylko, żeby się pobawić, żeby było fajnie. Ale na koniec końców to ja chyba miałem największy niedosyt tego, że można było jeszcze poprawić tu i ówdzie, no. Także, ale generalnie było fajnie. Później już mi przeszło.
1: Właśnie, jaka była atmosfera na zawodach? Była taka, wszyscy podchodzić do tego jak do zabawy, czy jednak ta konkurencja, rywalizacja brała górę? Czy sobie podpowiadaliście, pomagaliście tak nawet między zespołowo, czy każdy patrz, każdy się zamykał w swoim, nie wiem, jakimś tam miejscu i strzegł tych swoich tajemnic?
2: No nie, myślę, że tu atmosfera jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o te zawody, była naprawdę fajna. Także te drużyny też współpracowały między sobą, także nie było tak, że każdy w jakiś sposób ukrywał to, co robi, tak żeby inni tego nie zobaczyli, jaki on ma sposób na to, żeby zrobić to jak najlepiej, więc pamiętajmy też, że dużo w tych zawodach to jest też szczęście, także po prostu. Umiejętności, na pewno wszyscy mają bardzo duże, no i szczęście.
1: Grzegorz, bo ty jeździłeś na tramwajach, których na co dzień w Gorzowie nie mamy, tak? Jak toś łatwo było się przestawić? Czy tramwaj to po prostu tramwaj i każdym się jeździ tak samo?
3: Mógłbym zacząć od tego, że każdy tramwaj prowadzi się tak samo, bo faktycznie tych różnic nie ma zbyt dużo. Jeżeli bierzemy pod uwagę ogólniki, ale i biorąc pod uwagę to, że my jakoś tych długich dystansów nie robiliśmy tymi tramwajami, tylko dosyć krótkie manewry wykonaliśmy tak naprawdę, takie bardziej typowo manewrowe rzeczy, to te różnice były odczuwalne, ale dało się do tego przyzwyczaić, bo jednak w każdym tramwaju nowoczesnym teraz, tak jak mamy na przykład Pesy, Hyundai, rozruch jest falownikowy, także różnica między nimi jest mała, natomiast szczegóły powodują, że się różnią. I to jest właśnie też fajne w tym, że możemy zobaczyć, jak te tramwaje inaczej się zachowują. Bo na przykład porównamy naszą gorzowską PESę i warszawską. My mamy PESę Twist na trzech wózkach, która ma trzy człony, natomiast swingi warszawskie są już pięcioczłonowe, ale na tej samej ilości wózków. Przez co ten tramwaj zupełnie inaczej się zbiera, ponieważ jest też cięższy i inaczej reaguje.
1: A jakbyś porównał, no wiadomo, że największe doświadczenie masz tutaj z tymi naszymi Twistami, ale jakbyś porównał te właśnie tą PESę warszawską, no i Hyundai'a. Który z modeli jest według ciebie najciekawszy, najlepszy?
3: No, PESa Hyundai ma bardzo fajną kabinę, jest wysoko wydzielona w 100%, tam nie ma praktycznie dojścia, żeby coś się stało motorniczemu. Natomiast chyba bardziej bym skłaniał się w kierunku swinga, tego co znam. Poza tym z tego co rozmawiałem z tamtejszymi motorniczymi też wolą jeździć swingiem. Natomiast prowadzenie Hyundai'a, zwłaszcza tego długiego, już wymaga pewnych ustępstw i pewnej techniki ze względów technicznych.
1: A powiedzcie mi, dostrzegaliście jakieś różnice w samym kierowaniu tramwajami, jeżeli, no bo tam było 26 ekip, tak, pół Europy, było tak, że nie wiem, południowcy jacy, tak jakbyśmy sobie myśleli, że to pewnie tacy ostrzejsi są, ci z północy tacy bardziej spokojni.
2: Znaczy chyba nie, no bo pamiętajmy, że ta technika jazdy tramwajem jest zawsze taka sama, tak? One różnią się tylko pewnymi elementami, więc ja nie dostrzegłem bynajmniej takiej różnicy, jeśli chodzi o technikę prowadzenia tramwajem. Na pewno można było zauważyć, że pewne ekipy wykonywały pewne rzeczy szybciej, zdecydowanie szybciej. ponieważ one też w pewnym stopniu chciały zmieścić się w tym limicie czasowym, który był przeznaczony na tę konkurencję, bo nie mówiliśmy tego wcześniej, że na wykonanie tych wszystkich 8 zadań każda z drużyn miała, każdy z uczestników, czyli zarówno Marta, jak i Grzegorz, mieli 3,5 minuty. Ten czas, który był powyżej 3,5 minut, tam były naliczane punkty karne, no i później ostatecznie wynik był pomniejszany o ilość punktów karnych, więc widać było, że ci na przykład, tak jak z Oradei, oni zdecydowanie szybciej to robili, także są pewne jakieś tam takie małe niuanse, ale ja uważam, że jako osoba, która brała udział w przygotowaniach tych naszych motorniczych, że nasi motorniczowie naprawdę wypadli rewelacyjnie, jeśli chodzi o udział w tym konkursie.
1: To jeszcze doprecyzujmy, to zawody wyglądają tak, że na przykład Grzegorz wszystkie konkurencje robi i powinien się zmieścić w tych 3,5 minut.
2: Tak. To było tak, że każdy z uczestników, czyli najpierw Grzegorz, wykonywał 8 zadań, następnie miał na to 3,5 minuty. Tak sobie organizatorzy wyliczyli, że 3,5 minuty powinno wystarczyć, że to jest taki czas maksymalny na wykonanie tych zadań. Następnie Marta też miała po pewnym czasie swoje 3,5 minuty na wykonanie tych zadań. Oczywiście tak patrząc na te drużyny, wszystkie drużyny, które brały udział w tych zawodach, to na palcach jednej ręki można policzyć drużyny, które zmieściły się w 4 minutach, także ten czas był naprawdę bardzo mocno wyśrubowany.
3: No, my z Martą stwierdziliśmy, że nie będziemy ganiać z czasem i podjęliśmy decyzję, że będziemy nie na czas, tylko będziemy kierować się w kierunku jakości tych zadań, żeby je wykonywać. No i tak dzięki temu na przykład ja trafiłem 500 punktów za otwarcie drzwi. No,
1: i to jeszcze też wytłumaczę naszym słuchaczom, o co chodzi z tym otwarciem drzwi, no bo każdy sobie pomyśli, no po prostu wciskasz i się otwierają, tak?
3: Polegało to na tym, że miałem za zadanie podjechać Peson Swing na platformę przystankową i tam była podziałka. Miałem idealnie trafić tak, żeby podziałka się zgrywała z strzałką, która jest wewnątrz tramwaju. Tak jak otwierają się drzwi, tak miała być strzałka i akurat trafiłem idealnie.
1: Jeżeli chodzi o atmosferę, to dodatkowo jeszcze byli kibice i to w dodatku przyjechali z wami, tak można powiedzieć, że szalikowcy MZK Gorzów byli.
2: Tak, byli kibice, byli nasi motorniczowie, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny czas i odwiedzić Warszawę przy okazji, no i kibicować gorzowskiej drużynie, chociaż to nie było tylko tak, że to byli gorzowscy kibice, bo również kibicowali nam kibice z Poznania,
3: z Katowic,
2: także mieliśmy trochę kibiców.
1: A właśnie, w ogóle byli tacy kibice z zewnątrz, ludzie przychodzili, bo wiadomo, że komunikacja miejska cieszy się sporym zainteresowaniem takich miłośników, tak po prostu tych różnych tramwajów, autobusów. Oni byli na tych zawodach, czy to jest impreza raczej zamknięta właśnie dla waszego środowiska?
2: No nie, to było organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i w Warszawie akurat, i to było jednym z elementów obchodu właśnie w tą sobotę tego dnia, tak zwanego dnia bez samochodu. I w ramach tego był zorganizowany wielki piknik przed Pałacem Kultury i Nauki. I jako dodatkową, jakimś dodatkowym elementem tych obchodów był właśnie ten konkurs Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Także tam każdy mógł przyjść, zobaczyć. Na tą okoliczność została zamknięta ulica Marszałkowska na pewnym odcinku, także tam nie było zarówno ruchu samochodowego, nie było ruchu tramwajów, także tam tylko mogli poruszać się piesi.
1: To może też tego jeszcze nie powiedzieliśmy, tak. To nie było na terenie zakładu.
2: Nie, to nie było na terenie, konkurs nie odbywał się na terenie zajezdni, tak jak ćwiczyliśmy na przykład na zajezdni Annopol, tu konkurs odbywał się normalnie na terenie, w ruchu miejskim, na terenie miasta, na torowisku znajdującym się przy ulicy Marszałkowskiej, w samym centrum Warszawy, naprzeciw Pałacu Kultury i Nauki.
1: Grzegorz, kibice pomagali czy przeszkadzali?
3: Tak i nie. Tak mogę powiedzieć. Jak po swoim pierwszym przejeździe, ponieważ były dwa tramwaje, przesiadałem się z jednego do drugiego, usiadłem sobie i nagle słyszę z okna: Gorzów, Gorzów, Gorzów, Gorzów. Ja takie: ojeju, gdzie jestem, co się dzieje? No i byłem naprawdę zachwycony tym, ale no musiałem zamknąć okna, żeby po prostu było ciszej i skupić się na swojej robocie.
1: To dodajmy też, że dla Gorzowa no to jednak
3: ale byłaby... jeszcze dodam, że to było coś niesamowitego i naprawdę dziękuję wszystkim za to, że skandowali Gorzów, bo to było usłyszeć nazwę swojego miasta w stolicy, to jest coś nieprawdopodobnego.
1: No, jest taka przyśpiewka: Gorzów Wielkopolski, stolicą Polski.
3: Dokładnie.
1: Ale chciałem, że dla Gorzowa to wyjątkowa impreza dla MZK, no bo to po raz pierwszy, tak, znaleźliście się w gronie najlepszych w Europie.
2: Tak, po raz pierwszy znaleźliśmy się w gronie najlepszych w Europie, a to za sprawą ogólnopolskiego konkursu motorniczy, który organizowany był w Poznaniu. No i tam Grzegorz i Marta zajęli pierwsze miejsce. A niepisana tradycja jest taka tego konkursu, że zawsze delegowana jest jako reprezentacja danego kraju drużyna, która zajmuje właśnie pierwsze miejsce w tym ogólnopolskim konkursie. Warszawa z racji tego, iż organizowała ten konkurs u siebie, również miała prawo do reprezentowania Polski.
1: Będziecie bronili, tak, w przyszłym roku tytułu?
3: No tutaj wszyscy nalegają, żebyśmy bronili. Zobaczymy, co wyjdzie z tego.
1: Marcin, jak wam trener?
2: To znaczy, ja bym chciał, żeby oni bronili ten tytuł. Zobaczymy jeszcze, w którym mieście odbędzie się ten konkurs w przyszłym roku. No, jesteśmy za tym, żeby pojechać na ten konkurs i zobaczymy. Może uda się obronić ten tytuł. Może będą też lepiej wyszkolone drużyny. Myślę, że jest dobrym rozwiązaniem wysyłanie po raz kolejny tej samej drużyny, która już brała udział w tym konkursie, ponieważ oni zdobywają z każdym konkursem jakieś coraz większe doświadczenie w radzeniu sobie nawet z samym stresem, który taki konkurs powoduje, no bo nie ukrywajmy, ten konkurs powoduje stres, bo oglądają nas tysiące osób, tak jak było to w Warszawie, które były tam na miejscu, a drugie tysiące oglądają to za ekranami swoich komputerów bądź telefonów, bo pamiętajmy o tym, że ten konkurs jest zawsze transmitowany w internecie na żywo, także każdy może sobie obejrzeć. Tu niestety nie mieliśmy takiego szczęścia, jak było w Poznaniu, bo w Poznaniu akurat podczas ostatniego przejazdu Marty okazało się, że szczęście i nieszczęście trochę. Padła transmisja właśnie konkurencji i Marta jechała z taką świadomością, że ta jej przejazd nie jest w żaden sposób transmitowany w internecie. No ale ona o tym nie wiedziała, że jak już wsiadła do tego tramwaju i ruszyła, to udało się informatykom przywrócić tą transmisję, także nie była tego świadoma, że ta transmisja ruszyła, także bardzo dobrze pojechała, zresztą Grzegorz też.
1: Grzegorz, a tobie co daje udział w takich zawodach, biorąc pod uwagę już taką tą codzienność, tak? Czy czujesz się lepszym motorniczym? Czegoś się nauczyłeś? Na coś zwracasz teraz uwagę, kiedy na co dzień wsiadasz i jeździsz po tych gorzowskich torowiskach?
3: No ja już po konkursie poznańskim tak stwierdziłem, że jednak jako motorniczy mam duże umiejętności. Zwłaszcza uświadomiła mnie to konkurencja z Siemensem Combino na zatrzymanie do punktu w Poznaniu, ponieważ w ogóle przestrzeliłem ten punkt i tak stwierdziłem: kurczę, co za mną jest, dlaczego mi wszystko było dobrze. Przyjechałem do Gorzowa, wsiadłem już w normalny liniowy tramwaj, zahamowałem, okazało się, że zatrzymałem się perfekcyjnie tam, gdzie chciałem i po prostu to była jedynie utwierdziło mnie to, że po prostu robię wszystko dobrze, tylko kwestia wagonu. Nie, a jeżeli chodzi jeszcze tak nawiązując do tego stresu, to w Poznaniu praktycznie pojechałem bezstresowo, a jeżeli chodzi o Warszawę, to pomimo tego, że starałem się nie stresować, stres miałem strasznie wysoki, ale do końca go utrzymałem w ryzach i nie pozwoliłem mu, żeby nade mną stanął. Pamiętam, jak ruszaliśmy, jak zaczynał się konkurs, to musiałem nacisnąć grzybek, siadałem. No i pierwszą konkurencją było cofanie z pulpitu manewrowego tyłem, tramwajem, i trzeba było rozlać jak najmniej wody z pojemnika. I wtedy akurat ta konkurencja nie wymagała jakiejś dużej, jak to powiem, finezji przy kierowaniu, ponieważ były przyciski, ale ręce mi schodziły strasznie, także całe szczęście, że nie trzeba było jakoś mocno się gimnastykować z tym. Natomiast później przesiadałem się do kabiny. Jak tylko przesiadłem się do kabiny, to ja się poczułem jak w domu u siebie i wtedy cały stres zniknął i potem poszło po prostu jak domino. Mhm.
1: Dobra, to na koniec jeszcze chciałbym chwilkę o tej codzienności gorzowskich tramwajów. Tutaj Grzegorz, no bo pamiętamy, było kilka lat bez tramwajów w Gorzowie, były remonty, torowiska były przebudowywane i tak dalej. Potem tramwaje się pojawiły, od razu nowe, tak, te nasze twisty. No ale też najwyraźniej kierowcy zapomnieli, no była wręcz plaga w pewnym momencie. Tam chyba było kilka zdarzeń, kilka tramwajów było wyłączonych. Powiedz mi, Grzegorz, jak to jest obecnie? Czy kierowcy zauważają to, że taki spory pojazd przejeżdża na przykład przez jakieś skrzyżowanie czy rondo, czy ciągle jest z tym problem?
3: To zależy od dnia i godziny. Na pewno się uspokoiło na rondzie gdańskim, ale to kosztem tego, że tramwaj jedzie teraz nie 50 na godzinę, tak jak może, tylko 30 na godzinę. Także no, ze szkodą dla pasażerów, ale praktycznie teraz wszyscy stają. Natomiast zawsze znajdzie się jakaś czarna owca, która nie zobaczy tramwaju lub po prostu stwierdzi, że jest szybszy od tramwaju. No, próbujemy unikać tych kolizji jak tylko możemy, no i na szczęście jak na razie nam się udaje.
1: A gdzie są takie najbardziej newralgiczne punkty, gdzie musisz ze zdwojoną ostrożnością jechać? Według ciebie są takie w Gorzowie, czy nie, to nie ma znaczenia, że wszędzie może tak być?
3: Na pewno od Ronda Santowskiego w kierunku miasta, tam jest torowisko wydzielone, ale kierowcy, dla nich, jeżeli nie ma dwumetrowego muru, no to taka linia nie jest przeszkodą, no i wjeżdżają dosłownie pod tramwaj. No my reagujemy dzwonkiem, hamujemy, co tylko możemy.
1: Okej. Marcin, do ciebie pytanie. Akcja ta letnia z zabytkowymi tramwajami udana? Było duże zainteresowanie?
2: Tak. Zresztą Grzegorz sam może powiedzieć, bo Grzegorz też jeździł tymi zabytkowymi tramwajami. Według szacunków miłośników, którzy z Gorzowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy zapewniali obsługę podczas tych przejazdów tym tramwajem i rozdawali również pamiątkowe bilety, mieli przygotowane 4,5 tysiąca biletów na cały 2 miesiące kursowania tych tramwajów i według informacji od nich te bilety się rozeszły. I podczas ostatniego dnia już po prostu były resztki biletów, także szacujemy, że około 4,5 tysiąca pasażerów przewieźliśmy przez cały sezon letni właśnie tej linii Lato w Gorzowie.
1: To była pierwsza taka akcja, że przez całe lato jeździły te zabytkowe tramwaje?
2: Pierwszy taki sezon tej linii zabytkowej, tak? W takiej formie, bo jeszcze nigdy nie było tak, że jeździliśmy w każdy weekend. Tam zdarzały się weekendy, w które wyjeżdżaliśmy w poprzednich latach, ale nie było to tak, że to było cyklicznie w każdy weekend i po kolei można było przejechać się każdym tramwajem, że na przykład w sobotę.
1: Zakładacie, że to będzie już taka tradycja, że lato z zabytkowymi tramwajami w Gorzowie będą co roku?
2: No będziemy to chcieli wpisać Ja też powoli zaczynam budować taki program działań promocyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na przyszły rok, więc postaram się takie przedsięwzięcie właśnie umieścić na przyszły rok, bo jak widać mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Gorzowa, bo tak jak motorniczowie, też Grzegorz opowiadał, przyjeżdżali tu do Gorzowa miłośnicy nie tylko tramwajów, ale też środków komunikacji z całej Polski, żeby przejechać się tymi tramwajami. Te stare tramwaje mają jakiś swój urok i one przyciągają osoby. Widzimy też po zainteresowaniu, że czym starszy był tramwaj, czyli ta nasza poczciwa N-ka, tym więcej pasażerów przewoziła podczas takiego przejazdu.
3: Może ja tylko jeszcze dopowiem, że nie tylko z Polski, ale też było parę osób z zagranicy, o których ja wiem, a nie wiem ile jeszcze było.
1: Okay, to a jak się takimi starymi tramwajami jeździ?
3: To jest coś cudownego, poprowadzić takie stare tramwaje, ale dużo bardziej potrzeba dużo więcej sprawności fizycznej i też psychicznej. Ponieważ jak mamy na przykład PESE, tam po prostu mogę się rozsiąść i większość zadań jednak, nawet jeżeli popełnię błąd, to komputer zareaguje to na to i mnie skoryguje. Natomiast na przykład w naszym najstarszym wagonie typu N, to jaką ja moc zadam na silniki, tak pójdzie, a potem ono się odzwierciedli w tym, czy te koła zaczną buksować, czy nie. No i to muszę sam wszystko wyklarować.
1: Czyli na co dzień raczej cieszysz się, że jeździsz PESO?
3: Tak, można powiedzieć, że tak. No, jazda N-ką daje dużo radochy i frajdy, ale naprawdę podziwiam motorowych, którzy jeździli tymi wagonami po 10 godzin dziennie przez całe życie.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec, no bo wiemy, że też te Helmuty powoli są już zamówione, tak? One już produkowane są, te nowe 7 tramwajów dla Gorzowa? Tak, tak. No nie? To już tak jako motorniczy to czekacie z utęsknieniem, aż się pozbędziecie tych Helmutów, czy jednak Helmutem to jednak się fajnie jeździ i będzie żal?
3: Ja osobiście bardzo lubię jeździć Helmutami, ale jednak człowiek jest dużo bardziej zmęczony po jeździe. Jest ucieszony, ale zmęczony. Bo to i doskwiera nam gorąc i zimno, ponieważ te tramwaje no już nie są takie szczelne jak inne, poza tym układ ogrzewania też jest zupełnie inaczej skonstruowany. Także są fajne, dobrze mi się nim jeździ, będzie mi się łezka kręciła wokół, ale no cóż, musi przyjść nowe. Mam już 60 lat i z tego, co kolega wyliczył, one prawdopodobnie mają największe przebiegi w Polsce i są najstarszym taborem obecnie eksploatowanym w Polsce.
1: No to trzeba o tym mówić. Może więcej jeszcze turystów przyjedzie do Gorzowa, ale Helmuty pozostają, tak? Tam chyba jeden czy dwa mają zostać, tak?
2: Z tego, co pamiętam, to dwie sztuki mają pozostać.
1: I one będą też jako takie właśnie zabytkowe jeździły?
2: To myślę, że wtedy już tak, ewentualnie w przypadku jakichś braków taborowych będą pojawiały się na linii.
1: Dobra. Bardzo wam dziękuję za przyjście i rozmowę. To sporo o tramwajach, jak chyba nigdy jeszcze w tym studio. przypomnę tylko, Marcin Pejski i Grzegorz Lechocki z gorzowskiego MZK byli.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy, do widzenia.
0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną studio gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta naszego gorzowskiego ośrodka TZN oraz ośrodka Szansa. Witaj, Michał.
5: Witam serdecznie.
4: Nie marnujemy czasu i od razu przechodzimy, że tak powiem, do rzeczy, no bo sporo się dzieje tych wyzwań psychologów, psychoterapeutów. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, że macie coraz więcej pracy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale mam takie złudzenie. Powiedz na początek mi tak, właśnie jak ten letni okres minął i jak rozpoczął się rok szkolny? Właśnie był boom?
5: Wiesz co, biorąc pod uwagę, zazwyczaj okres wakacji to jest w psychoterapii okres przerwy też, bo wiadomo, że młodzi sobie odpoczywają, też są różne rzeczy. Jak najbardziej tych osób troszkę jest, szczególnie, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Są dzieciaki, które zaczynają dopiero szkołę i odzywają się pierwsze, mogą być trudności, czyli często właśnie nadmierne oczekiwania, czasami nasze jako rodziców, też różne lęki społeczne, wiesz, w ogóle wpasowania się do nowego otoczenia, gdzie chcemy być lubiani, kochani, co w tym jakby etapie rozwojowym jako nastolatkowie, młodzi dorośli, to jest naturalne. Więc tam faktycznie osób do pomocy, do wsparcia, zaopiekowania się jest więcej.
4: No właśnie, może jeszcze tak wstępem przypomnijmy, bo nowy rok szkolny to są właśnie te nowe sytuacje, nowi ludzie, nauczyciele, rówieśnicy. Jak my mamy się w tym odnaleźć, albo jak pomóc dziecku się odnaleźć w tym?
5: Pierwsze przede wszystkim myślę sobie to jest zauważać i rozmawiać o tym, czyli zainteresować się dzieckiem. Szczególnie, że naturalny jest lęk przed nowym. Każdy z nas to ma, szukamy nowej pracy jako dorośli, nowi ludzie, nowi znajomi. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli mieli w głowie taką klapkę. W tym okresie najistotniejsi są inni. I to inni wpływają na nasze przekonania potem o nas i o innych. Czy oceniają, czy krytykują, a może nawet, że inni wspierają. I to jest bardzo ważne, że jako rodzice to, co możemy robić, to po prostu się otwierać i słuchać i rozmawiać. I ważne jest takie, nie na zasadzie rozmawiania, co tam u ciebie, okej, i zostawiamy. Tylko trochę zapraszać tego nastolatka, młodego, dorosłego do po prostu do, jak tam ci minął czas, a co dzisiaj będziesz robić, a grasz, a jaka gra, żeby zainteresować się, bo wiadomo, że pomimo tego, że w pewnym okresie nie chcemy tych rodziców, no wiadomo, jest to naturalne, szukamy też innych autorytetów, to też potrzebujemy tej bezpiecznej bazy, że rodzic staje się partnerem i właśnie ważne, żebyśmy mogli być tymi partnerami, potrzebujemy też mieć takie poczucie, że dziecko ma mieć poczucie, że po prostu może się do nas odezwać, może spróbować, więc spróbujmy po prostu rozmawiać, dopytajmy, co u ciebie, jak ci minął ten dzień, a jak tam na piłce nożnej, a jak tam, w co grasz teraz, to są, czasami wydaje się nam błahe sprawy, niedorosłe, równocześnie czasami dla nich to jest w tym momencie centrum świata i to jest bardzo ważny też etap rozwoju, więc po prostu towarzyszmy im jako partnerzy, a nie jako tylko dorośli, którzy mają się zająć, a dziecko ma być, że tak powiem, się samo zaopiekować, bo to już jest, może być zarzewiem problemu.
4: No dokładnie, ja też myślę, że jest różnica między, że tak powiem, dziećmi, no powiedzmy z podstawówki, a dziećmi z liceów, techników, dziećmi. Młodzież to już jest. Właśnie. I tutaj jakbyśmy mogli jeszcze, no bo inaczej podejdziemy do dwunastolatka, tak, a inaczej zupełnie do siedemnastolatka. I jak my tutaj mamy się zachować? Bo wiemy, że młodsze dziecko, no to ona też inaczej też reaguje na rodziców. A to starsze, no to już jakby z dala, już się izoluje. Jak tu przebić tą barierę?
5: Często też mówi się o tym, że taki ten okres przejścia podstawówka, liceum powiedzmy, czy ten okres takiego, kiedy stajemy się młodymi dorosłymi, to jest ten okres, kiedy stajemy się jako rodzice partnerami. Często też taki pedagog szwedzki Jesper Juhl, który mówi właśnie o nastolatkach, też są takie książki, które można sobie spokojnie znaleźć, wygooglować. Właśnie Jespera Juhla mówi o tym, że w pewnym momencie to jest to partnerstwo. Do tego czasu no troszkę jesteśmy autorytetami. Czasami nawet bardziej niż troszkę i to w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób nawet komunikujemy się z partnerem lub partnerką, czyli w tym w rozumieniu mamą, tatą, wujkiem, ciocią, ma wpływ na naszych bliskich. Bo to ważne pamiętać. My się też uczymy jako dzieci przez obserwowanie, dlatego to, czy mówimy o uczuciach, jak mówimy, czy na przykład potrafimy powiedzieć, nie wiem, złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś coś albo czegoś nie zrobiłeś, równocześnie cię kocham. To są ważne rzeczy, to buduje nam poczucie wartości. I taki zaopiekowany młody dzieciaczek, on później jako młody dorosły oczywiście będzie się buntował. Przypominam, bunt jest naturalną fazą, szukamy tych nowych rzeczy, troszkę potrzebujemy być dalej od bliskich. Pozwala nam właśnie szukać tej bezpiecznej bazy. Czy tak więc na początku, jako powiedzmy do 12 roku życia, tak oczywiście tylko schematowo, pierwszą, najważniejszą rzeczą, nasze zachowanie, to w jaki sposób się zachowujemy, będzie uczyło ich, jak mają się zachowywać do innych i jak świat do nich. Czyli na przykład jak będziemy dziecko tylko krytykować, a nie chwalić, czyli na zasadzie, a ma piątkę, dobra, no to luz, ale jak dostanie 4, 3, 2, no to jest dopiero jubel, że tak powiem, krytyka. To dziecko nauczy się, że nie jest wystarczająco dobra. Niestety tak to jako dzieci troszkę zapamiętujemy inaczej, i budujemy te tak zwane przekonania o nas samych, innych i świecie. Potem już to niestety pracuje. Dlatego to jest tak ważne, żeby w tym okresie przednastoletnim być takim właśnie wspierającym opiekunem. Przypominam, popełniającym błędy, równocześnie też rozwiązującym je, kochającym i zarazem złoszczącym się i bojącym się. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o tą autentyczność. Już w nastolatkowym okresie to już jest bardziej towarzyszenie. Na zasadzie jestem obok, możesz na mnie liczyć, równocześnie stawiamy granice zdrowe, takie dyktowane miłością, dyscypliną i granice. Bardziej w tą stronę. No i wtedy po prostu bądźmy bardziej obok, bo to jest bardzo ważne i to nam będzie wtedy procentować. Przynajmniej tak mówi też psychologia rozwojowa, też dotycząca w ogóle rozwijania się człowieka.
4: przede wszystkim właśnie jest ważny ten w ogóle kontakt z dzieckiem swoim, bez znaczenia w jakim jest wieku. No bo jeżeli tu zawalimy na tej linii, no to właśnie te wszystkie interakcje, czy w ogóle właśnie więzi, rozmowy dotyczące jego życia, no będą w jakiś sposób no zaburzone, czy w ogóle nawet ich nie będzie, bo może też tak być. I tu kwestia jest po stronie rodziców, żeby od, że tak powiem, małego właśnie interesować się, współdziałać, robić coś razem i rozmawiać, bo to jest kwestia, która niestety w tych czasach, które mamy, zanika z różnych powodów. Nie będziemy tu wnikać jakich, bo tego jest mnóstwo. Te zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, bo to nieraz bywa tak, że jest jakieś tam nadawanie wag, że tak powiem, co jest ważniejsze, a co nie. Prawda? Zgadzamy się, Michał.
5: Tak, tutaj jest zasada równowagi i jedno i drugie ma znaczenie. To nie jest tak, że jest ważna psychika ważniejsza, czy ruch jest ważniejszy i jedno i drugie. No jesteśmy też istotami, które potrzebują i ruchu i właśnie tego, no bo mózg to też jest hormony i te hormony wpływają na to, dlatego no tu jest ważne, żeby właśnie próbować interaktywnie. No brakuje nam tego kontaktu. Wiadomo, w obecnej dobie mamy AI, mamy czaty, mamy komunikatory i jest to troszkę nam trudniej. To równocześnie warto o to dbać, też zakładając, że to jest oczywiście potrzebne, bo to nie jest tak, że to jest złe skrajnie. To nieprawda. To nam też pomaga, równocześnie, żeby nie stało się to sposobem radzenia sobie. To wtedy może się zacząć problem.
4: No właśnie, więc rodzice skupiają się na swoich pociechach. My teraz przechodzimy do tematu nadal związanego z dziećmi, rodzicami i szkołą. Bo chodzi mi o takie tak zwane trendy, challenge, czyli wyzwania, które właśnie dzieciaki no, organizują sobie i to już w szkołach podstawowych. Gdzieś ostatnio właśnie pojawiła się informacja o zabawie pod hasłem Wisielec lub Duch, gdzie właśnie grupa dzieciaków gdzieś tam właśnie na swojej grupie internetowej wybierają jedno, które przez tydzień jest hejtowane, zrywane są kontakty, ośmieszane, jakieś tam robione mu tak zwane podkładanie świni i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się z tym spotkałeś i jakby, no, o co chodzi?
5: Brzmi to po prostu jak typowa przemoc rówieśnicza. Równocześnie mamy tu konflikt, przynajmniej ja to tak postrzegam, na linii tego, że to jest pewien kawałek, że okej, jak ja to przetrwam, to będę lubiany i będę silny. Jeśli tego nie przetrwam, to będę słaby i będę odrzucony przez grupę. Dlatego jak najbardziej to są różne formy często, bo te challenge łączy często jedna rzecz. Jesteśmy częścią wspólnoty, inni to robią, więc ja jestem częścią tej wspólnoty i czuję się lepiej. I o ile tak na przykład Cinnamon Challenge, który kiedyś był dotyczący troszkę głupkowaty, nawet trochę niebezpieczny, związany też z działaniem cynamonu, ale to już zostawmy, to tutaj mówimy już o doświadczaniu przemocy i jest to bardzo trudne i też właśnie tu bardzo ważny jest kawałek, żeby też dzieci edukować. My jako rodzice, jako opiekunowie, są pewne rzeczy, które są przemocowe. No wiadomo, dzieciaki czasem, każdy z nas doświadczył czasami takiego wyzywania, uśmieszenia i tak dalej i to w jaki sposób sobie z tym radzimy jest ważne. No i wyobraźmy sobie dziecko, które jest podatne, na przykład na krytykę w związku z tym, co miał w domu, to moment, w którym on jest przez tydzień w taki sposób hejtowany, właśnie ośmieszany, no może sobie z tym nie poradzić, no bo jednak sposoby radzenia ma wyciągnięte z domu, czy też z najbliższego otoczenia. I to może wpływać na pogorszenie się i budowanie później zaburzeń psychicznych w przyszłości. Dlatego to jest wbrew pozorom i rozwojowe, z drugiej strony krzywdzące. Są różne sposoby budowania. To też po naszej stronie dobrze zwrócić na to uwagę, że są różne środowiska, które takie rzeczy nie robią. Bo to ważne, że to nie jest tak, że wszystkie dzieciaki tak robią, żebyśmy nie
4: poszli. Jasne, nie mówimy o tym, że to się wszędzie dzieje, ale po prostu takie pojawiające się sytuacje są niepokojące i trzeba właśnie reagować, żeby one gdzieś nie poszły dalej albo nie pojawiły się w jakichś kolejnych, nie wiem, szkołach i tak dalej. Mnie tak zastanawia, że kiedyś faktycznie, tak jak mówisz, że było, no wiadomo, człowiek uczył się tych społecznych kontaktów, ale to była na przykład jedna osoba, a tu jest mamy, że grupa się zgaduje, żeby jedną osobę no, na różne sposoby hejtować. To jest przerażające, bo teraz tak sobie myślę, no to jest grupa dzieci, no w tej grupie wszyscy ulegają, nie wiem, tej presji, że właśnie wybierzmy jednego. Nie ma zdania, że słuchajcie, to jest złe, tak nie można robić. Właśnie jak tutaj w tej grupie to się dzieje?
5: To jest właśnie efekt psychologiczny związany, to jest efekt stadny, czy też w ogóle owczego pędu, związany z tym, że grupa wie lepiej. To jest troszkę na zasadzie reklam. 90% dentystów wybiera taką pastę i kierujemy się tym. To jest tak zwany dowód społecznej też słuszności. To najczęściej w psychologii społecznej jest związane z tym, że skoro większość tak ma, no to jak ja tak nie mam, to być może coś jest ze mną nie tak. Dlatego też to jest wykorzystywane w reklamach i na etapie grupy to ma znaczenie. Bo kiedyś taki w ogóle, mogę ci powiedzieć i też słuchaczom, ciekawy eksperyment, bardzo krótko, dotyczący długości linii i było pokazane dwie różne długości linii i był pan, który miał pokazać, czy tam pani, która była właśnie obiektem doświadczalnym, w cudzysłowie, i miał powiedzieć, która linia jest krótsza. No i oczywiście jedna była krótsza. Grupa za to, która była podstawiona, mówiła: nie, nie, nie, ta grupa, ta linia jest większa. Co ciekawe, bardzo często osoby ulegały. Dlaczego? Bo grupa, i tam były różne warunki. Im bardziej kogoś lubimy, jesteśmy bliżej grupy, tym tracimy ten obiektywizm i stajemy, wchodzimy w ten instynkt stadny. No bo nie chcemy być odrzuceni. To jest naturalne, biologiczne, bo jesteśmy istotkami stadnymi. My potrzebujemy ludzi i dlatego też ulegamy temu. Więc czasami to, co ty mówisz, Karolina, presja tutaj ma znaczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby uważać, bo jak już jedną osobę edukujemy i kolejna, i trzecia, i czwarta, to robimy nowy efekt stadny, że ej, to jest nie w porządku. Dlatego tak ważne jest, wbrew pozorom, edukowanie o tym. Też jako my, jako rodzice, opiekunowie, psycholodzy, nazywanie tych zachowań, czy to nie jest okej. Bo właśnie w momencie, w którym to się dzieje, grupa idzie presją, to się samo napędza. Właśnie to jest najtrudniejsze, że kiedy grupa się napędza,

0: a jest tą ofiarą, więc tu nauczyciele tak samo powinni zwracać uwagę.
1: Zgadzam się, jak najbardziej jest to ważne, bo no my jako dorośli widzimy więcej, żeby też jeszcze biorąc pod uwagę też drugą stronę nauczycieli, jest to trudne, bo faktycznie też nauczyciel, tak sobie wyobrażam, ma też różne zadania, jasne, co jest ważne. Faktycznie z naszej strony jako pedagogów, no też mówię jako psycholog czy psychoterapeuta, też jako pewien taki element opiekuńczy, naszym zadaniem jest też zauważać pewne rzeczy, reagować, dopytywać, też okazać ciepło, troskę, bo też możemy właśnie wtedy zareagować. Czasami ta właśnie rozmowa, ej, co tam się dzieje, może uruchomić ten kawałek, no bo tu już zmiana zaczyna się czasami od nas, żeby to zauważyć i być wyczulonym. Wiadomo, to co jest też fajne, że z mojego własnego doświadczenia zauważam, wielu nauczycieli się też uczy. Na przykład byłem teraz na szkoleniu z dialogu motywującego. To jest taka też element współpracy terapeutów, też nauczycieli. Na tym, co ważne, oprócz terapeutów uzależnień też byli też nauczyciele. I to jest bardzo fajne, bo ten sposób rozmowy też otwiera, że pozwala też dzieciakom się otwierać na to, że coś jest nie tak, więc to jest też tak, że dużo jest pozytywnego. To już nie są lata dawne, 70-80, gdzie było, że tak powiem, nawet przyzwolenie na przemoc. Czasami nauczyciele też stosowali. Niestety, każdy z nas mógł to doświadczyć. Ja mam takie osobiście doświadczenia typowo przemocy takiej ze strony nauczycieli, co było nie okej. Na szczęście to się już zmienia na plus, więc tutaj też możemy już trochę nauczycielom też zawierzyć, jak najbardziej. Szczególnie, że to są ludzie, którzy też często dbają o te dzieci.
0: No i też wiem właśnie, że takie reakcje są, ale oczywiście nie wszędzie jeszcze, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, a uważamy, że i to trzeba reagować, bo żeby właśnie to się nie napędziło, nie nakręciło na jakąś większą skalę, no bo wtedy może dojść do dramatu, no a to już bywają tragiczne skutki. Wiele tych jest trendów i challenge'ów, eksperymenty z lekami, substancjami, cynamon, który wspomniałaś, ale także jakieś takie samookaleczenia sprawiające ból fizyczny, tak? Mhm. To też jest właśnie jakieś ta gra w chili, czy z ogniem, nie, to w ogóle jak ja sobie zerknęłam na tą sprawę, jak to w ogóle na te sytuacje wśród młodzieży, dzieci, no to jest przerażające. Tak zastanawiam się w ogóle, czemu to ma służyć?
1: To są różne, myślę, przyczyny, które mogłyby na to wpłynąć. Na pewno myślę sobie, wiesz, ten efekt, który jest główny, że no jesteśmy częścią czegoś. Druga rzecz, która mi się wydaje, która być może ma znaczenie, jest to, że jednak tutaj mówimy o rzeczach, które powodują adrenalinę. A tak biologicznie, już wracamy do tej znowu ciała i biologii, no to powoduje to wyrzut adrenaliny. No wiesz, jak jedziemy do, nie wiem, Energy Land i jedziemy na tym najwyższym, wiesz, jakichś rollercoasterach, no to mamy ten wyrzut adrenaliny. I zobacz, że to też powoduje, nie? Biorąc pod uwagę nawet, zobacz, kwestii samookaleczeń, to samookaleczenie powoduje wyrzut adrenaliny, który daje pewien upust i rodzaj ulgi. No przecież jest bardzo dużo osób z tym rodzajem zaburzenia, że się samookaleczają w wyniku trudnych doświadczeń. Mam też takich klientów w gabinecie i to nie wynika z ich nudy, czasami też po prostu chęci osiągnięcia ulgi. Więc myślę sobie, że są różne przyczyny. Chęć zrobienia czegoś ekstra, czegoś ciekawego, danie upustu napięcia. Wiesz, tak sobie myślę, szczególnie też w aspekcie tego, że dzieciaki mają też obecnie bardzo dużo też wymagań stawianych światu, że jednak jest taki, że no musisz dużo osiągać, musisz się uczyć i tak dalej, jest ten pen, no to też próbujemy, zbieramy to napięcie i nie ma jego upustu i często myślę, że takie w cudzysłowie zabawy mogą też troszkę zastępczo ten upust dawać, co nie znaczy, że jest to zdrowe, bo wiadomo, każdy z nas ma różne sposoby. Myślę, że w naszych czasach, no nie wiem, za moich czasów to była kwestia alkoholu, więcej tego było, czy też papierosów i to też był pewien rodzaj radzenia sobie, to też dawało pewien wyrzut, wiesz, wychodzisz z liceum w stylu, popalasz papierosa, no i jest ten dreszczyk, czy nauczyciel cię złapie, czy nie. I to troszkę jednak dawało energię, plus tego, że jesteśmy razem w tym. Ja do dzisiaj pamiętam w liceum, jak były palarnie, takie poukrywane gdzieś tam po bokach. No i to myślę sobie, że to jest funkcja zastępcza. Ja myślę, że czasy się zmieniają, sposoby się też zmieniają, równocześnie chodzi o to samo, o bliskość, równocześnie też o dreszczyk emocji, poczucie, że jesteśmy razem.
0: Ale tak myślę sobie, że ten wybór pada zawsze na, jakby to powiedzieć, jakby złą opcję. Dlaczego nie wybieramy właśnie, nie wiem, jakiegoś sportu, gier, planszówek, nie wiem, spaceru, tylko wybieramy takie, w cudzysłowie powiem, hardkorowe.
1: Mm-hmm. I wiesz co, myślę sobie, że to jest ważne. Mamy nałogową regulację tak zwaną, no bo zobacz, jak jesteśmy, wiesz, nawet, wiesz, wyobraź sobie, to mogę na przykładzie, wyobraź sobie dzisiaj ciężki dzień po pracy, jesteś zmęczona, powiedzmy, że była jakaś trudniejsza rozmowa, jesteś wykończona i myślisz sobie tak, dzisiaj zaplanowałam rowerek stacjonarny pół godziny, ale mi się nie chce. A na Netflixie jest nowy serial i mam chipsy i chipsy rozumieją i są łatwe. I tak myślę sobie, to właśnie to działa, że no nasz mózg, jesteśmy zaprogramowani, żeby jak najmniejszym kosztem zyskać jak najwięcej. No i teraz pomyśl sobie, że zmęczony, sfrustrowany chłopak czy dziewczyna

0: Dziewczynka ma iść biegać, a pójść robić coś, wiesz, coś, co jest króciutkie i daje upust. I to jest często najbardziej odpowiedź. No idziemy po rzeczach łatwych. I to jest normalne, i to jest ludzkie. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy uczyli się tych rzeczy, tych w cudzysłowie zdrowych, że możemy też te rzeczy czasem niezdrowe, w sensie zjedzenie chipsów nie ma nic złego, nie ma w tym, to jest jakby okej. Kwestia, żeby nie stało się to naszym nawykiem, bo prawda jest taka, to co powtarzamy staje się naszym nawykiem. I im więcej ćwiczymy, tym bardziej mamy motywację do ćwiczenia. I jako dzieci niestety, no musimy więcej ćwiczyć, żeby to zrobić nawykowo. No każdy z nas lubi czasami sobie pomyć okna zamiast robić jakieś ważne rzeczy, czyli po prostu unikać. Unikanie jest, że tak powiem, naturalną rzeczą ludzką. Kwestia, że właśnie to może też tłumaczyć.
1: No tak, chciałam bardziej, żebyś w pozytywną stronę poszedł, w sensie takim, że może jakoś jest sposób na te dobre nawyki.
0: A, to ci mogę dodać, tak.
1: No właśnie, powiedzmy trochę ten, no bo wiemy, że prostota, łatwiejszy dostęp, szybkość i tak dalej, że to ma znaczenie, bo raz, dwa, trzy i już jest po sprawie, a inaczej kiedy wymaga to większego wysiłku, ale za to efekty są lepsze.
0: Tak, i tu wracam do tego pozytywnego, o którym mówisz i znowu wracam do nas jako dorosłych. Kiedy na przykład masz mamę, która właśnie pokazuje tobie, że ruch to zdrowie, że jest fajnie, że spędzamy czas, że rozmawiamy, to my to będziemy powtarzać i to też się stało naszym nawykiem. Że nawet to trudniejsze może się stać. Podam ci przykład, bo wracamy do tego rowerku. Jeździsz 4 razy w tygodniu sobie i masz dzień, że się gorzej czujesz i mówisz, a może jednak Netflix. I jak już wyrobiłaś sobie ten nawyk, że jest to dla ciebie ważne, czy już w wartościach bite, to pojawia się ta myśl, kurczę, ale może jednak rowerek, a dobra, te pierwsze 5 minut. I siadasz na ten rowerek i nagle okazuje się, że przejedziesz i nagle czujesz się wartościowa. Tak więc właśnie powtarzanie zdrowych nawyków też buduje. Jest to po prostu tylko trudniejsze i warto to wiedzieć, bo jakby to tylko o to chodzi. O tą świadomość, że łatwe przychodzi łatwiej i równocześnie jak zaczynamy to robić, to staje się po prostu naszą drugą naturą. Więc naprawdę jest dla nas, że tak powiem, remedium. Sam też jako terapeuta ćwiczę dobre nawyki, staram się swoim klientom to przekazać. Czyli na przykład, nie wiem, no dzisiaj będę wieczorkiem ćwiczył, choć mi się pewnie chcieć nie będzie chciało, bo będę po wielu godzinach pracy, ale na tyle się to stało dla mnie ważne w życiu i na tyle czuję się dobrze po tym, że pewnie ćwiczyć będę. Jest bardzo mała szansa, że z tego zrezygnuję i to jest okej. Nie? Dlatego zobacz, że w tej szaleństwie też jest metoda. Chodzi właśnie, jak wiele pokazujemy nam jakby po naszym zachowaniu. Kiedy my o siebie dbamy i nie idziemy na ten telewizor, to dziecko to widzi. Dlatego to jest takie ważne, że zobacz, że inni mają znaczenie w naszym życiu.
1: I to jest właśnie bardzo dobry przykład, że nie tylko chodzi o nas, ale właśnie o młodsze pokolenia, które nas obserwują tu i ówdzie w różnych sytuacjach i tego się właśnie trzymajmy. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. To też był rodzaj challenge'u. Jest znikanie z domu, czyli tak zwane ucieczki. Kiedyś rozmawialiśmy właśnie, że ten okres letni temu sprzyja, czy wakacyjny. Czy ty ze swojej praktyki widzisz, że tego jest więcej, mniej, że to się faktycznie nadal dzieje?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o ucieczki z domu, zazwyczaj to ja się spotykam w gabinecie, czy też w różnych sytuacjach w wyniku lęku, napięcia i przemocy. To się spotykam takie, że osoby próbują uciec, żeby jakoś sobie poradzić z sytuacją, czyli na zasadzie takie zachowanie celowe, które chce jakby szukanie upusty emocjom. Nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by mówiła o tym challenge'u. Równocześnie też takie rzeczy mogą mieć miejsce. No i tu właśnie zwracajmy uwagę, żeby dojść, czyli jakby znowu to, czy jeżeli dziecko ucieknie z domu, to naszym zadaniem fajnie byłoby sprawdzić, dlaczego to się dzieje, czyli zachowanie jest takie, jakie jest jego funkcja, czyli czemu dziecko ucieka, bo gdyby się okazało, że to challenge, no to możemy odkryć tego, z czego to wynika i tutaj mamy znowu te kawałki psychoedukacyjne, które możemy dziecko uczyć, że się boimy, że jak znikamy, to się martwimy, no i możemy być równocześnie źli, równocześnie dalej dziecko kochać, więc nawet takie rzeczy mogą być dla nas świetną kopalnią zbudowania dla dziecka poczucia wartości, więc nie bójmy się popełniać błędów. To trochę jak w tańcu się spotkałem, nawet właśnie w tym tygodniu, w weekend, na szkoleniu. Chodź, spróbujmy zatańczyć. Jak zrobisz błąd w kroku, to tańcz dalej. I to właśnie o to chodzi, że sposób, w jaki też naprawiamy te błędy, jest kluczowy. Nie bójmy się jako rodzice popełniać błędów. Chodzi o to, żeby to zauważać. Zdarza się, że też klienci moi popełniają błędy i też zdarza się, że coś zrobią niezgodnie z rodzicami, czy też niezgodnie ze mną, albo będzie, panie Michale, okłamałem pana. I dla mnie to świetny moment, super, że o tym mówisz, pogadajmy o tym. Co takiego się stało? Musiało być ci trudno, że to zrobiłeś, że zdecydowałeś się kłamać i myślę, że trudne, że powiedziałeś. Pogadajmy, zobaczmy, co się dzieje. I to już w ogóle otwiera na zasadzie słyszę cię i chcę cię zrozumieć, a nie na zasadzie jesteś zły. Bo to niestety już nie buduje mostów, tylko wręcz je niszczy.
1: Rozumiem. Challenge, no to wiadomo, tu jaka przyczyna. Inne przyczyny to właśnie te różne rodzinne sprawy, problemy życia dnia codziennego. Bo jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, w sensie z dzieckiem, i wcześniej zareagujemy i tego unikniemy, no to jest bardzo dobrze. Ale kiedy już do tego dojdzie, to też już kiedyś mówiliśmy, to rodzic nie czeka, tylko alarmuje. Policję, tak, jednostki, służby, zgłasza to. Nie ma czegoś takiego jak 48 godzin.
0: Tak, zgadza się.
1: Bo nieraz jeszcze to gdzieś funkcjonuje w społeczeństwie.
0: Tak, zgłaszamy od razu, nie ma co się bać, nie ma tej zasady, bo kiedyś faktycznie było, że 48 godzin po zagnięciu, nie, zgłaszamy od razu, boimy się o bezpieczeństwo. Zawsze możemy, jak osoba wróci, zadzwonić, odwołać, przypomnijmy, numer alarmowy 112, po to jest. Jest w razie czego koordynacja. To, z tego co wiem, też z doświadczeń moich klientów działa, więc też nie bójmy się zgłaszać to. No, chodzi o to, żebyśmy byli czujni. Na zasadzie sprawdźmy dla bezpieczeństwa w razie W.
1: Dokładnie. Trzeba reagować, bo to jest bardzo ważne, a bywają sytuacje, gdzie liczą się no, naprawdę minuty. Dobrze, Michał, to teraz chciałabym zapytać nadal a propos dzieci i młodzieży, ale też i dorosłych. Taki, że tak powiem w cudzysłowie, trend. Coś mnie kuje, coś mnie boli. A sprawdzę, co tam mi internet, już teraz czat, GPT podpowie i to się staje nagminne. Nie wiem, czy... Chyba bardziej wśród młodzieży, chociaż ja może bardziej widzę, że to wśród u dzieci jest, bo mogę, że tak powiem, na własnym podwórku to sprawdzić, że to jest bardzo często ostatnio.
0: Niestety tak, to często już ma też swoją taką nazwę, bo kiedyś rozmawialiśmy o hipochondrii, czyli też lęku o zdrowie, tak żeby było też lepiej to zgodne też z terapią. Mamy też czasami cyberchondrię, czyli też taką właśnie internetową. Faktycznie jest to zjawisko, na które jako terapeuci zwracamy coraz częściej uwagę, czyli że czujemy lęk, niepokój związany z obawami zdrowia, więc sobie wchodzimy na czat czy internet, kiedyś na internet, teraz na czaty, czyli na ChatGPT, czy też na Google, na Gemini, i zaczynamy sprawdzać. I to jest właśnie błędne koło, bo mamy lęk, ojejciu, a może ten objaw. I zaczynamy sprawdzać, czujemy chwilową ulgę. Uff, to chyba nie to. Ale to nie daje nam ulgi. I zaczynamy szukać coraz głębiej. Możemy nawet nabawić się różnych zaburzeń, żeby sprawdzać coraz więcej. Bo to jest błędne koło. Sprawdzamy, ale może coś przeoczyliśmy i sprawdźmy. Druga rzecz niebezpieczna. Często czat może nam potwierdzić pewne nasze przesłanki. To też zwróćmy uwagę, wynika to też z wad modeli AI. Mogą być niebezpieczne. My też jako psychoterapeuci możemy korzystać z modeli AI przy zgodzie klientów, zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, że nie może to być bez zgody klienta. Jest to też na przykład w towarzystwie poznawczo behawioralnym, którego też jestem reprezentantem i też pracuję w tym nurcie, to mamy ustalone jasno. To musi być też omówione z klientem i co najważniejsze, terapeuta bierze za to odpowiedzialność, bo tam mogą być błędy i często są błędy. I my niestety jako ludzie możemy tracić obiektywizm, no bo lekarzami nie jesteśmy. Więc trzeba bardzo uważać i dzieci, ja spotykam się, nastolatkowie czasami wyszukują też zaburzenia psychiczne. Trochę na zasadzie od mam ADHD, mam autyzm, bo mam to, po na przykład różne lęki, zaburzenia, depresje, potrzebuję leków. I to jest bardzo ważne, żeby też tutaj też uczulać i zwracać uwagę, no bo modele czasami ściemniają. Od tego są specjaliści, żeby to sprawdzić, bo nie każdy puzelek oznacza ADHD, autyzm czy właśnie jakieś zaburzenie. Czasami może, ale nie musi. I to jest ważne, bo my czasami też mamy tę strategię po to, żeby nie czuć lęku, a czujemy go więcej, więc to jest właśnie to błędne koło i warto na to uważać.
1: Dokładnie. Tu wspomniałeś, od swojej strony wiadomo, psychologia, ale masz na przykład jakiś taki przykład, że były jakieś symptomy u pacjenta i na przykład internet czy czat podpowiedział coś, co zupełnie ci się rozjeżdżało w stosunku do tego, na przykład, co ty stwierdziłeś.
0: Oczywiście, że tak. I to jest o tyle fajnie, że ta osoba, która była, miałem kilka takich przypadków i przychodzą często, że na czacie znalazłem to i to i poradził mi to. I on mówi, okej, sprawdźmy. I to jest okej jak najbardziej, bo moją rolą jest sprawdzić, zrobić diagnozę, więc to jest w porządku. Faktycznie trzeba na to uważać, bo nieraz mi wychodziło, że ten objaw nie mówił o tym.
1: Czyli możemy jakiś przykład dać, żeby tak...
0: Myślę, że tak, spokojnie. Tutaj też oczywiście nie zdradzając tajemnicy,
1: jasne,
0: mówię ogólnikowo. Miałem klienta, który myślał, że ma ADHD właśnie w związku z pewnymi tam objawami, które mu sugerowały. Równocześnie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jego historii rozwojowej, to okazało się, że jest kawałek stresu pourazowego i pewien objaw bardzo maskuje i przypomina to, gdzie wydawałoby się faktycznie po pewnych takich zewnętrznych, no ADHD, dobra, idziemy do psychiatry, leki i terapia, jakiś tam coaching ADHD. Nic bardziej mylnego, okazało się, że to jest stres pourazowy. Co więcej, z tym klientem pracowaliśmy, doszło do momentu, w którym zeszły mu objawy, nie ma ADHD i jego nigdy nie było. zdarzyło, co było dobrą wiadomością, bo ten człowiek jakby dostał leki, mógłby nawet już cierpieć, bo tutaj pamiętajmy, że to już jest, to jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli się z tym rodzimy, w PTSD to jest stres pourazowy, czyli coś się zdarzyło strasznego, więc naprawdę można siebie, że tak powiem, zrobić w konia i trzeba uważać. Dobrze, że sprawdził, to było super, że przyszedł do specjalisty.
2: O czym w sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnątrz. W zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą, kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
4: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać.
3: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. Dopytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
4: Nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miałoby być źle?
3: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchaczy też to bardzo interesuje.
4: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście po niemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta. Na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. i ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie, trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić, nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest, takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
5: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie będzie to przytyk do strażaków.
4: Nie, absolutnie. Ponieważ... Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tak tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
5: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
4: to żadna... służba zaprzyjaźniona, no, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
5: Czasami nawet współpraca przy akcji.
4: Tak, bardzo często, w związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, niekiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
5: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok. Tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiały z konferencji odsłuchiwać.
4: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na 2 kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyśle, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś mi się na południu zrobi, tak, co najmniej, wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czemu mu nie wysyłasz.
5: Nie da się zignorować.
4: No, nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć. Ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8 do 9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich i zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hochglanz, że naprawdę i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15, 16 czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez
3: centralne.
4: Tak, przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej, już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej, i zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. Nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w 2-3 ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
3: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
4: Bardzo dziki.
3: Historii, bo
4: bardzo dziki.
3: A propos zachodu, prawda?
4: Tak.
3: Chcę zapytać a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
4: Oczywiście i to taki w sposób naturalny, pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
3: Też bym tak strzelał.
4: Oczywiście, że tak. No, panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią. Ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji i coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich. Bardzo często były to właśnie reanimacje, ludzie gdzieś tam coś puszczało w nich i tak się zdarzało. Takie obciążenie tych świąteczne to jest oprócz tych ekstremalnych sytuacji, czyli na przykład reanimacje, zatrzymania krążenia, wypadki, to oczywiście ta polska tradycja jedzenia wtedy w nadmiarze wszystkiego, co się tylko da, chociaż pan doktor zabronił, bo wątrobę mam chorą, ale cóż tam, prawda? Raz do roku, tak.
3: Mhm.
4: Więc to się tak zdarza, no i oczywiście są takie też obciążenia typowe dla wakacji i tutaj muszę powiedzieć, że to ciągle się utrzymuje, szczególnie weekendowe tak zwane dyskoteki albo zabawy gdzieś tam we wsi, ktoś sobie wypije za dużo, wpada na głupi pomysł, że do jednego samochodu może wsiąść 10 czy 12 osób, więc to jest, tych tragedii troszeczkę pozaliczaliśmy i nadal to się utrzymuje i to jest taka, nie wiem czy norma, bo to nie jest, nigdy nie będzie normą, ale taka specyfika tych wszystkich dni. Wtedy, kiedy jest duży ruch, no to wszyscy Państwo wiecie, w okolicach 1 listopada są policyjne akcje znicz czy cokolwiek innego. Z jakiego powodu? Nie dlatego, żeby panowie z policji chcieli bardzo wystawać na drogach i robić, uzupełniać braki w finansach Rzeczypospolitej poprzez nakładanie mandatów, tylko dlatego, że po prostu to ma jakiś tam efekt odstraszający, ma mieć i ma na pewno, ale i tak tych zdarzeń, szczególnie takich dramatycznych, jest jednak o wiele więcej w Polsce, niż byśmy chcieli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej Irlandii w ciągu roku bywa zgonów, w wypadkach zgonów, mniej więcej i w Skandynawii, 6-8 osób w ciągu roku. A u nas w dobrym weekendzie, takim w okolicach na przykład 1 listopada lub długich weekendów gdzieś letnich, to tych zgonów potrafi być kilkadziesiąt, jak nie więcej, a złapanych na podwójnym gazie to idzie to w setki, jak nie w tysiące. Coś jest złego w tych naszych kierowcach, chociaż mimo tego, że wszyscy narzekamy, ale wydaje mi się, że kultura jazdy Polaków jest coraz lepsza, może to dlatego, że mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, nie wszyscy się musimy spieszyć, no i nie każdy od razu ma też taką mentalność kubicy i pewnie z powodu tylko i wyłącznie złośliwości Pana Boga nie dostał się do teamu Ferrari, bo przecież mu się to należało.
3: Chociaż pewnie tacy wciąż są, jakby i to nie mało.
4: Widzimy na ulicach zresztą.
3: Nie? Widzimy niestety często dosyć. Chcę zapytać, no już kilka tygodni, kilka tygodni od tych wakacji minęło, o urlopach już zapomnieliśmy dawno, chyba że niektórzy jeszcze mają przed sobą, to jeszcze za niedługo będą pamiętać. Chcę zapytać, czy te wakacje w Gorzowie i w tym Włażanku, w okolicach, gdzie najczęściej jeździcie, były w miarę spokojne, można było troszkę, może nie tyle odpocząć, co właśnie odsapnąć, było bliżej średniej czy czymś.
4: Nie, to rzeczywiście wielce statystyczne wakacje były. Nie było ani jakichś pików ze zwiększoną ilością niż to piki takie letnie wykazywało, ale nie było też nadmiernego spokoju. Może dlatego, że pogodę mieliśmy, jaką mieliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, kiedyś w naszym rejonie było bardzo dużo zdarzeń typu wypadki i to takie bardzo groźne. Kiedy nasi rodacy ze Śląska próbowali się dostać na nadbrzeg polskiego morza, myśląc, że każdy jest fajniejszy od sąsiada, wyjadę późno w nocy, więc przeskoczę wtedy na tę całą Polskę w mniejszym ruchu i nagle się okazało, że ten ruch jest wtedy, szczególnie na tak zwanych zmianach turnusów, ten ruch był bardzo duży, a w okolicach Gorzowa to już wtedy oni byli mniej więcej gdzieś taka piąta, czwarta, szósta nad ranem. Fatalny okres dla jazdy dla kierowców i z takich naturalnych przyczyn zmęczenia u kierowców tych wypadków było bardzo dużo. Myśmy wtedy mogli spokojnie obstawiać, dobra, gdzieś tak w okolicach Myśliborza na pewno będzie w ciągu weekendu.
3: W zasadzie mogli się tam czekać.
4: Tak, Jastrzębnik, proszę bardzo, deszcz, no bardzo proszę, to wiadomo, gdzieś na tej trasie, gdzie był taki szybki kawałek między Skwierzyną a Deszczem, to wiadomo było, że też też tam za chwileczkę będziemy mieli. Tych wyjazdów było w zasadzie każdej nocy bardzo dużo. W tej chwili jest troszeczkę mniej tych zdarzeń typu dramatyczne wypadki. Wydaje się, że Eski swoje zrobiły zdecydowanie, bo jeśli się ma taką dobrą drogę, to wcale nie znaczy, że trzeba tam jechać 160, absolutnie nie. Ja jeżdżę dosyć dużo tymi Eskami czy autostradami i widzę, że większość kierowców mówi, przepraszam bardzo, spokojnie. Ten wariat, który mnie tu wyprzedzał przed chwileczką 180 czy 200 na godzinę, a proszę bardzo, ja już jestem po 10 minutach na jego zderzaku, bo trafia na 3-4 wyprzedzające się ciężarówki, chociaż podobno nie mogą tego robić, ale jest jakiś tam wyjątek. I te pędzenie na nic się nie zdaje, więc wszyscy się uczymy i mówimy spokojnie, 135 na godzinę na autostradzie też wystarcza, a na Esce 120 jest absolutnie wystarczający, można dojechać bardzo szybko i jeszcze do tego w jakimś komforcie bezpieczeństwa i komforcie podróżowania.
5: No, jeszcze zabawniejsze jest wyprzedzanie w mieście z reguły. Tutaj dużo szybciej widzimy efekty tego, jak bardzo to nie popłaca i nie ma sensu. Zapytam, kończąc temat, liczba akurat, jeżeli chodzi o ratowników, ilu mamy ratowników, ile ZRM-ów w Gorzowie, jak to się dzieli?
4: Łatwiej mi będzie odpowiedzieć, ile mamy ZRM-ów, bo w tej chwili mamy ZRM-ów 7. Od początku roku mamy ten dodatkowy zespół, który mieści się w Baczynie. Ilu ratowników? To jest dobre pytanie do dyrektora jednostki.
5: To nie się mogło.
4: Nie wiem. Naprawdę nie pamiętam, ilu w tej chwili mamy zatrudnianych ratowników i rzucę tak w powietrze mniej więcej około 70 w różnej formie zatrudnienia. W większości wypadków to są pracownicy kontraktowi i wcale nie w ten sposób, jak się sugeruje, że dyrekcja wygania ich na kontrakty. Nie. To są świadomi ludzie, którzy podejmowali taką decyzję, wiedząc, że gdyby przeszli na etat, to jedyny plus tego wszystkiego to jest to, że nie muszę myśleć o swoich składkach zdrowotnych, ZUS-owskich i jeszcze wielu innych, tylko zakład pracy za mnie to robi. Natomiast podpadam wtedy już pod rozwiązania kodeksowe i mówi się 168 godzin pracy w ciągu miesiąca, średnio miesięcznie. Dziękuję, do widzenia. Reszta nadgodziny. A jak nie można, a nie można tak łatwo komuś dać nadgodzin w dzisiejszych czasach, to przepraszam bardzo, ograniczam się tylko do tego. Większość ratowników u mnie pracuje w systemie kontraktowym i najczęściej ilość dyżurów to jest około 240 godzin. To jest w prostym bardzo przeliczeniu i proszę mi wierzyć, że to też nie jest jakiejś spiskowej teorii, chociaż pewnie ostatnio Państwo o systemie organizacji ochrony zdrowia i pracy lekarzy i personelu medycznego, to wszyscy Państwo słyszycie, już macie pewnie dosyć tego wszystkiego, ale to jest po prostu 10 dyżurów 24-godzinnych, czyli on przychodzi co trzeci dzień do pracy, ma czas na to, żeby wypocząć, no ma czas na to, żeby być z rodziną, a te 24 godziny w pogotowiu ratunkowym da się wytrzymać bez większego problemu. Naprawdę da się wytrzymać bez większego problemu. Specyfiką naszej pracy jest to, że oczywiście pracujemy poza komfortem szpitalnym, czyli nie mogę liczyć, krzyknąć, dajcie mi tutaj kogoś do pomocy, jednego, drugiego, trzeciego lekarza albo ktoś, jeszcze jedne ręce, żeby mi pomogły. Nie jest się też takim chronionym, jak mimo wszystko szpital chroni, aczkolwiek wiemy, że napaści na pracowników ochrony zdrowia, szczególnie na SOR-ach, na izbach przyjęć, to zdarzają się i wcale nie tak rzadko. Natomiast ta specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym to jest to, że my przyjeżdżamy do pacjenta, prowadzimy albo leczenie takie, które może mu pomóc i wystarcza to, bo to najczęściej na przykład jeśli już z zakresu środków przeciwbólowych albo środków, które się używa szczególnie tych naszych klientów, to jest przy przewlekłych chorobach płuc, więc to najczęściej gdzieś to są takie leki, które udrażniają niejako drogi oddechowe, powodują rozkurczenie ich i to jest taki w zasadzie standard leczenia bardzo niewyszukany, a bardzo skuteczny. Podajemy leki i wracamy. A jeśli są to przypadki, które wymagają przewiezienia do szpitala, to podajemy pierwsze leki, które są stabilizujące, zabezpieczające pacjenta. Zawieziemy pacjenta do szpitala i po wszystkim. Nie jest tak jak w szpitalu, że w momencie, w którym biorę pacjenta, to muszę go diagnozować, leczyć, stabilizować, mieć niejako w głowie plan na dalsze leczenie lub na dalsze postępowanie z pacjentem, przynajmniej na tych kilkadziesiąt godzin do przodu, a po pierwszych wizytach lekarskich w normalnym rytmie, kiedy się już na zasadzie prawie że konsylium ustala rozpoznanie i tryb leczenia, to ten pacjent jest pod naszą opieką cały czas. My po prostu dopadamy swojego pacjenta, leczymy, stabilizujemy, odwozimy i po naszym problemie jest w zasadzie, więc daje się to wszystko tak zrobić, żeby ten 24-godzinny dyżur nie był wielce powodujący zaburzenia takie jak u pracowników na przykład SOR-u, którzy mają po 100 kilkudziesięciu pacjentów i tam naprawdę po 24 godzinach, począwszy od ratowników medycznych, skończywszy na lekarzach dyżurnych, wszyscy są tak przemaglowani, że w zasadzie praca 24-godzinna nie wyobrażam sobie nawet prawie.
6: Ilu jest lekarzy na tych 70 pracowników?
4: Kilku. Niestety kilku. Jeszcze niedawno mieliśmy 6 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 4 to były zespoły specjalistyczne, a więc z lekarzami, a 2 tylko podstawowe, czyli w składzie ratowniczym. Później ubył jeden zespół, bo nie było chętnych lekarzy do jeżdżenia. Później ubył drugi zespół, później ubył trzeci zespół i teraz mamy jeden zespół specjalistyczny na 7 i też nie wszystkie dyżury są obsadzone, ponieważ lekarze najnormalniej w świecie za te pieniądze, które wychodzą z tej standardowej opłaty, bo dostajemy tylko i wyłącznie ryczałt, mówią, czy jak jesteśmy kolegami razem pracującym, to mówią: stary, no nie za te pieniądze, wybacz, ale w innych miejscach całują mnie w rękę i proszą do pracy, a płacą prawie 2 razy więcej niż ty. Więc pozostała mała, bardzo niewielka grupa lekarzy, którzy raz, że pracują w niektórych przypadkach na przykład od wielu, wielu lat i oni, dla nich to jest normalna praca, ich podstawowa praca. Drugi typ lekarza, którzy pracują, to są specjaliści, czy to medycyny ratunkowej, czy anestezjologii intensywnej terapii, którzy uważają, że mimo tego, że pracują w innych miejscach i tamte inne miejsca są dla nich podstawową pracą, to mówią: przepraszam bardzo, prawdziwy lekarz bez pogotowia ratunkowego, bez takim sprawdzaniem siebie w samotnej decyzji, to nie jest taki pełny lekarz. Oczywiście możemy dyskutować, kto to jest w ogóle pełny lekarz, ale pozostaje jakiś tam sposób taki właśnie, że myślą o tym, że trzeba w zasadzie w swojej działce powąchać każdego rodzaju medycyny, ale proszę mi wierzyć, ja nie wierzę. W przeciągu kilku lat najbliższych nie pozostanie nam ani jeden lekarz w systemie ratownictwa medycznego przedszpitalnego, żeby nie było wątpliwości. Będą zespoły podstawowe w obsadzie ratowniczej i czy można powiedzieć, że w tym momencie pacjenci będą mieli gorszą opiekę? Teoretycznie tak, bo w końcu lekarz jest jednak lepiej przygotowany niż ratownik medyczny, jest bardziej przygotowany w zakresie leczenia różnych stanów. A ratownictwo medyczne, kształcenie z zakresu ratownictwa medycznego u ratowników jest dedykowane przede wszystkim kształceniu ludzi, którzy znają się na stanach nagłych. Oni wiedzą, co zrobić w najcięższym nawet wypadku, jak trzeba stabilizować pacjenta z urazami nawet bardzo dużymi, typu amputowane kończyny, typu krwawienia duże. Natomiast nie za bardzo wiedzą, jak sobie radzić do końca z pacjentem, który ma 3 lata i powodem wysłania do niego to jest brak dostępu do jakiejkolwiek innej medycyny, a główną chorobą to jest na przykład od kilku dni utrzymująca się wysoka gorączka. Oni się tym nie zajmują, nie są w tym kształceni. Nawet lekarz ma troszeczkę problemów, no bo tych przyczyn tej gorączki może być 100 tysięcy. I jeśli ratownicy moi popełniają błędy, to nie popełniają błędów w tych stanach nagłych, pilnych, takich książkowych, ratownictwo medyczne, reanimacje, wypadki, etc. Oni popełniają wtedy, kiedy trafiają do pacjentów, których nie byli uczeni leczyć, stabilizować, diagnozować, a którzy w tej chwili stanowią kilkadziesiąt procent w tych wyjazdów, bo my jesteśmy ciągle takim trochę plastrem na niedoskonałości ochrony zdrowia. Nie dostałem się do lekarza rodzinnego, I nie jest to zarzut wobec lekarzy rodzinnych, bo taki młyn, jaki oni mają, to mają. Po prostu wszyscy o tym dobrze wiemy. Nie dostałem się do, bo czekałem już kilka godzin na przykład w nocnej świątecznej pomocy i zrezygnowałem, wróciłem do domu i już jestem poinstruowany i wiem, jak to zrobić, że nie, że kaszlę, tylko że się duszę, powiem. I już zespół ratownictwa przyjedzie. Jak podam, że ciśnienie ostatnio przeze mnie mierzone było 240 na 180, to też przyjadą, bo boją się wszyscy dyspozytorzy, że to jest jakiś przełom nadciśnieniowy, że może dojść do krwawienia wewnątrzczaszkowego, że mnóstwo innych powikłań może być włącznie z zatrzymaniem krążenia i też przyjadą, a jak będzie niższe ciśnienie, to powiem, no ale poprzednio jak mierzyłem, to było takie. Nie jest to do po prostu do sprawdzenia i tak to po prostu takie nasze życie jest i jest to złe, że ci lekarze, tych lekarzy nam ubywa. Potencjalnie może to stanowić problem w prawidłowej diagnostyce i w prawidłowym leczeniu. Nie da się zmienić zasobu merytorycznego kształcenia ratowników medycznych z roku na rok, wprowadzając nowe podmioty, nowe przedmioty, nowy sposób nauczania, że musimy wprowadzić, jak leczyć choroby przewlekłe, jak leczyć choroby nowotworowe, jak diagnozować, jak się zajmować małymi dziećmi, które nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale na pewno są chore. Wydaje mi się, że gdyby tak było, to tych ratowników trzeba by było, gdybyśmy to zwiększali, powiedzieć, przepraszam, już nie jesteście zwykłymi ratownikami, tylko już nawet nie magisterka, czyli zrobiliście jeszcze dodatkowe studia magisterskie, tylko wy po prostu jesteście objęci kształceniem pełnej medycyny i praktycznie rzecz biorąc, niczym się nie różnicie od lekarzy, prawda?
3: Chciałem mówić, że tutaj doliczyć jeden rok studiów, zmienić nazwę na medycynę i no, cóż za pomysł, prawda?
4: Za moich czasów, kiedy studiowałem, rozpocząłem w latach 70. studiowanie, to były też takie nawet kierunki, bo brakowało wtedy tych lekarzy, że mówiło się na przykład, że lekarz w konkretnej dziedzinie, już nie będę mówił jakiej, żeby nie było to, że wskazuje to, że są ci gorsi, ale były takie oferty wtedy na studiach, kształćcie się w tej specjalizacji, wybierzcie ten ukierunkowany tok studiów, będziecie studiować tylko 5 lat, będziecie lekarzami, ale będziecie mieli ograniczone prawo do tego, żeby robić specjalizację tylko i wyłącznie w tej i w tej dziedzinie. Kiedyś był taki twór między pielęgniarką a lekarzem, nazywał się felczer, prawda? No ale były to inne czasy, inne potrzeby. To byli ludzie, którzy wypłynęli w zasadzie z potrzeb wojennych, żeby ich tak na szybko nauczyć medycyny, przetrwali do lat. No jak ja zaczynałem pracować w pogotowiu ratunkowym, to jeszcze kilku felczerów w tym pogotowiu jeździło dopiero później, koniec lat 80. W zasadzie na początku 90. Ten zawód i ten system kształcenia w zasadzie zniknął i już w sposób naturalny ubyło tych lekarzy.
3: Mówię, jeżeli chodzi o specjalizację, o której pan mówił, też na głos nie będę mówił, bo moja żona ma wujka właśnie lekarza z tą specjalizacją i jakby ten żart jest dosyć znany w rodzinie, więc...
4: No wie pan, ja taki znany gorzowski lekarz świętej pamięci już, który podchodził z pewnym dystansem do siebie, pracował w pogotowiu ratunkowym i wszyscy znaliśmy jakie teksty, ale dosłownie anegdotyczne niekiedy to było takie. Nie dlatego, że miał wszystko w nosie, tylko po prostu miał taki charakter i rzeczywiście tych anegdotek można by było o nim opowiadać. I pamiętam, jak zespoły opowiadały sobie, no bo razem nie jeździliśmy przecież, ale zespoły sobie opowiada i mówi, że a wie pan doktorze, pojechaliśmy tu i rodzina pyta, panie doktorze, a niech pan powie, bo tutaj jeszcze mam to i to, czy jak to leczyć? A on mówił, pani, ja się na tym nie znam, ja jestem weneryczny. Miał do siebie takie podejście, ale coś w tym jest. Ta specjalizacja w tej medycynie poszła jeszcze bardziej do przodu, że dzisiaj jest pytanie według starego dowcipu, co to jest dwóch lekarzy, chirurgów oglądających EKG na korytarzu i odpowiedź to jest ślepa próba, prawda? Więc jest specjalizacja taka, że rzeczywiście jak mamy jakieś do czynienia z problemem z zakresu chorób wewnętrznych, to po prostu prosimy kolegów z chorób wewnętrznych. No, jak koledzy na chorobach wewnętrznych, na oddziałach wewnętrznych mają konieczność założenia, nie wiem, na jakiegoś wkłucia i to w sposób operacyjny, to nie próbują się ich chwytać za skalpy i robić, bo prawdopodobnie by to zrobili, tylko mówią, proszą chirurgów, żeby to zrobili. Po prostu nie unikniemy specjalizacji.
3: Od tego są specjalizacje. Dokładnie. Wspomniał pan dzisiaj, ale myśmy też rozmawiali już pół roku chyba z układem temu o O tych właśnie motoambulansach.
4: Musimy w Gorzowie wracać do tego.
3: No właśnie.
4: Ja już nie chcę wracać.
3: Pytanie, czy ten temat jeszcze w ogóle ma szansę wrócić?
4: Nie ma szansy. Nie chcę mówić, dlaczego nie ma szansy wrócić, bo po pierwsze, jeśli mamy pieniądze, to mamy, mówię, bardziej mi zależy na to, żeby wydawać na takie rzeczy, jak na przykład dzisiaj jeszcze zbudowanie tej siedziby, bo musimy rozpocząć drugi etap na Kazimierza Wielkiego, czyli wyburzyć ten domek Baby Jagi, jak to jest ciągle nazywane, czyli miejsce, w którym administracja się jeszcze mieści, ale jest to w starym garażu, który tam było. Jest tam biuro, żeby nie było wątpliwości, ja też mam tam swoje biuro, więc nie jest tak, że ja jestem w luksusach, a inni pracownicy sobie pracują gdzieś indziej. Raczej jest na odwrót, więc muszę pociągnąć ten drugi etap i tam stworzyć, bo musimy też tam stworzyć pomieszczenia, w których będą mogli ratownicy trenować, bo mamy całe zaplecze trenażerów medycznych, oczywiście symulatorów, rzeczy, które trzeba ciągle przeprowadzać, uczyć się, odnawiać sobie wiadomości, coś, co można było, w Niemczech jest to nazywane san arenami, a więc ćwiczyć te wszystkie czynności, które nie zawsze się zdarzają, chociażby nawet, no proszę mi wierzyć, nawet takie przyjęcie porodu. Trzeba się na takim fantomie, jak to się kiedyś mówiło, przećwiczyć, bo może się zdarzyć, a zdarza się nieczęsto i w końcu co wtedy zrobić? No, nie można być już totalnym abnegatem, trzeba się wykazać przynajmniej dużą znajomością, ja nie mówię taką jak ginekolog położnik, ale przynajmniej jakąś znajomością, żeby już ani wstydu nie narobić, ani nie stwarzać zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, więc trzeba takie rzeczy robić i nie da się tego przećwiczyć niestety w szpitalu lub gdzie indziej, po prostu trzeba robić to na tych fantomach i wiele jeszcze innych rzeczy. Zmieniają się normy, zmieniają się sposoby prowadzenia reanimacji, zmieniają się oprzyrządowania te prowadzenia tej reanimacji, wchodzą urządzenia, takie jak powszechnie w tej chwili używane urządzenia do ciągłego masażu zewnętrznego serca. Trzeba umieć je sprawnie, dobrze zakładać. No nie można wziąć kolegi zespołu i powiedzieć, dobra, to ja ci założę ten zespół, te urządzenie do masażu serca, włączę, tylko nie krzycz, bo to będzie bolesne przecież. No bo jest bolesne, bo musi być. Trzeba ćwiczyć gdzieś intubację w tej chwili już z użyciem urządzeń typu endoskopowego, bo to są wideolaryngoskopy. Trzeba umieć się tym wszystkim posługiwać i my takiej przestrzeni nie mamy. Więc trzeba będzie tam stworzyć takie sale treningowe, żeby to miało wszystko ręce i nogi, bo sami ratownicy mówią, no szefie, my naprawdę pewnych rzeczy nie robimy, a przynajmniej byśmy przećwiczyli sobie na fantomach, no gdzie to zrobić? Rozłożyć kocyk na placu manewrowym i poćwiczyć sobie? Nie da się po prostu.
3: Właśnie chcę zapytać o te kwestie szkoleniowe, wykształceniowe tak naprawdę, bo AJP ostatnio się pochwaliło, że studia magisterskie na ratownictwie medycznym tak, zostały otwarte. No i właśnie pytanie tutaj do speca. Czym będą się różnić, no jako że tam potencjalni i aktualni podejrzewam też pracownicy będą studiować, czy pracownicy kontraktowi, czy na umowie o pracę, to już tam bez znaczenia. Czym się różnią i w czym pomagają studia magisterskie w porównaniu do licencjackich? No i czy to jakieś dodatkowe uprawnienia daje? Jak to wygląda?
4: Pewnie trzeba zacząć od ogólnego stwierdzenia, że nauki nigdy za dużo. Nikt jeszcze od uczenia się poświęcania więcej czasu nauce jeszcze nie zgłupiał z tego powodu. Wśród swoich ratowników mam również i magistrów i mieliśmy nawet i ludzi z tytułem doktora nauk medycznych, bo najczęściej były robione te doktoraty na naukach o zdrowiu, tak najczęściej to było umieszczane. Znam kilku profesorów, jeden z bardziej znanych profesorów zajmujących się ratownictwem medycznym, czyli profesor Gałązkowski, Robert Gałązkowski, który zaczynał od tego bycia ratownikiem w Zielonej Górze. Dzisiaj jest profesorem, który prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele, wiele lat był dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dorobił się tam tytułów naukowych po kolei. Specjalizował się również w działaniach, tak jak i teraz się specjalizuje, szczególnie w takich strefach kryzysu, to były wszędzie tam, gdzie były, gdzie trzeba było rozwijać dodatkowe polowe, na przykład szpitale w obrębie czy miejscach trzęsienia ziemi i innych takich zdarzeń. W tej chwili Robert się specjalizuje również w miejscach kryzysu, czyli wojenna arena i udział w tym ratowników medycznych, bo to jest potrzebne, bo trzeba i jest bardzo odrębne od tego, czego uczymy ratowników medycznych. Czy ja widzę jakąś różnicę, że ktoś pracuje z tytułem ratownika medycznego, a drugi jest już po licencjacie jest, a kolega zrobił już magisterkę? Nie widzę. Nie widzę tego. Nie dlatego, żebym chciał być złośliwy, że po co mi tu profesor lub magister. Nie. Po prostu to nauczanie licencjackie jest na tyle szerokie, że w ramach stanów nagłych i zagrożeń życia ci ludzie sobie radzą doskonale. Proszę też pamiętać, że w większości wypadków tytuły naukowe to pochodzą z pracy w wyspecjalizowanej dziedzinie, bo ten doktorat trzeba z czegoś zrobić. Nie jest to z medycyny ratunkowej w ogóle, tylko nie wiem, tak jak ostatnio czytałem taki doktorat, który był poświęcony temu, jaka jest różnica między działaniami środków przeciwbólowych i konkretne rzeczy wymienione, konkretne leki. Już nie będę mówił, żeby ktoś mnie nie posądzał tutaj o reklamę konkretnej firmy, konkretnej nazwy, tym bardziej, że są bardzo znane, ale był to bardzo fajny doktorat. Nie zawsze są to doktoraty, czy później dalej habilitacje statystyczne, ale ci ludzie po prostu ani nie najczęściej w swojej pracy, bo ja się nie spotkałem, żeby mój ratownik, który był z doktoratem, uważał się za kogoś lepszego od kolegi, z którym zaczynał razem pracę, bo razem skończyli licencjat. Nie, zawsze było to tak samo i nie widzę dzisiaj powodów do tego, żeby ich rozróżniać. No nie zapłacimy facetowi, który wpuszcza na parking większych pieniędzy tylko dlatego, że ma w swojej przeszłości doktorat albo profesury, a dzisiaj ma ochotę być odźwiernym na parkingu, niż przeciętnemu człowiekowi, który robi to samo. Płacę za tę konkretną pracę. W szpitalach bywa to inaczej, znaczy nie bywa. Jest zawsze inaczej, dlatego że wymaga się tam specjalizacji w różnych miejscach i również za tytuły też się płaci i to jest naturalne. Mówię jeszcze raz, nasza specyfika jest zupełnie inna. My wykonujemy w obrębie, praktycznie rzecz biorąc, jednego rodzaju działań, czyli działań w stanach nagłych i zagrożenia życia przedszpitalnych. Natomiast w szpitalach to już jest jednak troszeczkę inaczej. Wszyscy wolimy, żeby diagnostykę opisową naszego rezonansu robił ktoś, kto nawet ma duże doświadczenie, ale jest lekarzem. To jeśli będziemy mieli do wyboru takiego samego lekarza, gdybyśmy mogli oczywiście wybierać, z takim samym doświadczeniem, z taką samą specjalizacją, ale jeszcze który pogłębił swoją wiedzę w tym konkretnym zakresie i ma tytuł profesora i wielkie doświadczenie, to powiemy, no dobrze by było, żeby pan profesor może jeszcze rzucił okiem. No tak to jest. A u nas pytanie takie, czy reanimację albo stabilizację kręgosłupa powypadkowego ma zrobić profesor, czy ratownik medyczny, czy lekarz, to wszyscy mówimy, no nie jest to taki zakres, że on ma być po prostu bardzo sprawny i bardzo dobrze to zrobić. Te nasze działania są często ubrane w procedury, których w szpitalu jest mniej, bo podchodzi się w sposób do tego bardziej indywidualny, tam trzeba się kierować bardzo rozległą wiedzą i umieć stawiać sobie i rozwiązywać problemy w sposób nietypowy. U nas liczy się też bardzo to, żeby stosować się do procedur, bo po pierwsze najbardziej efektywne to jest, po drugie daje największą ochronę prawną przed ewentualnymi błędami albo posądzeniami o błędy. Jeśli ktoś zrobił dobrze procedury w konkretnym typie schorzenia, zachorowania, to w zasadzie może się czuć bezpieczny. Mam nadzieję, że pacjent też zresztą.
7: Dobrze by było.
4: Prawda? Dobrze by było.
7: Pytałem o ten licencjat i magisterkę. Dopytam tylko jeszcze, czy z panem jako z szefem WSPR w Gorzowie ten program studiów był jakkolwiek konsultowany, czy to jest tak, że on jest narzucony przez ministerstwo i jest bardzo sztywny?
4: Ja szczerze mówiąc powiem to w ten sposób, że ja mam jeszcze kilka swoich aktywności. Od kilku miesięcy jestem prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, więc muszę też temu poświęcać czas. I szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym i nie zabiegałem o to bardzo, żeby żeby AJP konsultowała ze mną swój program merytoryczny kształcenia ratowników w systemie magisterskim. Bo między innymi chyba też z tego powodu, o którym pan powiedział, to są narzucone już programy, godziny, ilości godzin w konkretnych rzeczach i szczerze mówiąc pomysły pana doktora Schmidta, nawet gdyby może się wydawały komuś bardzo ważne, to byłoby pewnie trudno przeprowadzić, robiąc jakiś specjalny, indywidualny sposób kształcenia tychże ludzi i nadawania im tytułów magistra w Gorzowie Wielkopolskim. No jeszcze się nie nadaje takich tytułów jak magister ratownictwa medycznego w stylu gorzowskim, bo nie, no na szczęście.
7: No chociaż prawo, czy nawet chyba medycyna, z tego co wiem, czasami ma swoje szkoły krakowską, poznańską, ekonomia, prawo i tak dalej.
4: Wie pan, ja z takich rzeczy w medycynie to często się spotykałem z określeniem kolegów, którzy dyskutowali, jak to się robi, to zawsze się mówiło, że jest szkoła białostocka i odnoga otwocka, więc to takie oczywiście żartobliwie, ale ta medycyna szpitalna naprawdę się mocno różni od tej medycyny przedszpitalnej. Większość pracowników szpitali nie chciałby zamienić się na naszą medycynę i system pracy, tak samo jak i moi, też nie chcieliby pójść i powiedzieć, przepraszam, ja mam utknąć w papierkach i w tych samych czynnościach, które gdzieś tam było.

0: Trudno jest powiedzieć, nie ma takiego jednego wzorca. Są, przecież w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują, tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, że żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią: ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie. A im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie: kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć. Im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
1: więcej
0: mówi: głupi. Więc jakby mnie pan pytał o wzorzec SEUR ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
1: Seriale robią.
0: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tych 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec SEUR, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. Wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć: no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci, co przejdą pod rozwieszonym sznurkiem, to i tych wyrzucamy.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.

0: wchłaniając muzykę całym sercem, nagle fizycznie coś w sobie poruszasz, a jednocześnie tak samo poruszasz coś w słuchaczu. Czyli tworzy się taki wspólny stan. Chyba o to właśnie chodzi. Pisał tak Haruki Murakami w swojej powieści Po zmierzchu. I z tej edycji Polski na ucho dowiecie się, że legendarny japoński pisarz był bardzo bliski prawdy. Michał Poklękowski, witam Was. Nikt w Polsce ich nigdy nie policzył, nikt nie wie, ilu ich tak naprawdę jest. Nawet Główny Urząd Statystyczny nie ma żadnych danych w sprawie tej konkretnej grupy zawodowej. Policzenie tych ludzi jest niezwykle trudne, bo ich praca na ulicy ma charakter sezonowy i często nieformalny. Uliczni grajkowie, muzycy z ulicy, o nich mowa. To zajęcie dla wrażliwych twardzieli, wymagające i często niewdzięczne. Jednak ma też swoje plusy i to całkiem niemało.
1: Paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie.
0: Artystyczny występ w warunkach ulicy to kalejdoskop zdarzeń, miłych i niemiłych. Chamskie zaczepki ze strony niektórych przechodniów, głupie teksty rzucane czasem w ich stronę. Jak artyści sami mówią, nie odbiorą im godności, bo zarabiają uczciwie i nikogo nie zmuszają do przekazywania im pieniędzy za swoje popisy.
2: Mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
0: Pewnie jesteście ciekawi, ile tacy artyści są w stanie zarobić na ulicy. To zależy. Zarobki są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, pory roku oraz oczywiście talentu. W popularnych miejscach, takich jak Starówki czy Promenady, w sezonie letnim uliczny artysta może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych dziennie. To jednak nie reguła.
3: W ciągu godziny zarobię całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Słyszałem, że najlepsi i najbardziej znani i też uznani grajkowie uliczni w dużych miastach potrafią osiągnąć zarobki przekraczające przeciętne wynagrodzenie w kraju. Wielu muzyków gra na ulicy nie tylko dla pieniędzy, żeby się utrzymać, ale także w ramach na przykład szlifowania talentu, promocji własnej twórczości, a nawet przełamywania tremy.
1: No ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał.
0: Najważniejsze dla ulicznych muzyków jest, by ktoś chciał ich po prostu posłuchać, no i czasem sypnął groszem, jeśli uliczna nuta wpadnie mu w ucho. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek, która swoją drogą sama spróbowała występu dla przechodniów.
2: Jestem po prostu grajkiem ulicznym, czyli jak jeszcze byłem w szkole, to mówiono, ucz się pilnie, bo skończysz na ulicy. No i skończyłem na ulicy z tym, że to jest tak naprawdę mój wybór, bo wolę to niż być wiecznie uśmiechniętym, chętnym na niemal każdą sytuację muzykiem, bo znam to środowisko od środka i to nie jest tak różowo. Mam na imię Piotr, gram na saksofonach i na flecie poprzecznym. Głównie z tego się utrzymuję. I lubię grać barok na flecie i jazz na saksofonie.
4: Długo pan w ten sposób pracuje?
2: Już od kilku lat. Głównie z tego się utrzymuję. Po prostu jest trudna sytuacja na rynku muzycznym. Jest bardzo ograniczona przestrzeń dla muzyków. Jest miejsce tylko dla najlepszych albo dla muzyków weselnych. A ja nie jestem ani najlepszy, ani weselny. Także ratuję się tak jak mogę, tak? Czasami mi się udaje zagrać w jakimś miejscu w klubie, ale głównie gram w mecz w jakichś takich miejscach. Teraz zamierzam grać na Krecie, bo wjeżdżam na Kretę i myślę sobie, że spróbuję zobaczyć, jak tam brzmi ten mój flet. Mam wielkie pragnienie, żeby zagrać. Tam niedaleko nas będzie amfiteatr z czasów rzymskich, gdzie jest podobno świetna akustyka i chciałbym zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak dobra akustyka.

0: mam na imię Mariusz.
1: Od jak dawno pan gra na ulicy?
0: Długo, długo, długo. Zawsze w ogóle na ulicy? Około 20 lat, może trochę dłużej.
1: To można traktować jako zawód, czy raczej dodatkowe zajęcie?
0: Zawód, rozrywka, przyjemność, jakiś tam pewnie dochód też, tak. Wszystko naraz i sposób na życie również. Duża ilość wolności w wyborze tego właśnie, co się robi, kiedy się robi. Aczkolwiek ja już za dużo wolności nie mam, dlatego że na swoim etapie, mając rodzinę, już jednak muszę przestrzegać pewnych schematów. Reguł może bardziej. Lata do tyłu mogłem sobie pozwolić zdecydowanie na dużo większą taką swobodę. Teraz to troszeczkę się odbywa inaczej. Zaczęło się to pod koniec lat 90. jeszcze. Usłyszałem chłopaka na ulicy, który grał coś chyba Roberta Gawlińskiego z Wilków. I to było jeszcze pod wieczór. I bardzo mi się spodobał klimat w ogóle tego co on robił. I pomyślałem sobie, ja też bym tak chciał. Widziałem tą swobodę w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu tych swoich emocji. To mi się bardzo spodobało, więc pomyślałem sobie, że za jakiś czas na pewno mnie się też tak uda.
2: W ciągu dnia pracuję w firmie technologicznej i wspieram zespół sprzedażowy, a po pracy no właśnie staram się wychodzić, więc jest to takie hobby, ale to hobby trzyma się ze mną od urodzenia, to znaczy odkąd pamiętam śpiewam. Nazywam się Janek Pelczar, wziąłem się stąd, to znaczy urodziłem się w Warszawie i mieszkam tutaj całe życie. Czy często to robię? Ostatnio coraz częściej. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie powiedzmy, gdy tylko wyszło słońce, wychodziło, było wystarczająco ciepło, to zacząłem wychodzić kilka razy w tygodniu. W tym roku planuję tak samo. W ostatnim czasie to jest moje trzecie wyjście i planuję częściej.
1: Ale dzisiaj nie jest za ciepło.
2: Jest tak, jest trochę zimno. Muszę co jakiś czas ogrzewać ręce, ale lubię to robić.
1: A głos nie cierpi, jak jest taka temperatura?
2: Trochę. Nie wiem, może słychać, że już mam lekką chrypkę. No cierpi trochę, ale na tyle, że nie jest to wykluczające z dalszego grania i śpiewania.
1: Z zawodu jest pan muzykiem, czy zupełnie?
0: Z zawodu jestem technikiem mechanikiem. Od ruch paskowaniem. Tokarki, frezarki, szlifierki, tego typu urządzenia, które dzisiaj wracają do łask, aczkolwiek była taka przerwa, dlatego że przemysł u nas w kraju gdzieś tam został, w związku ze zmianą ustroju pewnie częściowo został wyprzedawany, przynajmniej fabryki, huty zostawały wyprzedawane, więc pewnie to troszeczkę było w takiej fazie obumierania jakby. Ja kończyłem technikum na początku lat 90., więc to jeszcze fajnie się w miarę kręciło, aczkolwiek już zapowiadało zmiany.
1: Jak to się skończyło, to zaczęło się granie?
0: Nie, dlatego że ja równolegle pracowałem przez szereg lat i sobie też grałem, dlatego że pracowałem na zmiany w systemie czterobrygadowym, więc nocki, popołudniówki, ranki, więc mogłem sobie, że z tego bakcyla nie mogłem się wyleczyć, więc czasami poświęcałem swoje spanie kosztem grania.
1: Okay. Ale teraz jest tylko granie?
0: Aktualnie w zasadzie tylko granie. Mam nadzieję, że będzie się tak udawało, aczkolwiek jeżeli chodzi o zwrot finansowy, różnie to bywa, więc żeby to się kalkulowało czysto ekonomicznie, to jednak trzeba tam poświęcić trochę godzin. To nie wystarczy 2-3 godziny dziennie. U mnie to jest około 7-8 godzin dziennie.
1: I wtedy się da, tak?
0: Teoretycznie tak, to zależy też od potrzeb indywidualnych, bo ja nie mam nałogów, więc nie mam jakichś takich terminalnych wydatków alkoholowych, czy tych tytoniowych, czy innych, czy hazardowych, więc z tym nie mam problemu, więc...
1: Ale utrzymuje pan rodzinę, zrozumiałam, tak? Czy...
0: Staram się tak, staram się, coś tam jeszcze swego czasu próbowałem graficznie, strony internetowe, ale to bardziej tak od strony hobbystycznej. Później weszło to AI, to wszystko rozsypało, wysypało te wszystkie karty na stole, powiedziałem nie, to już w tej chwili się z algorytmem nie wygra, więc odpuściłem sobie po prostu.
2: Tu teraz jesteśmy przy Pałacu Kultury pod Złotymi Tarasami, ale zdarza mi się grać bliżej patelni, grałem też nad Wisłą na bulwarach przy tej nowej wkładce, więc poznałem parę ciekawych osób.
1: Innych grajków też? Czy?
2: Też. Chociaż jakoś... Nie wiem, jak to pociągnąć dalej tą myśl, ale tak, nawet może nie tyle, żebyśmy się jakoś zaprzyjaźnili, ale rozpoznaję też te same osoby, jak w ogóle w ostatnich latach, to zauważyłem, że znacznie więcej takich osób jest w Warszawie. Kiedyś, jeszcze jak po tym liceum, po tym konkursie, o którym wspomniałem, jak próbowałem wychodzić grać, to było... Łatwiej znaleźć miejsce, że tak powiem.
1: No właśnie, wy walczycie trochę o miejsce, co?
2: Trochę tak. No, kiedy byłem ostatnio? Dzisiaj mamy wtorek, niedzielę, albo w sobotę byłem, nie pamiętam. Nie, w niedzielę byłem i godzinę szukałem miejsca. Najpierw pojechałem na Stare Miasto, to znaczy Krakowskie Przedmieście i tam w stronę Krakowskie Przedmieście, w stronę Starego Miasta i przeszedłem tą trasę tam i z powrotem, aż w końcu przyszedłem pod Pałac Kultury, to jest od strony Placu Defilad.
3: Wie pani, najprzyjemniejsze momenty to zdarzają się wtedy, kiedy dzieci tańczą. I ja czuję, że po prostu serce mi mało z głowy nie wyskoczy, bo to są wspaniałe rzeczy. I to, kiedy ludzie bardzo miło reagują, to też jest naprawdę fajne, nie? I mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
1: Wziąłem sobie nawet stojak na nuty, ale nie wiem, czy się przyda.
4: Pełna profeska.
1: Czy no, nuty, tekst. Tam i tu przysadziłam, bo czegoś zbieramy. Ja nie mam.
0: Ktoś podszedł do mnie, człowiek około 30-35 lat, to było też 10 lat temu, podszedł do mnie, że tak powiem, kolokwialnie nabuzowany pod tytułem dawaj zegarek. I pomyślałem sobie, w tym czasie, w tych latach, to tak zegarek, to pomyślałem sobie 20 lat wcześniej, to może to miało jakąś większą wartość. A teraz, no i tak po prostu zachowałem taki stoicki spokój, popatrzyłem na człowieka i w pewnym momencie widziałem, że chyba para z niego zeszła i później odpowiedział, żartuję. A ja, ja pamiętam jeszcze, powiedziałem, a widzisz, że kamera na ciebie patrzy z góry? Także miałem bardzo pozytywne takie zdarzenia, które aż dodają energii tym, co się robi, że to jest taki mentalny jakby energetyk do tego, że człowiek jest w właściwym miejscu i robi coś właściwego, coś fajnego dla ludzi, nie tylko dla siebie.
1: Raz. O, no, może za głośno. Zobaczmy.
2: Na pewnym etapie swojego życia uczyłem się grać na skrzypcach. Prawie 2 lata, podejrzewam. No i w liceum wziąłem udział w takim konkursie piosenki angielskiej, gdzie jeszcze nie grałem wtedy na gitarze, kolega mnie akompaniował, Tomka pozdrawiam. Zaśpiewałem Baby One More Time na tym szkolnym festiwalu i od tamtej pory jakoś to się mnie trzymam mniej lub bardziej. Zacząłem nagrywać tam na YouTube'a, wrzuciłem parę nagrań.
1: No ale YouTube to jednak jest ta bariera ekranowa, a tutaj wychodzisz, jesteś twarzą w twarz z przechodniami. Czy to nie było jakieś trudne na początku, żeby się tak oswoić z zupełnie inną publicznością niż ta jednak w internecie?
2: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że ja bardzo krytycznie podchodziłem na początku. Jeśli zrobię nawet minimalny błąd, to już czułem, że mnie to zdyskwalifikuje. A z czasem mam też takie podejście, że jednak każdy ma swoje plany. Ktoś może się gdzieś śpieszyć i nie daje tyle wagi moim błędom, bo ktoś może w ogóle ich nie, po pierwsze nie zauważyć, nie usłyszeć, w ogóle kogoś może to nie interesować. Więc bardziej paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie. I jakoś go wyrwie z tej rutyny codziennej i też mi powie miłe słowa, to jednak też potwierdza, że jakby to, co robię, ma sens, dlatego staram się częściej wychodzić i grać.
1: A przypominasz sobie właśnie jakieś takie momenty, że ktoś do ciebie podszedł, coś ci powiedział, coś ci utkwiło w pamięci?
2: Miałem taką sytuację rok temu, że poprosił mnie pan, który był na wózku. Opowiadał, że brał udział w jakiejś wojnie, nie przypominam sobie dokładnie teraz w jakiej, ale jakby poprosił mnie, żebym zagrał jakąś polską piosenkę, tak dość improwizacyjnie zagrałem wtedy Zegarmistrza Purpurowego. Nawet nie pamiętam, czy on mi powiedział coś, ale jakby ta jego reakcja i ten moment, który słuchał szczerze i był uśmiechnięty, jakoś tak został mi w pamięci, bo jednak różne rzeczy się zdarzają. Czasem ktoś pijany przyjdzie, przeszkodzi, powie jakieś głupoty, to takie rzeczy nie zostają na dłużej, a tam wtedy to było takie... No zostało to w głowie.
1: No, wracasz do tego.
2: Tak.

0: Nie jest to moje główne źródło zarobku, ale wiadomo, jakby wszystkie ceny idą w górę, obecna sytuacja też na świecie jest dość niepewna, więc jednak pozwala to trochę, w cudzysłowie, dorobić, ale to jest bardzo niestałe, w sensie to nie mam pewności, czy jak wyjdę tak jak dzisiaj, czy na pewno coś zarobię, no bo to nie ode mnie zależy, ale to nie jest pierwsza rzecz, dla której jakby najważniejsze jest to, żeby jednak sprawdzić siebie też, zapisać się może na jakichś stronach historii, chociaż to może trochę wygórowane wyobrażenie, ale jednak no, te momenty, gdzie ludzie zatrzymują się i widzę, że są autentycznie zadowoleni, no to mnie to też napawa szczęściem po prostu.
1: No dobra, ogólna obserwacja, ludzie wrzucają jak znają numer. Nieważne, czy jest ładne, czy nieładne. Ważne, że znają i wtedy wrzucają.
2: Zawsze z samego rana budzę się pełen energii. Z tą energią w moim wieku bywa różnie. Dobry. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W moim wieku gdzieś tak w okolicach 12-1 godziny widać, że ta energia troszeczkę jest zniżkowa. To z wiekiem odczuwam coraz bardziej, czyli kiedyś tej energii było pod korek, a teraz trzeba dobrze tą energią dysponować, żeby jej starczyło, bo jakby nie było to, co robię, to też jest pewna forma takiej kreacji fizycznej, więc zdarza się, że przychodzę do domu, nie jestem w stanie nawet ręki podnieść.
1: No, też siedzi pan na małym krzesełku, sama pozycja przez kilka godzin jest dosyć mocno obciążająca, więc pewnie jakieś przerwy po prostu, tak?
2: Czasami wymuszone przerwy, inaczej, fizjologia wymusza przerwy i cieszę się, że właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że mogę sobie tą przerwę zrobić, a celowo czasami wywołuję sobie przerwę pod tytułem, że z jakąś miłą, sympatyczną, starszą panią rozmawiam, zamieniam kilka słów i mogę sobie na chwilę odpocząć od muzyki, ręce odpoczywają, ja mogę sobie kilka słów wymienić, spostrzeżeń jakichś. I taka praca na powietrzu też pozwala mieć kontakt z ludźmi, prawda? Nie jest to typowa praca w zamknięciu, bez dostępu do ludzi z zewnątrz. To mnie to całkiem odpowiada, bo to daje taką równowagę, taki konstans.

0: Kubricka może zweryfikować, no. To jakby nie ma co się oszukiwać, tak? Ale... no ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak, jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał. No ale z czasem to już wychodzi w praniu, no. Że się... Nikt mi krzywdy nie zrobił na razie, mam nadzieję, że nie zrobi.
1: Ale ktoś krytycznie podszedł i jakoś cię skrytykował kiedyś, kiedykolwiek, czy raczej?
0: Coś tam, ale te takie osoby krytyczne właśnie przyjdą, powiedzą, co myślą i pójdą. I okay. To później może być 10 razy innych 10 razy więcej innych osób, którym to zrobiło dzień bardziej pozytywnym, także...
1: No ty na pewno zrobiłeś mi bardzo pozytywny dzień, a raczej wieczór. Znasz Fixio?
0: Fix You, Coldplay?
1: No.
0: Jest. Znaczy, mogę spróbować. Nie grałem tego, nie przećwiczyłem, ale mogę zaimprowizować.
1: A, okej, okay, to znajdziesz tutaj.
0: Kurde, to ja mam taką...

0: Jesteśmy przy rondzie Wiatraczna, no tutaj dosyć hałaśliwie i z każdej strony nas objeżdżają samochody, ale podejrzewam, że to nie jedyne miejsce, gdzie można pana spotkać.
1: Nie, zdecydowanie nie, nie. Ja mam tych miejsc więcej. Tutaj mam bardziej takie ulubione, ale więcej jest takich miejsc, bo...
0: A dlaczego to jest ulubione? Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe. Może raczej dlatego, ludzie źle kojarzą te miejsca.
1: Ale może dlatego, że Grochów ma taką swoją specyfikę. Na przykład tak samo jak z tego czasu grałem na Pradze Północ, przy przejściu, przy bazarze Różyckiego. Tam była bardzo, bardzo fajna akustyka na dole, więc ja tam kiedyś bardzo lubiłem grać, dopóki nie zmieniła się specyfika na górze. Że ludzie zaczęli przychodzić górą, a...
0: A nie dołem,
1: tak. Wszystkiego dobrego.
2: Zabijańca z serem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I kiedyś tam grałem, bo tam miałem właśnie super akustykę związaną z tymi ścianami, które są na dole. Mogę się bardziej skoncentrować na jakości tego, co robię, a nie na głośności. Tutaj znowu ta specyfika miejsca wymusza jednak maksimum głośności, żeby dotrzeć do ludzi, ale na tym też właśnie cierpi jakość.
0: Często pan spotyka tutaj Mariusza?
2: Jeżeli przyjeżdżam tu po książki takie stare, przechodzone na Pragę, no to tu się gadamy sobie, rozmawiamy, nieraz gra, ale fajnie człowiek.
0: Czyli lubi pan się tutaj zatrzymać, posłuchać i porozmawiać?
2: Czasami mu 2 złote położy, 5 złotych, czasami złotówkę, czasami grosz.
0: A czasami coś?
2: A jemu potrzebne są pieniądze, bo ma dzieciaka też, nie? Ile ty masz dzieci?
3: Dwójkę
2: ma, no. Mhm. No musi zarabiać, no. Ponieważ ja jestem pianistą, muzykiem emerytowanym, no to pokrewieństwo muzyczne. Muzyczne pokrewieństwo, tak.
0: Ile dziennie można zarobić, grając, śpiewając na ulicy?
1: Powiem tak, najmniej zarobiłem w ciągu godziny zarobiłem całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Ale tak, taka dniówka, powiedzmy, średnia?
1: Średnia dniówka? Przy 8 godzinach? No myślę, że do 100 można dociągnąć.

0: Ja jestem muzykiem w ogóle z kształcenia i z zawodu. Były takie okresy, że w ogóle nie grałem, także nie, ja nie jestem muzykiem, który idzie na próbę, po czym idzie na obiadek w Teatrze Wielkim, a wieczorem ma spektakl albo nie ma. Jakby zawsze trzymałem się z daleko od takich sytuacji i myślę, że takie uzależnienie muzyków od sponsora państwowego czy prywatnego, to powoduje opinię, że muzycy to są sprzedajne osoby. Bo tak naprawdę jest, ponieważ sami się ładują w sytuacje, kiedy muszą się uśmiechać, kiedy trzeba, a milczeć, kiedy trzeba. Ja wiem, jak jest w orkiestrach symfonicznych, bo grałem kilka razy w orkiestrze symfonicznej. Grałem w różnego rodzaju zespołach i im większy zespół, tym większa presja i tym większa anonimowość i tym większa służalczość tak naprawdę w stosunku do instytucji, która płaci.
1: Bardziej staram się maksymalnie czerpać przyjemność z tego, co robię, ale jednocześnie jak najbardziej to profesjonalizować. Czyli traktować to w miarę poważnie. Bo inaczej, jeżeli człowiek nie będzie traktował poważnie, to w tym pośpiechu, w tym życiu, przy tych rosnących cenach, rosnących zobowiązaniach, to ciężko się utrzymać po prostu na powierzchni. Ja bardzo często miałem ochotę, że tak powiem, zawiesić gitarę na hak i znaleźć sobie coś, co będzie dawało bardziej stabilny dochód i przewidywalny. Bo jeżeli człowiek jest sam, szczególnie facet, no to jeden dzień jest lepszy, drugi jest gorszy i w zasadzie nie ma się co przejmować. Jeżeli traktujemy to w miarę poważnie, to jak mamy lepszy dzień, to sobie odkładamy na gorszy dzień, prawda? I zostawiamy sobie tą pulę, bo dzisiaj może być lepszy, a jutro będzie totalnie dramatyczny i w tym momencie mamy z poprzedniego dnia odłożone, prawda? Ale jeżeli się ma rodzinę, no to już trzeba to wszystko jakoś tak inaczej kalkulować, żeby nie utonąć.
2: Ale to był taki moment, że już ta gitara została odwieszona?
1: Kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie. Tylko, że cały czas walczę o to, żeby mimo wszystko jak najdłużej robić to, co lubię, bo jakby nie było, lubię to, co robię.
2: I jakie były to zajęcia, te które zastępowały gitarę?
1: Zajęcia? Raz miałem powrót do zawodu, bo ja swego czasu pracowałem w hutnictwie kilkanaście lat. Jakiś czas temu też miałem powrót do hutnictwa, tylko tutaj, na kilka miesięcy raptem, ale że ja jestem taki trochę niesforny, jeszcze mi to trochę zostało, więc nie przedłużono mi umowy. Być może dlatego, że byłem troszeczkę odszczekany.
2: Okay.
1: No, może gdzieś podświadomie nie chciałem kontynuować tej pracy, bo dla mnie to troszeczkę było jakby więzienie. Przy tym, co lubię, a przy tym, co muszę. Przy tym, co muszę, więc może podświadomie ja to sabotowałem to miejsce, w którym byłem i może nawet podświadomie się później cieszyłem, że tak się stało, jak się stało. Więc ja pomyślałem sobie, że ja mam i tak alternatywę i nie muszę, za przeproszeniem, nie będę mówił wszystkich słów, w każdym razie nie muszę kłaniać się tam, gdzie nie muszę i przed kim nie muszę, żeby mówić to, co dla kogoś będzie zadowalające, a dla mnie nie będzie zgodne z moim wnętrzem.
2: Jakieś dziecko się poczuło, jak grasz. To fajne momenty.
3: Jak ty śpiewasz.
4: Nie. Miałem chyba jedną taką sytuację, że jakby przyszła do mnie policja i powiedzieć, że właśnie, że zostałem zgłoszony. To bardziej musi wyjść z inicjatywy kogoś, komu to będzie przeszkadzać.
2: A czyli ktoś ciebie zgłosił, a oni do ciebie podeszli dlatego, tak?
4: Tak, że zostałem jakby zgłoszony na policję, mimo tego, że to trochę dziwne, bo to było przy Wiśle, dosłownie. Tam jeszcze jest cały park. No, być może ten dźwięk się tak niósł, że w blokach, bo tam są dalej za Centrum Nauki Kopernik, tam jest taki park, jeszcze jest ulica i dopiero są bloki. Widocznie komuś to musiało bardzo przeszkadzać, no ale została mi zwrócona uwaga i dokończyłem tam, nie wiem, piosenkę jedną czy dwie.
2: Czyli mandatu nie było?
4: Nie. Ja też staram się nie robić problemów, tak? Jak ktoś mi zwrócił uwagę, że przeszkadzam, no to co najwyżej pójdę sobie gdzieś indziej, no bo albo po prostu już pójdę do domu.
1: A propos właśnie ludzi, którzy są uprawnieni do wydawania mandatów, to wśród nich zdarzali się ludzie i ludzie. Zdarzył mi się na przykład człowiek mundurowy, który przeszedł i powiedział do mnie na przykład takie słowo: proszę, tylko proszę mi śpiewać głośniej, bo będzie upomnienie. I to było dla mnie bardzo przyjemne i bardzo sympatyczne. A zdarzyło mi się też lata do tyłu, że dwóch policjantów chciało mi wlepić mandat 500 zł. I to za żebranie. Powiedziałem, mówię, na czym polega to moje żebranie? Jeżeli bym żebrał, to położyłbym sobie czapkę czy kubek i nie robiłbym nic. Nie robiłbym kompletnie nic, czekałbym, aż mi narzucali pieniądze ludzie pieniędzy. A jeżeli coś robię, to wydaje mi się, że jakąś ludziom wartość od siebie daję. Więc a poza tym nie łapię ludzi, nie zasłaniam się dziećmi czy jakimiś innymi pupilami, które sobie stawiam obok siebie czy sadzam. No po prostu ja staram się być jak najbardziej przeźroczysty i jak najbardziej rzeczywisty w tym, co robię. Jeżeli mam jakiś zwrot od ludzi, to żeby to że ja staram się być maksymalnie uczciwy, ale jeżeli ludzie tą uczciwość zauważą we mnie autentyczność, to w jakiś tam sposób to docenią, a jeżeli nie, to mają do tego prawo, prawda? Jeden czuje taką potrzebę, drugi nie. Jednemu się to podoba, drugiemu nie.
0: Tak. To nie jest grajek, tylko pracownik zarabia.
2: No tak, oczywiście.
0: Na grajku może pani mówić tych disco polo.
2: Okej. Okay. To może muzyk. Tak?
0: Byłem w zarządzie głównym w Warszawie muzyków 5 lat. Wie pani, ja byłem znanym pianistą w Warszawie i gdzie indziej.
3: Cześć, jestem Roman. Gram na gitarze dla ludzi.
2: A jak się w ogóle czujesz po takim graniu ulicznym?
3: Nawet fajnie. Takie obycie trochę z widownią. Trochę też poczucie, że się umie grać. Jednak tak jak grałem, wydawało mi się, że dobrze to było zagrane. Więc nawet pozytywny odbiór ludzi, tak jak przychodzili, to uśmiechali się, więc to było też fajne, że można dać pozytywne wibracje odbiorcom, także in plus.
2: Aha.

0: Ale to jestem ciekawa. W takim razie, czy jak ja mówię graje kuliczne, to czuć jakąś obrazę, bo ja nieświadomie, tak? Bo tak...
1: Ja przyzwyczaiłem się do bardzo różnych określeń i generalnie mnie to mocno nie dotyka, dlatego że określeń jest bardzo, bardzo dużo i tych bardziej celnych i mniej celnych, a ja jakby to powiedzieć, mniej się koncentruję na tym, jak mnie ludzie nazywają, bardziej koncentruję się na przyjemności, którą czerpię z tego, co robię i co staram się dawać ludziom od siebie. I to jest najważniejsze.
2: I właśnie za takie podejście muzycy z ulicy mają moją ogromną sympatię i szacunek. Może po wysłuchaniu tej edycji Polski na Ucho i reportażu Oliwii spojrzycie na takich artystów przychylnym okiem, jeśli wcześniej byli wam raczej obojętni? Uliczni grajkowie, jak słyszeliście, to zarówno profesjonalni muzycy, studenci akademii muzycznych oraz amatorzy. Ich praca na ulicy także podlega pewnym regulacjom. W niektórych miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Kraków, granie na ulicy, szczególnie w centrum, wymaga zgody lokalnego zarządu dróg i zieleni albo urzędu miasta. Władze, uważam, że słusznie, narzucają pewne obostrzenia. Zakazują na przykład używania wzmacniaczy dźwięku, występów w nocy i też świcie oraz wymóg przemieszczania się. Artyści uliczni nie mogą też tarasować chodników. W Gdańsku zazwyczaj wydawane są 2-3 pozwolenia na występy na jedną ulicę. W Krakowie ze względu na bardzo dużą liczbę chętnych artystów wprowadza się ograniczenia dotyczące ich obecności na rynku głównym. Nierzadko dochodzi do konfliktów ze strażą miejską lub policją, jeśli występy są zbyt głośne, a artyści zbyt natarczywi. W tym środowisku są wysokiej klasy muzycy, ale są też i tacy, którzy z ulicznymi występami nie powinni mieć nic wspólnego. To na szczęście zdecydowana mniejszość, a ulica zwykle szybko weryfikuje, kto ma talent muzyczny, a kto powinien pomyśleć o zdecydowanie innym zajęciu. Ta edycja podcastu to był nasz ukłon w stronę ciężko i uczciwie pracujących artystów, których czasem mijamy na ulicy. To była Polska na Ucho. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji kolejnej historii, którą wam opowiemy.

0: FM. Niżej paralotniarz, który wczoraj wpadł do Wisły. Od tego zaczniemy wiadomości. Pakiet ceny paliwa niżej wrócił na stacje benzynowe. A na koniec szczeciński szpital, w którym w tym samym czasie na świat przyszły cztery pary bliźniąt. Jest 9:00, słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nieżyje mężczyzna, który wczoraj wpadł do Wisły podczas lotu paralotnią. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozgarty w województwie kujawsko-pomorskim. Poszkodowany to 59-letni mieszkaniec Gdyni, mówi Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.
1: Ten mężczyzna został podjęty z wody przez Państwową Straż Pożarną z Grudziądza i natychmiast zostały wdrożone czynności ratujące życie. Ten mężczyzna był reanimowany. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon tego mężczyzny. Teraz w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury, które wyjaśni przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Sprawą zajmie się też Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainie Friedrich Merz przyleciał do Kijowa, gdzie oświadczył, że w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według rządowych źródeł kanclerz Niemiec zamierza zapewnić Ukrainę o szybkiej dostawie tysięcy dronów. Te mają posłużyć do zwalczania znacznie szybszych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym. Wrócił pakiet CPN. Od wczoraj na stacjach ceny paliw obniżone są podatek VAT. Dziś i jutro za litr 95 kierowcy nie zapłacą więcej niż 6,73 zł. Za litr diesla 7,88 zł. A z kierowcami na ten temat rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20, wie pan, jakaś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli? Jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
3: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
3: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
3: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
2: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
0: Program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Już mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Do emerytów i rencistów trafiły tak zwane czternastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył wysyłanie pieniędzy, mówi Anna Szaniawska z Małopolskiego Oddziału ZUS-u.
6: W Małopolsce łącznie świadczenie to otrzymało przeszło 585 300 osób. Trafiło do nich przeszło 886 milionów 300 tysięcy złotych. ZUS przekazał czternastki razem ze świadczeniem głównym w standardowych terminach płatności dla tego świadczenia. Co ważne, seniorzy nie musieli w tej sprawie składać żadnego wniosku.
0: W całej Polsce uprawnionych do czternastek jest aż 6 milionów osób. Na koniec jeszcze 8-krotne szczęście w szczecińskim szpitalu. 4 pary bliźniąt przyszły na świat niemal w tym samym czasie. Do niecodziennej sytuacji doszło w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2, mówi rzecznik placówki Łukasz Iżowski.
7: 8 maluchów niemal jednocześnie trafiło później pod opiekę naszych neonatologów. Żartobliwie mówimy więc, że mieliśmy w szpitalu mały zlot bliźniąt.
0: Na noworodki wróciły już do domów. Weekend trzeba jeszcze korzystać z tej pięknej aury. Jutro ochłodzenie, ale dziś nadal ponad 20 stopni na plusie w większości kraju. 20 będzie, 22 nawet na Śląsku i na Podkarpaciu. Chłodniej, około 18-19 w centrum kraju, 17 nad morzem. Na Warmii, Mazurach 16. To nadal ciepło, ale tutaj uwaga na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie pojawi się na zachodzie kraju, tutaj bez opadów, a na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Biometr jest korzystny.
8: The Best of Pierwsza Zmiana.
9: To znowu my, Julia Hren.
10: Paweł Pawelec.
11: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: A ja zapomniałem wam powiedzieć, że na dziewiątą kasztany mieliśmy przynieść.
4: Kasztany?
5: Na dziewiątą kasztany?
3: Kasztany, no.
4: Mogę coś zorganizować ewentualnie. Wiem, gdzie stoi.
3: Tak?
5: Czekaj, zadzwonię do mamy. Ona takie rzeczy potrafi załatwić.
4: Kochany, ach, kochany.
3: Bo ja się zorientowałem, że teraz kasztanów się nie zbiera.
4: Jak to się nie zbiera?
3: Nie.
4: Są...
3: Rodzice, proszę słuchać, jak dziecko wam mówi, że trzeba kasztany przynieść na jutro do szkoły...
4: To co się robi?
3: Wchodzi się do internetu i kupuje w internecie.
4: Naprawdę?
3: Na tej stronie, gdzie się używane ubrania sprzedaje. Można kupić też kasztany za 10 zł, nowy z metką jest na przykład.
4: Jeden
5: nowy kasztan z metką?
3: Nie wiem, czy jeden, czy więcej. Mhm. Już wchodzę, czekaj.
4: Ale to jest, to jest po prostu zaprzeczenie ostatniej jakiejś części człowieka w człowieku. No, gdzie kasztany idzie się pod... Orzech i się zbiera, no. Znaczy nie, pod
5: kasztanowiec.
4: Pod kasztanowiec,
3: albo dostaj.
4: Nie, bo...
0: Pierwsza zmiana.
4: Ty wiesz, że orzechy też jak spadają, to trzeba je wyłupać tam ze środka, tak jak kasztan?
5: Stajni na pewno.
4: The best.
2: O, pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM.

0: było we wtorek.
1: Jak wam nie chce się iść na przykład dzisiaj do pracy, to nie idźcie.
2: Bardzo dobrze.
3: A właśnie, bo to jest szczyt lenistwa. Jest jakieś święto w ogóle? Dzisiaj jest dzień lenistwa, czy coś, nie?
1: Ale to nie może być nie. Codziennie?
2: Tak jest, wtorek się nazywa ten dzień.
3: A mój, bardzo dobrze. No. Czyli no. Co, wtorek zawsze radości i niespodzianek.
2: Wtorek, środa,
1: no właśnie, ponieważ piątek. Według mnie szczyt lenistwa to jest wtedy, kiedy idziesz do pracy, tak. Bo nie chce ci się umawiać wizyty na L4. To jest dopiero szczyt.
2: Dobre. Szukamy waszych szczytów lenistwa. Przypominamy, do wygrania jest długopis Zakopanego, który nie pisze, ale jest w kształcie ciupagi i ma napis Zakopane. Może jakieś gadżety Radia Vox FM do tego dorzucimy, ale nie wiem, czy nam się będzie chciało szukać.
1: Zależy jak będzie z naszym lenistwem.
2: A długopis miałem w swojej szafie.
3: Nagrody to może i mamy, tak? Tylko nie wiadomo, czy je wyślemy. To jest najważniejsze.
1: Ostatnio w kinie całą godzinę krzyczałem, no. Bo jak siadałem, to sobie przytrzasnąłem ręce tym siedzeniem, ale nie chciało mi się wstawać.
2: Dzwonicie też szczyt. Do nas na 609-8-6-9-8-6-9.
4: Cześć, to Kasia z Łodzi.
1: Cześć.
4: Ja myślę, że mistrzem lenistwa jest mój partner. Mhm. On codziennie, kiedy mu się nie chce, podaje sobie różne rzeczy po prostu nogą. Chwyta wszystko między pierwszy a drugi paluch u nogi i sobie podaje to, co ma w zasięgu ręki, aha, bądź nogi.
2: Nogi, bo, no, ale to jest logiczne.
3: Ale jest dalej.
1: To jest taki szczyt lenistwa, że gdyby wziął to normalnie ręką, to by połowę mniej czasu mu zajęło.
2: Ale to są, ale też ćwiczenia,
1: nie,
2: wiesz,
1: no, jak
2: różne...
1: najbardziej.
3: Chciałby sięgnąć, dziewczyno.
1: Tomek napisał, witam, moja narzeczona nie dokręca nakrętek od napojów, od jogurtów, bo twierdzi, że jej się nie chce, to szkoda czasu.
3: No, szczytem lenistwa, mając 6 dzieci, jest brak zadbania o antykoncepcję.
0: Pierwsza zmiana.
3: Bo się nie chce.
0: Pierwsza zmiana.
2: Że powiesz, że położyć się na kobiecie i czekać na trzęsienie ziemi, bo takich SMS-ów 20 przyleciało.
3: Chyba ze 120.

0: Tak było we wtorek.
1: Wybieramy szczyt lenistwa dzisiaj naszych słuchaczy i piszecie do nas, no i mamy już chyba werdykt.
2: Mamy podium.
3: Tak ustaliliśmy, Paweł nie brał udziału, bo mu się nie chciało w ustalaniu. Więc tak, na trzecim miejscu Marcin. Sam zszyłem sobie ranę po nodze po pile, bo nie chciało mi się czekać w kolejce na SOR.
1: Zupełnie się nie dziwię. Drugie miejsce przyznajemy Romanowi, uwaga. Ja od 2 lat parkuję samochód na dworze, bo jeszcze nie zdążyłem sprzątnąć garażu po remoncie.
3: Jak ja to rozumiem.
4: To jest z życia wzięte.
3: Patryk, a co jest twoim szczytem lenistwa?
4: Posłuchajmy.
5: Witam. Moim szczytem lenistwa jest fakt, że narzeczona, kiedy mówi do mnie, wziąłbyś tam, posprzątał to pranie z suszarki, bo już na pewno wyschło. Ja idę i mam taki spryskiwacz, coś w rodzaju płynu do szyb, tylko jest tam woda, psikam sobie go tam z wierzchu, to pranie i mówię, kochanie, ale to jest jeszcze mokre.
4: Nie wyschło.
5: I tyk, sobie lecę z powrotem przed telewizorek.
4: A jej zawsze schnie, nie? Tobie nigdy.
5: No, dokładnie.
1: Ale powiedz mi, czy ty dzięki temu jesteś bardziej wypoczętym człowiekiem?
5: Oczywiście, że tak.
1: A, no to wspaniale, to spełnia swoją funkcję.
3: Patryk, oficjalnie możemy powiedzieć, że wygrywasz tytuł zdolnego, ale leniwego w Radiu Vox FM.
4: O, zdolny, leniwy.
3: W ramach nagrody dostajesz kalendarz na 2021 rok. Nie wiem, co z nim zrobisz, masz już jakieś plany?
4: Kiedyś się ten licznik przekręci i znowu będzie 2021 rok.
5: Dokładnie, a myślę, że coś się znajdzie, jakiś pomysł na to.
3: Dobra, jeszcze długopis zakopanego, długopis w kształcie ciupagi, ale nie piszę.
1: Także nic się nie martw, nie będziesz musiał nim nic pisać.
5: Ale ja mam prośbę odnośnie tego długopisu. Tak. Wymienicie mi w nim wkład, bo mi się nie chce iść do sklepu po nowy długopis dla dziecka.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: No i jak będzie nam się chciało, to jeszcze do tego jakieś gadżety Radia Vox FM dorzucimy.
0: The best of pierwsza zmiana.
6: Tylko promocja.
0: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
6: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie, a co się dzieje?
7: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
1: Reklama.
8: Vox FM.
1: Vox FM.
8: Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry.
9: Magia radia.

0: Szklana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego grzybiarz płacze w lesie? Bo dostał z liścia. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: O tej nieludzkiej porze, 12 minut przed godziną 7, są takie osoby na świecie, które wybierają tę porę na to, żeby biegać.
4: Tak, to są chorzy ludzie psychiczni, ale trzeba im wybaczyć, nie wiedzą, co zrobić z tym czasem.
5: To jest Weronika, dokładnie jest taką osobą. Ja szczerze
3: jeszcze
5: mówiąc,
3: nie.
5: Jak przeczytałam jej zgłoszenie, to po prostu kocham nas kobiety.
3: Znaczy zgłoszenie Krzysia, tak?
5: Bo to tak, zgłoszenie Krzysia. Moja dziewczyna śpi zdecydowanie za długo, a męczy mi tyłek, że chce wcześniej wstawać, żeby biegać.
4: Ciesz się, że męczy ci tyłek.
3: Dzwonimy w takim razie, no jak chce wcześniej wstawać, żeby biegać, no to nie ma wyboru.
4: Koniecznie musisz coś zrobić.
6: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, panią Krup, biegacza Katowice. Czy ja rozmawiam z panią Weroniką?
6: Tak.
3: Pani Weroniko, zapraszamy, my już czekamy.
6: Ale o co chodzi?
3: No przecież no, pani miała z nami biegać dzisiaj.
6: Kiedy? Co?
3: No tak, no przecież pan Krzysztof dzwonił, że pani będzie biegać z nami dzisiaj.
6: Jezus Maria, akurat sobie wybrał taki dzień.
3: No to co, nie będzie pani?
6: Dzisiaj akurat nie, ja nie mogę, ale pozdrawiam go serdecznie.
3: Ale to jak to pani nie może?
6: Dzisiaj nie mogę, pobieranie krwi mam, ale będę biegać, obiecuję.
3: No dobrze, a pani pamięta, że dzisiaj dzień chłopaka?
6: Tak, już mu złożyłam życzenie.
3: A to nie życzenia, to trzeba jakiś prezent, wie pani.
6: A to też jest. Aha. Tylko paczkomat, nie wiadomo, czy to dzisiaj będzie.
3: A, to rozumiemy. To może 500 zł na prezent marzeń, to będzie dobry prezent, prawda?
6: Wydaje mi się, że to jest świetny prezent dla niego.
4: Dla każdego
5: chłopaka. Ale to dla ciebie akurat.
3: Ale będzie mogła się podzielić.
4: Nie, ona dostaje.
6: Nie.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
6: Dzień dobry wszystkim.
5: Dzień dobry.
4: No i który to dostanie? Który to dostanie, powiedz?
6: Nie, no to dla Krzycha, no. Może jakaś stówka dla mnie, ale większość dla Krzycha.
3: Dobra, ale co z tym bieganiem? Czy będzie to bieganie regularne, czy
6: będzie,
3: nie? Bo on napisał,
6: będzie,
3: że obiecujesz, będzie, że będzie.
6: Będzie bieganie. Musi być ten półmaraton warszawski w kwietniu, także trzeba się wziąć za to. Nie ma miękkiej gry. No
5: to... Ale będziesz sama, czy z Krzyśkiem?
6: No mam nadzieję, że będzie stał i kibicował, że jakby dla kogoś

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
3: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
0: Reklama.
4: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
4: Vox FM Gorzów.
6: Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 5-letnia dziewczynka. Komornik w bazie mazurskiej służby ratowniczej. Pracownicy zostali eksmitowani. Na koniec polskie jabłka na liście 100 najlepszych odmian tego owocu na świecie. Jest 10:00. Słuchać wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek pod Tarnowem. Nie udało się uratować życia dziecka, na które podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata. Do zdarzenia doszło wczoraj w Woli Rzędzieńskiej, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
6: Co dokładnie wydarzyło się na prywatnej posesji i dlaczego doszło do wypadku, to ustala tarnowska policja i prokuratura, dodaje Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.
8: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła, to ustalają policjanci i prokuratorzy. W wiadomościach teraz baza mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie, którą przejął komornik. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniadrwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
9: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50-letniej działalności mazurskiej służby ratowniczej nadal pozostaje na miejscu. Ma zostać odebrana w ciągu miesiąca.
10: Sprawa zakończyła się tak, że przyszedł komornik, zablokował, zaplombował wszystkie pomieszczenia i budynki. Postawione zostały kamery przez gminę.
9: Mówi Kuba Gwiazdowski z mazurskiej służby ratowniczej. Ratownicy nie zamierzają rezygnować ze służby.
10: W tej chwili wszystkie środki ratownicze mamy zgromadzone w kontenerach, więc nasz czas reakcji też będzie znacznie gorszy. Dzięki wspaniałej umyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek.
9: Dodaje Gwiazdowski. Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
6: Relacjonowała Anita Zalewska, dziękuję. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, opublikowanego pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to ogromna promocja nie tylko samych jabłek, ale też regionu.
11: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
12: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
13: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdza tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckiej.
14: Na pewno rodzaj gleby na słonecznienie, no i oczywiście praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
6: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski. Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz wygrywa w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro przed Hurkaczem starcie w półfinale. Jego rywalem będzie albo kolejny Rosjanin Andrzej Rublow, albo Australijczyk Alex de Minaur. Jeszcze dziś kilkadziesiąt stopni na termometrach, 22 na plusie na Śląsku i na Podkarpaciu, 20 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, najchłodniej dzisiaj na Warmii i Mazurach, około 16, to wciąż ciepło i tutaj też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeszcze jutro w miarę ciepło, podobno będzie tak do środy, w czwartek już opady deszczu w całej Polsce. No to wróćmy jeszcze do dzisiejszego dnia, na barometrach mamy 1500 hektopaskali.
15: The Best of Pierwsza Zmiana.
16: Konrad Piwowarski,
17: Julia Hren
18: i Paweł Pawelec.
19: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
3: 609-86-9869.
4: Nie ma dmuchanka po drodze, także spokojnie.
5: 12 minut po godzinie 7, a teraz to już nie dmuchanko.
4: Nie, nie, tylko już, będzie, nie trzeźwość.
5: Będzie oglądanko. Od dzisiaj. Dokładne oglądanko. Samochodów i ubrań pieszych przez policjantów. Zaczynają się dzisiaj ogólnopolskie kontrole świateł przez polską policję.
3: Poczekaj. Nie, te ubrania pieszych. Zacznijmy od tego. Co będzie stał policjant i tak oceniał? No pan ma słabą stylówkę dzisiaj. No nie. Te buty zdecydowanie do spodni nie pasują.
4: Pan nie marznie w tym ciuszku?
5: Możesz się śmiać, ale za brak odblasku jest mandat 3000 zł.
3: Co ty gadasz?
5: Od razu mina zrzedła, widzę.
4: Przepraszam, pan nie widzi, jak ja pięknie odblaskam. Sam jestem odblaskiem.
3: Za blak odblasku, tak?
4: Za blak?
5: Tak, brak odblasku, co ojej. Więcej. Światła.
3: Te ale pieszy też musi mieć światło?
5: Ale
4: to zobacz,
5: nie.
4: Jak ktoś będzie miał trójkę dzieci i one idą do szkoły bez odblasku, to prawie na 10 tysięcy padnie. Jednego dnia.
3: Nie. To tutaj to też chodzi o brak odblasku w terenie niezabudowanym pewnie, no, bez chodnika i tak dalej.
5: Tam, gdzie oczywiście obowiązują zasady, no nie każdy musi ten odblask nosić.
3: Dobra, a jeżeli chodzi o światła w samochodach?
5: Niesprawne lub źle ustawione, to mandat od 20 zł do 3 tysięcy.
4: Również. Mhm. Czyli pijany można jechać, ale światło ma być.
5: Nie, nie można.
4: Nie będą tego sprawdzać.
3: Przy okazji, jak huchniesz, to sprawdzą. Ale tak się teraz zastanowiłem, ja bym nie ufał tym policjantom, jak będą tę kontrolę świateł robić.
4: A widzisz, masz pomysł?
3: No bo wyobraźcie sobie, przyjdzie policja, będziemy sprawdzać światło, proszę długie zapali. Zapalisz długie, proszę bardzo, mandat za zapalenie długich, za ostrzeganie przed kontrolą policji.
4: To jest.
1: Pierwsza zmiana.
4: Kierunkowskazy teraz.
3: 200 zł, 4 punkty karne. Nie pytajcie, skąd wiem.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: My jesteśmy po to, żeby sobie wzajemnie pomagać, moi drodzy. Mm-hmm. I naszło mnie takie przemyślenie, no bo każdy kiedyś pierwszy raz trafia do jakiegoś mechanika.
3: Ojej, bardzo drażliwy temat.
2: Ze swoim
3: temat.
2: Samochodem. No. Jak rozpoznać tego mechanika?
4: Oj, trudny
2: czy
4: temat.
2: Czy on jest dobry, czy niedobry?
4: Czy wiesz, nie może być jakiegoś przyjemniejszego?
3: Mam dobry pomysł. Wjeżdżacie na taki zakład, warsztat naprawczy i pytacie tak, przepraszam, czy tutaj właśnie Pawelec naprawia samochód? Oj, ci krzy mówią, tak, tak, to jest całym klientem. Odwracacie się napięcie i odjeżdżacie.
2: Samochód sam się naprawi, żeby
3: bo jeszcze
2: tam nie
3: na Roberta mi traficie i będziecie rok czasu, dwa lata na auto czekać. Po co wam to?
4: Mi to jak mechanik mówi, żebym coś wysłała na maila. To ja już wtedy mówię nie. To nie jest dobry mechanik. Jeżeli nie umawia się na gębę, to tak. Znaczy, że to nie jest.
3: Za nowoczesny.
2: No u mechanika tak. Musi Vox FM grać, tak?
3: To raz.
4: To na pewno.
3: Bardzo dobrze tak. Powiedziane.
2: Jeżeli raz. Nie gra Vox FM, jeżeli macie jakiegoś znajomego mechanika, no. U którego nie gra Vox FM,
4: uciekajcie.
2: Albo
4: uciekajcie,
2: powiedzcie mu, żeby zmienił stację.
3: Jest jeszcze taka sytuacja, że jak wychodzi do ciebie mechanik i ma w rączce ma taką szmatkę i przeciera nią ręce i wiesz, tak słucham, czy mogę pomóc, to już wiesz, że facet się zna, bo właśnie grzebał gdzieś coś, nie naprawił, ubrudził się,
4: dobre.
3: Wyciera.
4: Dobre.
3: Jest tak,
2: i jeżeli macie jakieś inne dobre porady, to 609-8-6-9-8-6-9,
4: no,
2: oczywiście
4: halo.
2: Ten numer do waszej dyspozycji. No właśnie, no tak.
4: Przede
2: tak,
4: wszystkim.
2: No goła baba musi być u mechanika.
3: Tak jest.
2: Im na ścianie.
3: Im większy kalendarz, zwróćcie uwagę, bądź im jest ich więcej z gołymi babami.
4: I najlepiej każdy jak jest z innego roku.
3: Tak.
4: Że one już są w ogóle z 1900
3: którego. Bo oni mają swoje ulubione.
2: No właśnie,
3: znaczy,
2: jest
3: że
2: problem.
3: Warsztat długo już prowadzi.
2: Jak donosi dzisiejszy fakt, w 2027 roku nie będziemy mogli rozpoznać dobrego mechanika, ponieważ podobno już te firmy, które produkują różne części samochodowe.
3: No oleje, tak, opony.
2: Nie chcą kalendarzy z gołymi babami robić.
3: Skandal!
2: No, tak pan Tomasz Jotko, mechanik z Gutkowa się poskarżył w gazecie, że kiedyś to było, a teraz nie ma.
3: To jest straszne. To
4: czyli
3: jest.
4: Trzeba będzie po takich retro kalendarzach.
3: Ale wiesz, wymiana oleju tutaj.
2: Ale
3: tutaj,
2: są
3: tu
2: sposoby.
3: Żarówki.
2: Ja kiedyś trafiłem do elektryka samochodowego właśnie pierwszy raz i tak nie wiedziałem, czy dobry elektryk, czy nie. No bo opinie są w internecie, ale to nigdy nie wiesz.
3: Tak, i co powiedziałeś?
2: Otwiera on ten swoje włości, bramę, a tam wielki plakat, nawet nie plakat, taki billboard reklama bielizny.
4: Jest też może być.
2: Na całą ścianę była. Także można sobie radzić.
3: Silnik się grzeje.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we Vox FM.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Halo, pracuję w sklepie motoryzacyjnym z częściami i prawda, takich kalendarzy już nie ma niestety. Oj, niestety.
3: Kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasu.
4: No
3: niestety.
5: Właśnie, i jak rozpoznać tego dobrego mechanika?
6: Miło było wejść.
3: 6098 69 869, piszecie do nas. Jeśli mechanik się mnie nie spyta, kto to panu tak spier...
5: No tak, tak,
3: to
5: oczywiście.
3: Ja takiemu mechanikowi nie ufam.
6: Aha.
5: Dobry mechanik nie odbiera telefonu.
3: To Radek
5: napisał.
6: Mój nie odbiera.
5: Nie, to mój
6: nie odbiera. Mówi, że nie czyta SMS-ów.
3: Twój nie odbiera z innego powodu, myślę. Normalnie mechanicy pewnie po prostu nie słyszą, biedni, bo oni są tacy zapracowani.
6: Mój ma trudniej, bo mówi mi, że mam nietypowe samochody. Z USA.
3: Musi palić papierosa i dym musi mu lecieć w oko, a jego to w ogóle nie rusza. To jest najlepszy mechanik, bo nie marnuje czasu na palenie, tylko pali i pracuje.
5: Tak, nie pali. Nie robi przerw. No to widzisz, kolejny red flag, tak?
6: A widzisz, nie pali, ale ćwiczy sporty i dlatego boję się, musi postawić.
5: 6098 69 869, jeszcze telefon.
7: Jakub, ja chciałem tylko tutaj powiedzieć, że mechanik nie będzie na pewno za bardzo dobry, kiedy zaproponuje na dzień dobry wymianę płynu do kierunkowskazu.
5: No to oczywiście, bo ostatnio wymieniałem.
8: Yeah, baby!
0: Pierwsza zmiana.
5: No to wiem, no.
3: A czemu nie będzie dobry?
5: No bo wymieniałem przecież.
3: Okej.
5: Co, mam dwa razy w ciągu miesiąca wymieniać?
6: Płyn w kierunkowskazach.
5: To drugi dopiero października.
6: Wymienia się raz tam na 10 lat, góra. Znam się na tym.
0: The best of. Pierwsza zmiana.
1: Tylko autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
17: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
18: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
19: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hęgarowej 15. Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.

0: is the answer.
1: Słuchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakie jest najzabawniejsze państwo świata? Hi, hi, hi, hi. Szpania. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek. Vox FM robi dzień dobry.
2: Robi dzień dobry.
3: A co wam robi dzień dobry? I dzisiaj jest z nami Karolina.
4: Karolina, który to miesiąc?
5: O matki, los, to jej robi dzień.
4: Czwarty, tak?
6: Czwarty miesiąc drugiej ciąży, także ekstra.
5: Bardzo fajnie się bawicie, widzę, z chłopakiem.
3: Wczoraj byłaś na
6: mężem.
5: A niech będzie, że i z mężem, dobra.
3: Okazało się, że wszystko jest w porządku i to nam właśnie napisałaś, że to zrobiło ci dzień.
5: No.
6: Tak, zgadza się.
3: Ale... A tuż po
6: całkowicie.
3: Chwili.
6: Całkowicie.
4: Ale co się dalej stało? Powiedz, co dalej zrobiłaś. Co? No opowiadam.
6: Po chwili mąż mnie zabrał na niespodziewane zakupy. Na których troszkę zaszalałam. Właściwie to mój mąż zaszalał.
4: To była wasza wspólna decyzja.
5: Zaraz, on ciebie zabrał, czy ty jego? Bo teraz wychodzi, że jest zupełnie odwrotnie.
4: Razem się zabrali.
6: Razem, byliśmy razem. Troszkę była moja sugestia. Natomiast mąż całkowicie za nią popłynął. Dowiózł mnie do centrum handlowego.

0: nowego, okay. Także...
1: To tak, ty sobie kupiłaś nowy rozświetlacz, cokolwiek to jest.
2: Zgadza się.
1: Torebka, wiesiedle w klimacie, tak. Świeca dyniowa.
0: Tak, aha, tak.
3: Aha, dobra, o zapachu dyni.
1: A mąż?
0: Dostał perfumy.
1: Okay. No dobra,
4: myślałam,
1: okay,
4: że dostał możliwość uczestnictwa w tych zakupach.
0: Nie, to był pierwszy zakup, który zrobiłam po wejściu do galerii.
3: Czyli kupiłaś sobie bardzo fajne perfumy, potem go przytulasz i on tobą pachnie, żeby eliminować konkurencję. Ale dobrze myślę?
1: Drogie panie, słyszycie, jak męża nakłonić na zakupy? Najpierw jemu coś kupujecie i wtedy on chętniej wam kupuje.
4: Ale te perfumy...
0: Tak, to dokładnie
4: sprawa.
0: Tak działa.
3: No, ale słuchaj, perfumy tak powyżej 100... Czy powyżej 300?
4: Paweł, a ty zawsze
0: nie, no tak, no. W granicach stówki, ale zapach idealny.
1: Idealny to jest
0: właśnie na jesień.
3: Olej silnikowy.
4: Słuchaj, a ty w ciąży możesz pić kawę, Karolina?
3: Można.
0: Pewnie, że mogę.
4: A no to super, można. Bo my mamy dla ciebie 3 kilo kawy. Do tego dwa kubki, żebyś z mężem sobie wypiła kawusie.
3: Także będzie
4: i jeszcze
3: wcześniak.
4: Krówki, bo to wiadomo, się chce słodkiego pewnie, nie?
3: Się najesz, opijesz.
0: Super.
3: Od razu dzwoń do lekarza.
0: Super, super.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
9: Vox FM, FM Gorzów.
10: Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł z przełęczy Zawrat. Łotwa wybrała nowy parlament. O wynikach głosowania powiemy już za chwilę. A na koniec stypendia dla studentów z Warszawy. Jest 11:00. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł kilkaset metrów w rejonie przełęczy Zawrat. Mężczyzna był reanimowany przez świadków, a następnie przez ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Zakopanem, gdzie zmarł. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
11: To nie jedyny poważny wypadek w Tatrach w ten weekend. Turysta spadł też z wysokości na szlaku z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Pomocy potrzebowała również osoba, która po poślizgnięciu doznała urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec uczestniczył też w ratowaniu kobiety na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratownika turystka utknęła tam w wyniku ataku paniki. Ratownicy apelują o rozwagę, bo choć niżej panuje jesień, to w górach zima i bardzo trudne warunki. Na szlakach jest ślisko i niebezpiecznie.
10: Relacjonowała Dominika Baraniec. Dziękuję. A teraz wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów. Wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
12: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% z całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
10: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. A teraz Łódź, gdzie policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany. W rękach mundurowych jest 38-letni mężczyzna, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
13: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany, policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
10: Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich uprawy i wytwarzania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a 38-latkowi grozi łącznie do 3 lat pozbawienia wolności. I jeszcze warszawscy studenci, którzy mogą zgłaszać się po miejskie granty. Trwa nabór do stypendium imienia Jana Pawła II. To od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy do przeznaczenia na dowolne cele. Warunkiem są osiągnięcia naukowe, sportowe albo kulturalne, a do tego odpowiednia średnia z roku.
0: Nie przestraszajcie się tym wnioskiem, jest do pokonania. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności.
10: Radzi wielokrotny stypendysta Grzegorz Czernyszow. Nabór trwa do 10 października, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej stypendiajp2.pl. Niedziela słoneczna, za wyjątkiem zachodu kraju, tutaj pojawią się chmury, ale podobno padać nie będzie. Deszcz pojawi się dzisiaj tylko w jednym miejscu, to Warmia i Mazury, gdzie kropić będzie, bo to nie będą duże opady deszczu, aż do samego wieczora. Jeśli chodzi o termometry, 17 mamy nad morzem, 19 w centrum kraju, najcieplej dzisiaj na Śląsku i na Podkarpaciu, tutaj nawet 22 kreski powyżej zera. Na barometrach 1015 hektopaskali, a biometr do końca dnia jest korzystny.

0: czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama. Vox.
0: Vox FM.
1: FM Gorzów.
0: Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi?

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
7: Vox FM Gorzów.
8: Kolejne uderzenie w most północny w Kijowie. Od tego zaczniemy wiadomości. Znów taniej na stacjach benzynowych. To po powrocie rządowego pakietu CPN. A na koniec przyjrzymy się tegorocznym zbiorom grzybiarzy.
9: Jest 12. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Tym razem wojska rosyjskie uderzyły w most na Dnieprze w Kijowie. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia obiektu. Na nagraniu, w którym widać uderzenie, na moście jest kilkanaście samochodów. Na szczęście nie ma ofiar ani rannych. A to już kolejny atak na ten obiekt. Do poprzedniego doszło wczoraj rano. Dzisiejsze uderzenie przeprowadzono w czasie wizyty w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach Wiadomości Vox FM. Duży ruch na stacjach benzynowych. Kierowcy ruszyli do tankowania swoich pojazdów. To potem jak rząd przywrócił wczoraj pakiet CPN. Gwarantuje on obniżony VAT i akcyzę na paliwa, a co za tym idzie, tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji benzynowych odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, co o obniżkach mówią kierowcy.
10: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
11: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
12: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
13: Szczerze, paliwo po 7 zł... to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
10: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
8: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. A teraz o darmowej pomocy psychologicznej dla pacjentów onkologicznych. W Zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim rusza cykl indywidualnych spotkań z terapeutami, mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy.
14: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparciu emocjonalnym pacjenta.
8: To roczny ogólnopolski projekt badawczy. Pacjentom onkologicznym pomysł się podoba. Inni chorzy też chcieliby dostać takie wsparcie.
15: Przydałaby się innym też, nie? Przygonię z tym starszym, tam w moim wieku.
16: Bardzo dobry. To jest nie tylko onkologiczne, ale z udarami powinna być pomoc. Ja jestem po udarze i co? Żadnej pomocy nie ma.
8: Pacjenci po pomoc psychoonkologa mogą zgłaszać się telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Szpitala w Zielonej Górze. A świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w regionie i na co najchętniej decydują się mieszkańcy, sprawdzała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
17: Jakie grzybki mamy?
18: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
19: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
18: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum, to był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
8: Jeśli więc planujecie zrobić zapasy na zimę, to ostatni moment na grzybobranie albo wizytę na lokalnym stoisku.
9: A propos pogody, czy ona będzie dopisywać grzybobraniu? To zależy, no bo jak nie popada, to grzybów nie będzie, ale w deszczu iść na grzyby to tak średnio, chociaż jak kto lubi. Dzisiaj pogoda nie najgorsza. Mam na myśli to, że okolice 19-20 stopni powinniśmy zobaczyć na naszych termometrach. 19 w Przemyślu, najchłodniej póki co, bo to się pewnie zmieni we Wrocławiu, tam zaledwie 10, ale to tylko przejściowa opcja. Jest weekend. Te temperatury będą rosły i myślę, że urosną na tyle, żeby pójść sobie na spacer na przykład. A dzisiaj mamy niedzielę, gdzie większa część z was zapewne odpoczywa, więc pospacerować można, dlaczego by nie? O to chyba w tym chodzi, prawda? 4 minuty po 12, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Star Stylers w Vox FM, 16 minut po 12 na zegarach. Dzisiaj jest niedziela, to tak tylko przypominamy, jakby ktoś nie wiedział, albo ktoś zabalował cały weekend, albo przespał, bo tak też może się zdarzyć. No i mamy dzisiaj też Światowy Dzień Zwierząt. Umówmy się, każdy, no może nie każdy, ale dużo jest osób, które ma jakieś zwierzątko w domu, prawda? Może to być pies, może to być kot, może to być, nie wiem, królik, może to być świnka morska, mogą to być rybki. Do wyboru, do koloru są też tacy, którzy trzymają węża w domu, no albo jakieś tam jeszcze dziwne żuki czy pająki. Jeśli chcecie się podzielić zdjęciami waszych pupili, no to śmiało, można te zdjęcia wysyłać. Ewentualnie może macie też jakąś ciekawą historię związaną z tym zwierzakiem. 698-698-69, pod ten numer można wysyłać zdjęcia, no i imiona waszych pociech.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Jeżeli ktoś ma problemy, problemy miłosne, no to można się zgłosić do nas, a konkretnie do Pawelca. On potrafi pomóc właśnie w tego typu sprawach. Kochaj albo rzucaj, a zgłaszacie się oczywiście na voxfm.pl. Wracamy do zdjęć waszych przyjaciół, do zdjęć waszych zwierząt, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy właśnie Światowy Dzień Zwierzaków. No i umówmy się, no można mieć różnego zwierzaka w domu. Można mieć kota, można mieć psa, są też, widzę, ślimaki, ktoś ma nawet konia. Nie wiem, czy trzyma w domu tego konia, ale jeśli tak, no to ktoś musi mieć naprawdę duży dom.
1: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
2: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM.
9: Gorzów.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Vox. Vox FM.
0: FM. Gorzów. Gorzów.
13: Eksplozja na moście północnym w Kijowie to po ataku rosyjskiego drona. Były członek grupy przestępczej w rękach łódzkiej policji. Przed odsiadką ukrywał się 15 lat. A na koniec sensacja na kortach w Pekinie. Z turnieju WTA odpadają najlepsze rakiety świata.
14: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Wiadomości zaczynamy od utrudnień na S3. Na wysokości Świebodzina dachowała osobówka. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie trasa do Sulechowa w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. A teraz w wiadomościach o kolejnym ataku na most północny w Kijowie. Uderzenie rosyjskiego drona uszkodziło nawierzchnię obiektu. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Ołych Piłecki.
15: Dzisiaj o poranku Rosjanie po raz kolejny zaatakowali most północny w Kijowie. Według informacji mera miasta uszkodzona została jezdnia. Nagranie z momentu ataku na most opublikował prezydent Ukrainy. W swoim wpisie Wołodymyr Zełenski także dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów, z czego ponad 800 to maszyny odrzutowe. W ostatnich kilku dniach Moskwa atakuje mosty łączące lewy brzeg Kijowa z resztą miasta. Drony niejednokrotnie uderzały w mosty północny i południowy, co spowodowało utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ w trakcie alarmów kursowanie przez te arterie transportowe jest zawieszone. W trakcie nocnego ataku na stolicę uszkodzona została również magistrala ciepłownicza, co spowodowało brak gorącej wody w domach mieszkańców. Kijów, Ołych Biłecki.
13: Po 5 latach ukrywania się były członek zorganizowanej grupy przestępczej wpadł w ręce policji. Zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
16: Mężczyzna poszukiwany był m.in. za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
13: 56-latek ścigany od 2021 roku został zatrzymany na terenie Niemiec i przekazany stronie polskiej. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają. Dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. A o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Trwa rykowisko jelenia szlachetnego i bukowisko łosia, a już wkrótce rozpocznie się bekowisko Daniela. Zwierzęta przemieszczają się intensywniej, pokonują większe odległości i częściej przekraczają drogi.
18: Dlatego zwłaszcza o świcie i po zmierzchu na drogach przez lasy, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
17: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierowcy przyznają, że za kółkiem trzeba być bardzo czujnym. Spotkanie dzikich zwierząt na drodze jest możliwe w każdej chwili.
19: Wracałam dosyć późno w nocy. Wyskoczyły mi dwie dosyć duże sarny. Szybko trzeba było zacząć hamować. Bardzo się wystraszyłam.
17: Po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić ani próbować go przenosić.
13: Nie można też odjechać bez powiadomienia służb. W takiej sytuacji trzeba zadzwonić pod numer 112. Na koniec jeszcze sport i kolejna sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta na świecie, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju o randze 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bortunkowa 4-6, 3-6. A to nie jedyne niecodzienne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie, bo wczoraj z turnieju odpadła rozstawiona z numerem 1 liderka światowych list Elena Rybakina. Kazachszka przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Harewą.
14: Trochę mam wrażenie, jakby się zachmurzyło, no przynajmniej w centralnej Polsce, w okolicach Warszawy, ale mam nadzieję, że to tylko przejściowy stan. Najcieplej w tym momencie w Przemyślu, tam okolice 21 stopni, najchłodniej teraz we Wrocławiu, tam tylko 11. Ale na brak słońca dzisiaj narzekać nie powinniśmy, więc zakładam, że ono się jeszcze pojawi. Jutrzejszy dzień też pod znakiem słoneczka i ciepłych temperatur, ciepłych jak na październik, 20 stopni nawet.
4: Jest weekend!
14: 4 minuty po godzinie 13 na naszych radiowych zegarach, niedziela. Zakładam, że dla większości z Was jest to niedziela, gdzie odpocząć sobie można w domowym zaciszu, a jeżeli ktoś faktycznie pracuje, no to spokojnie. Za Was trzymamy mocno kciuki.

O, jak grają właśnie takie rytmy, to aż człowiek ma mnóstwo energii do działania. A w niedzielę, umówmy się, czy ta energia jest tak bardzo potrzebna? No dla tych, co pracują, myślę tak, a ci, co odpoczywają w domowym zaciszu, to też zawsze można się naładować na zapas. Przecież za chwilę poniedziałek i zaczynamy od początku.

Jeśli nie macie planów na 8 października, to być może za chwilę będziecie je mieć, bo wtedy urodziny. Nie byle jakie, 30. Umówmy się, urodziny 30 ma się tylko raz w życiu, prawda? A świętować można z królem Latino, ze Skolimem. Gdzie? W Siemiatyczach. Wy też możecie tam być, razem z nami się bawić i będziecie też mogli poczuć się jak tacy prawdziwi VIP. Wystarczy wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić. Później dostaniecie takie wejściówki, będziecie mogli zabrać swoją ekipę, swoją paczkę i bawić się wspólnie, a żeby, umówmy się, nie bawić się i nie jechać z pustymi kieszeniami, to dostaniecie jeszcze od nas 1000 zł kieszonkowego. voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
5: Vox FM. Robi dzień dobry.
6: Magia radia.

0: Rama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
5: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
0: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
8: Są ranni po rosyjskim ataku na most północny w Kijowie. Od tego zaczniemy wiadomości. 15 lat więzienia grozi księdzu oskarżonemu o molestowanie nastoletniego ministranta, a ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym.
9: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Dwie osoby zostały ranne w wyniku porannego uderzenia na most północny w Kijowie. Uszkodzona została nawierzchnia, a także magistrala ciepłownicza, co spowodowało tymczasową przerwę w dostawie ciepłej wody w jednej z dzielnic tego miasta. Według ukraińskich służb Rosjanie celowali w wanty, czyli stalowe liny podtrzymujące część mostu. Dron spadł kilkanaście metrów od nas, mówi świadek ataku pani Natalia.
10: Wybuch prawo za nami.
8: Wybuch nastąpił dosłownie za nami. Spojrzałam w lusterko i zobaczyłam czarny słup dymu. Samochodem trochę zatrzęsło, ale wiecie, jaki jest teraz na stawienie. Powiedziałam do przyjaciółki tylko dodaj gazu, bo zaraz może coś jeszcze przylecieć i pojechałyśmy dalej. Kierowcy nie wiedzieli, co robić. Wszyscy byli tak samo zdezorientowani. Wcześniej Rosjanie kilka razy atakowali most południowy, który jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Kijowie. Eksperci twierdzą, że w ten sposób Rosjanie chcą wywołać strach i chaos wśród mieszkańców ukraińskiej stolicy. Jest akt oskarżenia przeciwko księdzu, który miał molestować 14-letniego ministranta. Prokurator rejonowy w Goleniowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Januszowi Z. Duchowny miał wykorzystywać nieletniego już jesienią 2015 roku, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
11: Oskarżony świadczył posługę duszpasterską w parafii, udzielał korepetycji pokrzywdzonemu, w trakcie których dopuszczał się niewłaściwych zachowań wobec dziecka.
8: Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz. Najszybszą kobietą była Maria Szykutowicz.
12: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
13: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
14: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
13: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
14: Marta Szczygutowicz, super trasa. Dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
8: No, na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
15: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
8: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie. Kluboksięgarnie, księgarnie ogólnoasortymentowe i specjalistyczne oraz antykwariaty. Zwycięzców poznamy 18 października.
9: Trochę się zachmurzyło i trochę mam to wrażenie, takie wrażenie, jakby to słoneczko się gdzieś schowało za chmurami, przynajmniej w centralnej Polsce, ale zakładam, że tam, gdzie wy aktualnie się znajdujecie, no to na brak słońca narzekać nie można. Dzisiaj ciepło, ciepło i przyjemnie w całej Polsce, 22 stopnie w Tarnowie, to najcieplejsze miejsce póki co na mapie Polski, najchłodniej we Wrocławiu, tam okolice 14, ale najbliższe dni też słoneczne i też ciepłe, więc tydzień naprawdę dobrze się zapowiada.
6: Jest weekend! Jest weekend!
9: I to jest chyba największy plus jesieni, prawda? Pod warunkiem, że no właśnie, nie przyjdzie zaraz deszcz i nam tego nie popsuje. Ale no z tego, co powiedziałem, z tego, co widzę, tego deszczu raczej nie będzie w tym tygodniu. I to jest dobre nastawienie, tego się trzymajmy. A słowo raczej jest tutaj kluczowe, bo jak wszyscy dobrze wiemy, z pogodą bywa różnie. 4 minuty po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.

Colin, Cleo, Zenek Martyniuk, Ryder i jeszcze wiele innych gwiazd. To będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć na żywo już 8 października w Amfiteatrze w Siemiatyczach, bo tam wielkie 30. urodziny Króla Latino i wy na tych urodzinach oczywiście możecie się pojawić ze swoją ekipą. Nie byle co, będziecie mogli poczuć się jak tacy prawdziwi VIP. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i rzecz jasna tam się zgłosić. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, no bo jak się bawić na urodzinach, to się bawić, prawda? No, a trzeba mieć za co. voxfm.pl, tam odsyłam.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga.
1: Urodziny Uskolima.
2: Urodziny ma się raz w życiu, tym bardziej 30. W temacie urodzin ze mną Maja. Cześć Maju.
3: Cześć.
2: Powiedz, dlaczego to właśnie ty i twoja ekipa powinniście być na urodzinach Króla Latino?
3: Ojeju, my w pracy to cały czas tylko o Skolimie rozmawiamy.
2: Aha.
3: No dziewczyny jak zobaczyły po prostu ten post, to wysyłały i mówią, Maja, nie no, musimy wziąć udział.
2: Aha.
3: No i się podjarały, że weźmiemy urlop z pracy, pojedziemy, więc no naprawdę.
2: Ale dacie radę? To dałoby radę faktycznie zrobić? Wziąć urlop w pracy i jechać?
3: No myślę, że tak.
2: Myślisz, że tak. A skąd jesteście? Skąd jesteście, powiedz?
3: Z Łodzi.
2: Z Łodzi. No na Podlasie kawałeczek macie. Byłyście kiedyś na Podlasiu? Dziewczyny?
3: Ja byłam niedawno, a reszta dziewczyn nie była i bardzo chciały być. I właśnie już sprawdzały, gdzie to jest, więc damy radę. Już sprawdzałyśmy, jak to daleko.
2: Okej, dobra. To słuchaj, zrobimy tak. Mam tutaj kontakt do jednej z twoich psiapsi. Dzwonimy? Co ty na to?
3: Tak,
2: dobra,
3: dzwonimy.
2: To dzwonimy do Eweliny. Sprawdzimy, czy Ewelina odbierze. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tak, że raczej zajęta nie jest. No okej.
3: Okay.
2: Halo, cześć Ewelina, tutaj Radio Vox FM z tej strony.
4: Cześć.
2: Wiesz, w jakiej sprawie dzwonię i z kim do ciebie dzwonię?
4: Domyślam się.
2: Ze mną jest Maja.
4: Cześć,
2: twoja
4: cześć.
2: Przyjaciółka. Słuchajcie, dziewczyny, no tutaj dostałem informację, że jesteście wielkimi fankami Króla Latino. Ja muszę to jeszcze zweryfikować, bo jakoś tak do końca nie jestem przekonany. Jedną piosenkę, jakbyście mi teraz zaśpiewały, jakąkolwiek, to może być kawałek. Proszę bardzo, to jest wasz moment.
4: Jaką? Temperaturę? Dobra.
2: No to 3, 4.
4: Temperatura jest.
2: Aha, no i co tam
4: no
2: było dalej?
4: Buja się po klubach.
2: Aha. Okej, okay, no dobra, dziewczyny trochę lekko skrępowane, ale zakładam, że jak już będziecie na tym Podlasiu i
4: no
2: będziecie się bawić na urodzinach, 30. urodzinach Króla Latino, to będziecie miały trochę więcej śmiałości. Także słuchajcie, dziewczyny, inaczej, Maja, teraz to jest twoja rola, żeby przekazać Ewelinie, że jedziecie na urodziny do Króla Latino. Proszę bardzo.
4: Ewelina, jedziemy! Ale super!
1: Urodziny u Skolima!
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla Skolim, kabanosów Palermo i parówek Skolimki.
5: Autopromocja.
6: Śpisz?
7: Co się dzieje?
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
6: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
8: To wiesz, że się nie obudzili.
9: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
8: Ludzkie pojęcie, masakra.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
8: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
10: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
6: Autopromocja. Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzewiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
16: Nie. A co się dzieje?
17: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
18: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
2: Oblany benzyną i podpalony 25-latek nie żyje. Od tragicznych doniesień z Lubelszczyzny zaczniemy to wydanie wiadomości. Uwaga na mgły, prawie w całej Polsce są alerty od IMGW. Powiemy też o trwających pracach nad ustawą na wypadek wojny.
3: Jest 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Nie żyje 25-latek z Łęcznej, którego oblał benzyną i podpalił ojciec jego kolegi, były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. O szczegółach nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
4: Do zdarzenia doszło na początku czerwca bieżącego roku. Według prokuratury 47-letni były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechał na posesję młodego mężczyzny, gdy ten naprawiał pojazd. Tam doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna podpalił 25-latka. Poszkodowanego przewieziono do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej z oparzeniami 70% ciała. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywał aż do dzisiaj.
2: Uroczystości pogrzebowe ofiary odbędą się jutro. 47-letniemu sprawcy grozi dożywotnio kara pozbawienia wolności. 14 województw z alertami od IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, mówi synoptyk Anna Gryczman.
5: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby, a przy niewielkim zachmurzeniu lub nawet bezchmurnym niebie podłoże i zalegające nad nim wilgotne powietrze będą się bardzo szybko wychładzać, co właśnie spowoduje powstawanie tych mgieł.
2: Mgły zaczną tworzyć się już dziś wieczorem.
5: Natomiast takie najbardziej rozległe i najgęstsze będą w drugiej części nocy i nad ranem. Lokalnie widzialność może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
2: Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, ale i nad ranem kierowcy powinni być bardzo czujni. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca, tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysu. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
2: Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Można zobaczyć robota układającego kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na Radomskim Rynku trwa weekend z nauką. To wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
7: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
8: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
9: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
10: A co najbardziej może przykuło uwagę?
9: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
10: Co podczas tych eksperymentów się działo?
9: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
2: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Kamienicę Deskurów możecie odwiedzić jeszcze dziś do godziny 18.
3: Dzisiaj pogoda sprzyjająca na przykład temu, żeby pójść sobie na spacer, bo raczej nie powinno padać i to raczej jest tutaj kluczowe. Chociaż te chmury, one mogą się pojawić głównie na północy i na północnym zachodzie kraju, ale raczej, no mówię, raczej bez deszczu. A cały kolejny tydzień ma być naprawdę, naprawdę ładny. Ładny, ciepły i słoneczny, więc korzystajmy z tej pogody, póki ona faktycznie na to jeszcze pozwala.
11: Jest weekend!
3: Chociaż w czwartek przelotne opady deszczu na południu kraju mogą się pojawić. Przepraszam, ale musiałem to powiedzieć. Mogą, nie muszą, tego się trzymajmy. 4 minuty po 15. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.

Nic nie może przecież wiecznie trwać i przecież ten weekend prędzej czy później też się kiedyś skończy i trzeba będzie pójść do pracy, bo przyjdzie poniedziałek. Niektórzy już teraz są w pracy, tych serdecznie rzecz jasna pozdrawiamy, ale umówmy się, zakładam, że większa część z was mimo wszystko sobie odpoczywa w domowym zaciszu, ewentualnie gdzieś na jakimś wyjeździe. No bo jak jest niedziela, jest weekend i pogoda dopisuje, to aż żal byłoby siedzieć w domu, prawda? A propos pogody, propos słońca, to teraz zabieram was na Jamajkę. Jeżeli komuś w Polsce jest za zimno, no to na Jamajce powinno być trochę cieplej. Chociaż ja uważam, że jesień mamy nie najgorszą. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Andrea Bocelli i David Guetta, DNA, czyli numer 12 naszej bestlisty i w ostatnim notowaniu, no tu był delikatny spadek. Pamiętajcie, że wy możecie wchodzić i głosować na te wszystkie utwory z bestlisty, macie realny wpływ. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
5: Nie, a co się dzieje?
6: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena

0: Teraz 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
10: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
11: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM.
11: Gorzów. Gorzów.
13: Kreml próbuje zastraszyć Europę, pisze w oświadczeniu polskiej MSZ. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu, jest w rękach policji, a toporowcy apelują do turystów: uważajcie na trudne warunki w Tatrach. Minęła 16, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od blokady na A2. To po śmiertelnym wypadku w miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Około godziny 14 motocykl uderzył tam w tył ciężarówki. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Obecnie droga w kierunku Warszawy pomiędzy węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód jest nieprzejezdna. W miejscu wypadku są policjanci, którzy kierują na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać do 17. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
13: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił dziś nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Tymczasem Rosjanie ponownie atakują Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali SMS-owy alert RCB. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia, jest w rękach policji. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu. 51-latek przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy z impetem wjechał w niego wyprzedzające inne auto. 21-latek. Mężczyzna zginął na miejscu. 21-latek jutro zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki przejściowe są bardzo trudne. Tylko wczoraj musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu. Ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
12: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Kozi Przełęcz, tam upadek ze szlaku wiodącego z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejny wypadek, Mołąska Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
13: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii gór. I jeszcze kamienica Deskurów w Radomiu, która zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Trwa tam radomski weekend z nauką. Uczestnicy mogą m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy też zobaczyć prawdziwe meteoryty.
15: Te chociażby stoiska, które oglądamy, Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatry w Radomiu, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę, wprowadzają nas w ten świat nauki. Właśnie o to chodzi, żeby się rozsmakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej.
16: To jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
17: W tym roku?
16: Tak.
17: O matko!
16: Może doczekać, śmiało.
18: Bardzo nam się podoba. Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, oderwać od komputera, od telefonu.
19: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
18: Ta maszyna do układania kostki Rubika.
13: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Radomski weekend z nauką potrwa do godziny 18. Pogoda. 10 stopni na plusie maksymalnie tej nocy na termometrach, tak będzie nad morzem. Reszta kraju 8 na plusie, też nie najgorzej. Ale uwaga, bo w większości kraju dziś poza Pomorzem bardzo duże mgły. Na to trzeba uważać. Będą z nami aż do godzin porannych. To ostrzeżenie głównie dla kierowców, jeśli wybieracie się w jakąś dłuższą trasę. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to kolejny dzień z wysokimi wartościami na termometrach. Ponad 20 stopni na południowym zachodzie, 18 najchłodniej nad morzem.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie, przy ulicy Hęgerowej 15.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią

0: rabaty.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
0: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
0: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: Agencja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
0: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
17: Nie. A co się dzieje?
18: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry.
3: Magia radia.

0: Gorzów.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litr.

0: tańsze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Reklama.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
5: Tydzień temu byli Polacy, którzy wyjechali szukać lepszego życia do Brukseli. No i oni mi tam mówili, jedź do Siemiatycz na Podlasiu. Siemiatycze to jest taka mała Belgia. Właściwie to jest 20. dzielnica Brukseli. No to pojechałem.
6: No stolica Belgii, no.
7: Stolica Belgii, Siemiatycze.
6: Tak.
7: Dlaczego pan tu wrócił do Polski?
8: Bo tam jest liba i tam się dzieje, cyrki, no po prostu.
9: A zresztą już zarobki takie same.
6: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak?
10: Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni. Taka dołaszka, no.
11: Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan, no wiadomo, przystojni, cholera, a później płaczy, zgrzytanie zębów.
12: Zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć, nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
13: Czy co jednak myślisz, żeby...
12: Kierunek, zagranica.
11: Kto pobył w Brukseli rok czasu, tak by budował dom.
7: Tamta strona, gdzie ja panów prowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
13: Ale już domy raczej na bogate. No.
5: Dzisiaj co ludzie powiedzą z malowniczego, pięknego, trzeba powiedzieć, miasteczka na Podlasiu. Adam Feder, zapraszam.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
5: Tysiące mieszkańców Siemiatycz wyjeżdżały do Brukseli za pracą. Symbolem tej emigracji stały się autobusy, które regularnie kursowały do stolicy Belgii i z powrotem. W szczytowym okresie, to było kilkanaście lat temu, mówiło się, że z Siemiatycz wyjechała nawet 1/5 mieszkańców.
11: Byłem, ale to lat temu 20 jeszcze. O, powiem panu wrażenie, no nie mam prawa mówić o Polakach, bo wie pan, sam jestem Polakiem, ale postępowanie, wie pan, naszych krajów, no to urągało.
13: Naczył się pan tam na Polaka?
11: Oj, tak.
13: To na budowie jakiejś, czy jako...
11: Tak, to wie pan, czyściłem taki stary dom. Natomiast, no, Polak jak to Polak, no.
13: Ale co, że nie zapłacił w końcu tyle, ile się umówiliście?
11: No, oczywiście, tak jakby pan wyjął mi z ust.
13: Krótko mówiąc, nie za dobre doświadczenie, to jak i wrócił.
11: Dobra, nie za dobre, z tego, że pan to wróciłem, wie pan. Cześć.
6: Dzień dobry. A pan był w tej Brukseli, kiedyś?
14: Więcej.
6: Dzień dobry.
14: Witam. Byłem w Brukseli, pracowałem przy pracach wykończeniowych. Dlatego wróciłem, ponieważ tutaj w Siemiatyczach o wiele lepsze mam warunki, mam dużo znajomych. Jestem ogólnym fachowcem, prawda? Teraz obecnie hydraulikiem jestem i serwisuję piece gazowe, tak?
13: Można zarobić?
14: Można zarobić, jest okej, można zarobić, jest dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował, prawda? Ja tam bardziej pojechałem odwiedzić, tak? Zobaczyć, co się dzieje, tak, odwiedzić kolegów. No i tak ponad miesiąc, półtora miesiąca sobie popracowałem i przyjechałem z powrotem.
13: Dlaczego przyjechałeś? Co ci się tam nie podobało?
14: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak? Że biegniesz za tą robotą, za tym pieniądzem, za tego, ale przychodzi weekend i znowu wydajesz i znowu pożyczasz, wydajesz, tak? Duże miasto, większe możliwości, prawda? Człowiek nie usiedzi, człowiek młody nie usiedzi na miejscu, ale ktoś chce bardzo mocno pracować, no to będzie pracował i odłoży sobie. Niektórzy przyjeżdżają, kupują sobie mieszkania, samochody, prawda?
11: Na Nordzie, czy za
14: nie, ja na Nordzie na takie rzeczy nie chodzę.
13: Ja byłem, pokazywałem, jak to wygląda, ta dzielnica czerwonych latarni tam, gdzie są te...
14: Ja znam bardzo dużo takich porządnych dziewczyn, także nie muszę chodzić po Nordzie. Dziękuję. Od 15 lat jest tu te całe.
13: Od 15 lat w Polsce. A pan był w tej Belgii, w Brukseli? I co, dlaczego pan tu wrócił do Polski?
8: Bo tam jest liba i tam się dzieje, cyrki, no po prostu.
13: W tej Brukseli, tak?
8: Tak.
13: Że co, że tam na ulicach jakieś... Tak, no jest, tak. Bo tam jakaś wojna gangów jest, co, strzelają się.
8: Tak.
13: Co, nie podobało ci się to? Jak...
8: Nie.
13: No tu spokojniej na pewno się.
8: To jest dużo spokojniej, a zresztą już zarobki takie same.
13: Jak to takie same?
8: Takie same.
13: tak?
8: Jeżeli ktoś ma fach w ręku,
13: no to ile tam mogę zarobić, a ile tu?
8: Te samo, teraz.
13: Czyli co, nie wiem, tam 2000 euro powiedzmy i co, tu też
8: no
13: może?
8: No tutaj ja 15.
13: A jako kto?
8: Elektryk.
13: Jako elektryk. Czyli, że tutaj nawet można więcej zarobić, albo podobnie?
8: Tam byłem może pół roku i już mi się nie spodobało. No po prostu, wiesz o co chodzi.
13: A, że chodzi o...
8: No tych...
13: No dobra, czyli elektryk, nie ma co, czego tam szukać w tej Brukseli.
8: Pewnie, że tak.
13: Tu lepiej.
8: Pewnie, że tak.
13: No dobrze.
8: Ja na swoim teraz robię i...
7: A propos kobiet, wie pan. Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Małżeństwo się rozpadło. Co zauważyłem, wie pan, naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan. No wiadomo, przystojni, cholera. A później płaczy zgrzytanie zębów. Zajeżdża kolega z Siemiatycz, szuka żony, a żona oczywiście, no. Z Turkiem czy z Barkańczykiem, już to tego tak. Wyszedłem zwiedzić Brukselę. Idę. I zwróciłem uwagę na taki szczegół. Myślę, kurde, co tyle tych zakonnic? Wie pan, poubierane w tych takich, kurde, tylko... Myślę, ale zakonnice, nie? Ale zaintrygował mnie fakt, że te zakonnice mają dzieci. Myślę, zakonnice, dzieci. A to po prostu, no Marokanki z dzieciakami, no i...
13: Naprawdę pan myślał, że to są zakonnice?
7: Ja myślałem, że, na pierwszy rzut oka myślałem, że to może gdzieś z jakiego kościoła prowadzą.
13: I nigdy pan nie widział na oczy, tak, takiego?
7: No nie widziałem w tych burkach, tych
13: no Marokanek. W Siemiatyczach, a to rzeczywiście...
7: Nie, no
13: tak.
7: nie było, no lat temu 20. Jak miałem 10 franków na godzinę, przepracowałem 10 godzin, to proszę pana, jakie były relacje. No, kto pobył w Brukseli rok czasu, tak budował dom, no.
13: I pan, o, te tutaj domy też, tak?
7: Tam. Nie, to już Ameryka. To ci co pierwsze, chodź Ramzes.
13: Tak, a Bruksela?
7: A Bruksela tam dalej.
13: Kolejne.
7: Chodź Ramzesi. Tamta strona, gdzie ja panów prowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
13: Ale już domy raczej na bogato.
7: Nie, domy są... To nie, bo to były właśnie ci, co byli w Ameryce. Pierwsza ta fala taka z zagierkowskich czasów, to wyjeżdżała do Stanów i ci, co przyjeżdżali, to budowali piękne domy. Tam są domy piękne. No.
13: A potem tam kolejne jeszcze to są ci z Brukseli, co przyjeżdżali.
7: Tak, tam Anglia i tak dalej.
13: I to biednych, gdzie już bogate domy, bogaci ludzie z emigracji.
7: Antagonistycznie, wie pan, dlatego nazwane te osiedle biednych, bo wszystko takie murowane.
5: Po mieście i okolicach oprowadzał nas Marek Bujnowski, siemiatyczanin od urodzenia. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz Adam Miłkowski, którego spotkałem gdzieś tam między blokami. No i okazuje się, że on mieszka w Belgii od 18 lat i raz na jakiś czas tylko przyjeżdża do Siemiatycz, żeby zobaczyć się z dziećmi.
4: Co ludzie powiedzą?
13: Minęliśmy się w tej Brukseli.
3: No i dom pana.
13: Byliśmy 2 tygodnie temu.
3: Tak.
13: Nagrywaliśmy. Nie spotkaliśmy się.
3: No nie, no ja akurat przebywam częściej w Luwen, nie? Prowadzę ze wspólnikiem mały sklep budowlany, B-Switch Store. Sprzedajemy głównie materiały na elewację. W Belgii jestem od 2008 roku.
13: Od 2008, czyli miałem...
3: 18 lat.
13: 18 lat, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś?
3: Właśnie, miałem 19, czyli połowę życia spędziłem w Belgii. Jak wygląda Belgia naprawdę? Od 2008 roku byłem i na normalnej płaszczyźnie, i na samym dnie. I czasami miałeś 10 euro i myślałeś sobie tak, czy kupić sobie paczkę papierosów, czy kupić sobie sandwicha, czy kupić na przykład kartę za 10 euro i podzwonić po ludziach, poszukać roboty. Żyjąc w Polsce, masz mniejsze pieniądze, nie możesz pozwolić sobie może na takie różne ekstrawaganckie wakacje, ale tak naprawdę masz czas cały czas. Masz czas jakby to piątek, kończysz robotę, się nie stresujesz, możesz spędzić w sobotę weekend z dziećmi. Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni, a mieszkam tam sam, nie? Taka to łaska, no. Możesz mieć samochód za 100 tysięcy euro, ale coś zazwyczaj, czegoś nie masz, nie? Nie ma tak, żeby w życiu mieć wszystko na raz, tak? Żeby mieć to. Może tam nielicznym się uda, nie? Mam znajomych, którzy wrócili. Niektórzy wrócili z dużym kapitałem, czyli już mają tam swoje mieszkania na wynajem. Niektórzy wrócili z kapitałem jakby to zerowym, tylko z doświadczeniem pracy i też sobie radzą. Przetorowałem sobie już tą wszystko drogę i tam zaczynam jakieś tam zarabiać pieniądze, pojawia się jakieś tam światełko w tunelu. Mnie bardziej zastanawia tak, co będzie z tym kryzysem, który nadejdzie, bo jak już mamy teraz kryzys ekonomiczny, powoli się zaczyna robić z ropą ten wojenny, tutaj też ja myślę, że jakby się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę, to może być wojna jakaś regionalna o Suwałki, to myślę, że to też akurat nas to dotyczy bardzo tutaj Podlasia. Szczerze, mam takie rozdwojenie jaźni, bardzo bym chciał, ale boję się odważyć, nie?
15: Chcę się wrócić, tak?
3: Tak, bo... tak. Jeżeli chodzi o usługi budowlane, w Siemiatyczach ludzie chcą zarobić więcej niż w Warszawie. Niektórzy byli w Brukseli chwilowo, zobaczyli za jakie pieniądze można pracować, a dużo ludzi tak mówi, a ty w Belgii jesteś, to stać cię zapłacić i wymagają od ciebie takich pieniędzy, że za daną usługę, gdzie ja nawet w Belgii nie robię takiej ceny, nie? Są takie przypadki i ogólnie tak się zrobiło, że to jest rynek budowlany bardzo drogi. Jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o ocieplenia, to nawet mogę powiedzieć, że w Warszawie dla mojego brata teraz robię ocieplenia po 125 zł, tutaj są 160.
15: Skąd to się w ogóle wzięło, że to akurat do Brukseli ludzie zaczęli jeździć i to co, wszyscy twoi znajomi?
3: Jednym przyczyn to było zamknięcie Horteksu, gdzie pracowało tutaj 2,5 tysiąca osób. Z dnia na dzień 2,5 tysiąca osób z regionu straciło pracę. Było tutaj dwóch cinkciarzy i oni sprzedawali wizę za równowartość hektara ziemi. Albo za równowartość konia, czyli była wiza do Belgii, nie? I jakby to ojciec z matką poświęcali hektar ziemi, wysyłając syna do Belgii, który sobie poradził, to sobie poradził, a dużo też niestety sobie nie poradziło, bo też znalazła się duża ilość ludzi bezdomnych w Belgii, którzy mieli problemy z alkoholem. Potem się zrobiło tak, że w 97 roku, gdzie moi bracia jeszcze pracowali w Warszawie i wyjeżdżali do Belgii, to było łatwiej wyjechać do Belgii niż do Warszawy, bo większość ludzi znałeś, którzy są w Belgii, niż którzy pracują na budowie Warszawy.
5: No to już wiadomo, dlaczego akurat Bruksela, a nie jakiś Berlin czy Londyn. Do tego doszło regularne połączenie autobusowe z Siemiatycz. Ten autobus wciąż kursuje, ale tylko raz w tygodniu. I bywa, że do stolicy Belgii wozi tylko powietrze. A dlaczego ludzie już nie wyjeżdżają tak chętnie jak kiedyś? No to posłuchajcie.
15: Co ty tu robisz? Dlaczego nie siedzisz w Brukseli, tylko tu?
16: Nie, ja tam u siebie robię, tam działam coś, nie? Spawamy i tam takie rzeczy robimy. Ja mam swoją firmę spawalniczą, nie?
15: Byłeś w tej Brukseli czy gdzieś tam?
16: Nie, w Polsce jest lepiej.
15: Nie korczyło cię nigdy, bo to wiesz, koledzy jacyś na pewno tam pojechali, siedzą,
16: tak,
15: pracują.
16: Tak, coś tam no byli, ale wracają i tak. Nie wiem, no Polska to Polska, ja tu jestem Polakiem, także no nie wybieram się nigdzie za granicę.
15: To ile to można w Polsce zarobić, jak się tak dobrze ogarnia temat?
16: Trudno powiedzieć, no zależy, no.
15: No ale co, tak zdychę na rękę?
16: No tak, zdychę można ogarnąć, no.
15: A to w Brukseli tam zarobi niewiele więcej.
16: Może no może, no nie wiem, no 20 tysięcy tam czy tam.
15: Ale nie ciągnęło cię, żeby tam zamienić te 10 tutaj na
16: Nie, Polska w Polsce jest super i młodzież tam jeszcze pracuje w tej Belgii, a starzy już schodzą.
15: A, że emerytury się dorobili, wracają?
16: No tak.
15: No tak, jest wtedy komu te schody spawać czy coś? Bo jak przyjechali, pieniądze są.
16: No wiadomo, nie?
15: To coś się zaczęło kręcić też, nie? Jak zaczęli zjeżdżać.
16: Ma się podwórka kawałek taka, tam wszystko pod wynajem raczej, tak? A żeby się dorobić, no to trzeba ze 20 lat tam popracować pewnie, tak? Żeby jakiś ten, nie? Polska to Polska, nie?
12: W Polsce dobrze się żyje, mi się wydaje.
15: No ale tam wciąż można zarobić jednak, tak jak rozmawialiśmy, no to tak 8-9 tysięcy złotych, no tak powiedzmy w przeliczeniu na rękę, no tutaj to ciągle chyba nie ma jeszcze aż tak dobrze, co?
12: U nas jest chyba spokojniej generalnie. No takie Podlasie Siemiatycze, tak u nas jest tutaj swojsko, sielsko i spokojnie.
15: Tu jakaś koza, coś.
12: Ze względu na bezpieczeństwo tutaj jest w Polsce jednak bezpieczniej niż na zachodzie.
15: Tak, no tutaj jedyne co nam grozi to, że o...
12: To akurat jest miasto Belgowców, tak? Tak to się mówi?
15: Tak. Tutaj mała Belgia.
12: Mała Belgia. Siemiatycz to jest mała... No, mała Belgia, tak? Ja jeżdżę do babci do zagranicy, która mieszka we Francji.
15: Nie ciągnie was tak, żeby tam do pracy wyjechać, żyć tam za granicą? Tutaj jest okej?
12: Okay? Szczerze mówiąc, w Polsce to mnie nic nie trzyma i zarabiać takie 4 tysiące to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać nie da się przeżyć za te pieniądze.
15: Czy co jednak myślisz, żeby w którymś momencie kierunek...
12: W momencie po prostu kierunek za granicę, ale no nie wiem.
15: Nie wiesz jeszcze, czy Bruksela akurat.
12: Nie wiem.
5: Wciąż są chętni, ale no nie ma takiego ciśnienia jak kiedyś. W Brukseli można zarobić tak ze dwa razy tyle, co w sklepie w Siemiatyczach. Jak w Brukseli trzeba wynająć mieszkanie, a trzeba, no to robi się to mało opłacalne. To już nie jest taka ziemia obiecana, kiedy w trzy dni można było zarobić tyle, co w Polsce w miesiąc. Są też ciemne strony tej emigracji, trudne sprawy. No, wiele rodzin nie wytrzymało rozłąki.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
13: Co piąty mieszkaniec Siemiatycz to w Brukseli siedział albo siedzi ciągle.
17: Tak, ciągle jeszcze siedzą.
13: To skąd to się wzięło?
17: Mocno, nie wiem. Wyjechał chyba jeden. Ciągnął drugi.
13: Za tym jednym drugi, za tymi dwoma czterech, za tymi czterema.
17: No i tak.
13: Ośmiu i...
17: Tak to.
13: Zjeżdżają z tej Brukseli tutaj na święta, to nagle miasto ożywa.
17: Tak, tak, tak.
13: A tak to co, hula tylko wiatr i...
17: I emeryci, jak pan widzi.
13: A panią nie ciągnęło nigdy tam, żeby do tej Brukseli innego świata zaznać, posmakować?
17: Nie, dobrze mi w Polsce było, jest. I najlepiej u nas. Starczyło mi zawsze tego, co mam.
13: Tam zawsze te dwa razy więcej można zarobić, a kiedyś to a pięć rodzina, razy więcej.
17: A rodzina? No, mam koleżanki, no mają pieniądze, mają domy, ale już rodziny niestety nie mają. I to jest tak...
13: Aha, że gdzieś tam...
17: W drodze się pogubiła rodzina.
13: Rozpadało się.
17: Rozpadało się, tak.
13: To był pan kiedyś tam za granicą w pracy?
18: Kiedyś, ale to dawno było, nie.
13: Ale w Brukseli akurat? Tak jak wszyscy tutaj?
18: Tak. No stolica Belgii, no.
13: Stolica Belgii, Siemiatyczy?
18: Tak.
13: Tak mówią?
18: Tak było. No, tak jest.
13: To ile pan tam był, jak długo?
18: Dwa miesiące.
13: Dwa miesiące tylko?
18: Tak, tylko.
13: A to dlaczego pan wrócił?
18: No, rodzina potrzebowała mnie. Nie? Dziecko mi się urodziło i wróciłem.
13: Warto tam było jechać do tej Brukseli, czy nie warto? Była pani tam kiedyś?
19: Mam trzy dni po samochód i miałam jechać na tydzień do swoich kumów, a pojechałam na trzy dni, kupiłam samochód i nogi.
13: I co, nie kusiło panią, żeby tam zostać w tej Brukseli?
19: Lubię sprzątać. Och. Jakbym lubiła sprzątać, to bym była 20 lat albo 30.
13: No właśnie, bo tam żyje.
19: Moje koleżanki jakieś tam wspaniaństwa to są właśnie.
13: Tak, bo panowie to raczej na budowę, a dziewczyny do sprzątania.
19: Wszystko się porozpadało i panowie i panie się wszystko porozpadało. Małżeństwo przeważnie się rozłożyły. Właśnie prężnie działa nasz tutaj Związek Emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jest bardzo dużo pojedynczych osób. Bardzo mało małżeństw. Tutaj przynajmniej w naszej grupie dosłownie 4-5 małżeństw. Wolne kobiety, albo wdowy, albo rozwódki, mężczyźni, dbajcie o siebie. No za mało was jest, no to no, jak idą tańczyć.
13: Warto jeszcze jechać tam, czy jednak...
19: Warto tutaj przyjeżdżać i tutaj ściągać ludzi. No w tej chwili, no to chyba trzeba patrzeć na turystykę. Bo Podlasie było zaniedbane, teraz się zrobiło piękne. Bo nie mieliśmy dróg, nie mieliśmy nic.
13: No, no tak, teraz nagle to naprawdę się... Tam jakieś fontanny tryskają.
19: U nas jest dużo ładniej niż w Augustowie.
5: Może zarobki są trochę gorsze, ale Siemiatycze zmieniły się przez te lata. Na lepsze, wypiękniały. Teraz wracamy do Marka Bujnowskiego, który nas tam oprowadzał po mieście i zaprowadził nas nad zalewy. A tam amfiteatr, plaże, place zabaw dla dzieci. Wszystko nowe, eleganckie. Wszystko jest, tylko no trochę brakuje ludzi, którzy mieliby z tego korzystać.
20: Tutaj tak zwany Czesuła... Krowy pas, o tutaj, w tym miejscu. Tu się krowy topiły, no. A mieliśmy operatywnego burmistrza.
13: O, i teraz elegancko.
20: No, tu, widzi pan, jest amfiteatr, no, duży na 2000. Mm-hmm. Nie jest, to kurde, będzie multum ludzi do tego Skolima.
13: No, teraz Europa.
20: Miasto, powiem panu szczerze, to jest, jak wychodzę wieczorem z psem, to puste miasto wymarło, miasto emerytów i rencistów. Na wakacje oczywiście młodzi przyjeżdżają.
13: No tak, wtedy odżywa to
20: wszystko. Tutaj tu żyje, to...
13: No ale mają gdzie wracać.
20: No mają gdzie wracać, no ładnie jest, no.
5: Nie widać jakichś masowych powrotów w Siemiatyczach. Młodzi wciąż próbują ułożyć sobie życie w Belgii, a jak wracają do Polski, no to nie zawsze przecież do samych Siemiatycz, niekoniecznie na Podlasie. Wciąż brakuje tam pracodawcy, który płaciłby więcej niż minimalną. Na pewno emeryci wracają z Belgii, z belgijskimi emeryturami.
21: No byłem swego czasu, jak wszyscy wyjeżdżaliśmy za chlebem.
13: W Brukseli?
21: W Brukseli, tak. 97 rok był.
13: No i co pan tam robi?
21: Jako konserwator w szkole pracowałem. Mhm. Chciałem tutaj wrócić w tym wieku takim emerytalnym, chciałem być w Polsce, nie? Bo wie pan, na stary drzew się nie przesadza, nie? Na starość ciągnie tutaj. Pan by też na panu wrócił, ja widzę to z oczu panu patrzysz.
15: No, ja jeszcze nie wyjechałem, wie pan, na razie, póki co.
21: No, nie wyjeżdżaj pan, u nas jest dobrze. Polska dobrze stoi w porównaniu z innymi krajami, tam gorszy bałagan jest jeszcze.
15: Udało się panu coś odłożyć, jakieś pieniądze? Pan tu sobie rancho jakieś kupił, coś?
21: Nie, ja to, jakbym tutaj pilnował Polski, to bym więcej miał ranch. Nie trzeba było wyjeżdżać, trzeba było patrzeć to, co po dziadkach było, dopilnować swojego.
15: A, tak to gdzieś tam pana nie było, się rozeszło?
21: Tak, tak się rozeszło.
15: No tak.
21: No, masz.
15: To więcej pan stracił na tej Belgii jeszcze.
21: Tak, ja na Belgii to straciłem dużo. Nie bowiem, że zarobiłem. W ogóle majątku bym więcej miałby dopilnował, nie? Tylko, że tych takich, tych nie miałby tego towarzystwa, tych śpiewów, nie? Tych ludzi by nie poznał z całego świata, wspaniałych. No, to dla mnie to, o to chodziło, tylko mnie pieniądz się nie liczył.
15: Opowie pan taką imprezę jedną, gdzie, co wy tam robiliście?
21: Impreza? Co byłem na takiej... Nie mogę, bo jak żona usłyszy, to nie, lepiej nie, o nie.
5: No, co było w Brukseli, to zostaje w Brukseli. I tym takim, no, niedopowiedzeniem kończymy, co ludzie powiedzą, prosto z Podlasia, prosto z Siemiatycz. Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feber.
0: Autopromocja.
4: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
0: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
18: Nie. A co się dzieje?
19: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj międzynarodowy

0: Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
2: O czym szumi Warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie pomówimy o sprawach miejskich z prezydentem Gorzowa, a potem o zadaniach Straży Miejskiej. Zapraszam.
2: O czym szumi Warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
3: Panie prezydencie, no sporo rzeczy się uzbierało, no bo były wakacje, przerwa.
4: Tak jest.
3: Nie widzieliśmy się, można powiedzieć tak, w studiu już parę miesięcy. Więc zacznijmy od spraw związanych ze Stalą Gorzów. No bo to wiadomo, klub walczy o utrzymanie. Także na powierzchni, jeżeli chodzi o finansowanie. Był pomysł mieszkańców, żeby zorganizować konsultacje w tej sprawie. Ostatecznie do tych konsultacji nie dojdzie, chociaż na ostatniej sesji sierpniowej mówił pan, że jak wszystko będzie formalnie, no to konsultacje chyba zostaną przeprowadzone. Skąd ta zmiana?
4: Nie, dojdzie, tylko chcemy poznać zdanie mieszkańców jakby w szerszym aspekcie, dlatego że dzisiaj jakbyśmy poszli tak bardzo wąsko, tylko zapytali o jedną dyscyplinę sportu, to zdecydowanie za mało, ponieważ jesteśmy w przededniu dyskusji na temat nowej strategii sportu, to chcemy przeprowadzić taki proces. Teraz najbliższe miesiące, październik, listopad, grudzień, będą to miesiące przygotowania do takich konsultacji, ale chcemy na początku nowego roku spytać mieszkańców w ogóle o kluczowe dyscypliny, które powinny być dyscyplinami kluczowymi, w jaki sposób powinniśmy finansować, więc taka dyskusja oczywiście będzie i to ten wniosek, który został złożony, jakby my formalnie musieliśmy na niego odpowiedzieć, natomiast to, co w nim zostało zawarte, ta główna idea, czyli zapytanie mieszkańców o to, czy chcą, aby Speedway był w Gorzowie finansowany przez miasto, będzie oczywiście w ramach tych szerszych konsultacji analizowany, więc oczywiście ten temat zostanie zrealizowany.
3: Mówił pan, że po nowym roku te konsultacje ruszą,
4: tak? Dlatego, że trzeba się do tego dobrze przygotować. To nie jest tak, że piszemy na kartce pytanie i idziemy do mieszkańców po odpowiedź, dlatego, że cały proces konsultacji społecznych, żeby on był wiarygodny, miarodajny, przede wszystkim, żeby był zgodnie ze wszelkimi prawidłami zrobiony, to wymaga pewnych przygotowań, analiz. Samo zadanie pytania już jest kluczowe, w jakim sposób zadamy. Nie powinno być pytaniem tendencyjnym, tylko pytaniem, które daje wiele możliwości odpowiedzi, więc na pewno temat zostanie przez nas zgłębiony i będzie przy okazji szerszej dyskusji na temat gorzowskiego sportu dobrze omówiony.
3: Jak ta strategia ma wyglądać? Jaki jest pomysł w ogóle na to? No bo wiemy, że kilka dokumentów jakby przyjmowano, określono między innymi co może być dyscypliną kluczową,
4: tak,
3: w przeszłości.
4: Tak.
3: Rada przyjęła nawet takie stanowisko czy strategię, że 60% na sport dzieci i młodzieży, a tylko 40% na sport zawodowy.
4: No tak, dlatego teraz dyskusja na temat tego, czy to się sprawdziło, w jaki sposób dyscypliny kluczowe zostały wybrane, czy które powinny być dalej kluczowymi. Rzeczywistość się zmienia, już abstrahując już oczywiście od dokumentów, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili siatkówkę na najwyższym poziomie. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o strategii sportu, jej nie było. Więc trzeba przemodelować tą strategię, podejście i pracować dalej, więc ja jestem naprawdę otwarty na to, żeby dyskusja również wokół stali przy tej okazji się przetoczyła.
3: No dobrze, ale czy Gorzów w ogóle stadion, bo to też jest jedno z pytań, które między innymi na ostatniej sesji, kiedy była rozmowa, dyskusja o Stali Gorzów, było pytanie, czy Gorzów stać na, wtedy mówiono o Stali Gorzów, ale ogólnie o tak szerokim sporcie zawodowym, tak? No bo mamy, to wspomniał pan o siatkówce, tak. Jest koszykówka, to są wszystko grube miliony, może nie tak grube, jak sobie by chciała Stal Gorzów. No i pytanie, jeżeli mieszkańcy powiedzą, tak, na sport trzeba dawać tyle, ile kluby chcą. I się okaże, że to wtedy ile tam, z 20 nie, milionów by nie, musiało
4: my tak,
3: być?
4: My tak ogromne środki przekazujemy, ale dlatego to nie jest, dlatego tego nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. Dlatego, że na przykład mieszkańcy, którzy chodzą na stadion czy żużlowy, czy na arenę, czy na piłkę nożną, na przykład nie chodzą do filharmonii. I mogliby powiedzieć, no dlaczego filharmonia łącznie nas kosztuje 10 milionów, dlaczego wydajemy pieniądze 10 milionów na filharmonię? Przecież ja tam nie chodzę. Ja chodzę na stadion piłkarski czy stadion żużlowy, ja chcę takiego widowiska. Równie dobrze emeryci mogliby powiedzieć, ale przecież my potrzebujemy opieki dla osób starszych, po co edukacja? Więc to nie jest takie jednoznaczne. Trzeba na finanse miasta patrzeć całościowo i uważam, że dla wszystkich obszarów musi znaleźć się miejsce. Cały czas, jakbyśmy powiedzieli, no dobrze, ale oświata jest cały czas niedofinansowana. No tak, jakbyśmy dzisiaj mieli wszystkie obiekty użyteczności publicznej, wszystkie szkoły nagle wyremontować, no nie wiem, może byśmy się potrzebowali pół miliarda, może miliarda na to, żeby to zrobić. Robimy w tej chwili projekt za 180 milionów, już duża część. Robimy, zostanie wyremontowana, robimy cyklicznie remonty, więc jakby nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy i zero-jedynkowo, tak chcemy, tak nie chcemy, dlatego, że są różne grupy, nie tyle interesów, tylko mamy różne upodobania. Jedni chodzą na golfa, drudzy na siatkówkę, a trzeci ludzie w ogóle nie lubią sportu i chodzą sobie na przykład tylko do filharmonii. Więc każdego trzeba uszanować, każdemu tą przestrzeń trzeba wypełnić. Jedni słuchają muzyki symfonicznej, drudzy wolą disco polo i to trzeba uszanować.
3: Dobrze, to kończąc kwestie sportowe, no ale jeszcze wrócę do Stali Gorzów, no bo miasto jest współwłaścicielem. Jak pan patrzy na to, co się dzieje teraz, serce drżało?
4: No tak, zdecydowanie ta sytuacja sportowa jest, no to, jakby na tą sytuację już nie mamy wpływu. Widać, że emocje były w ostatnim meczu przepotężne, a udzieliły się zawodnikom. No i zobaczymy, co będzie w ostatnie dwa mecze przed nami. Jaki będzie wynik, to na to już ani władze miasta, ani władze klubu chyba nie mają specjalnie wpływu. To już jest rola zawodników, o ile władze klubu myślą o tym, jak utrzymać klub finansowo, jak go organizować. Natomiast to już wynik sportowy, to już jest kwestia zawodników.
3: Okej. Przejdźmy do schodów donikąd, bo jest zapowiedziana ta inwestycja między innymi na Facebooku miasta. 25 milionów koszty, dofinansowanie póki co 11, niecałe 12 milionów. Miało być 20 z tego, co
4: pamiętam. Tak, miało być 20. Pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli zostaną skierowane. I jestem przekonany, że pan marszałek dotrzyma słowa i będziemy mogli rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
3: Rozumiem, dokumentacja, wszystko jest gotowe?
4: Tak, wszystko jest gotowe, jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
3: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak wpłynęło?
4: Tak.
3: I rozumiem, wkład miasta?
4: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast no, liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
3: A jakieś były przypominajki w ostatnim
4: cały
3: czasie?
4: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas deklaracje są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
3: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
4: tak,
3: to?
4: Tak, jeżeli, znaczy przetarg na, to będzie przetarg w kontekście zaprojektuj, buduj. No, mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
3: Okay. Gorzów okazuje się jest najszybciej wylodniającym się miastem wojewódzkim. Takie są dane za 2024 rok. No, Gorzów stracił w jednym roku ponad 1130 mieszkańców, co dało 0,99% utraty. To jest najwyższy wynik procentowy, no bo Łódź na przykład straciła ponad 5800, no ale jest zdecydowanie większym miastem, więc ten procent jest niższy.
4: No właśnie.
3: Co z tym zrobić, panie prezydencie, żeby Gorzów się tak szybko nie kurczył?
4: Znaczy to są trendy generalnie ogólnoświatowe. To by trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
3: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
4: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces wzbogacenia się i wyprowadzenia się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić i po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie zburzone, a po konieczności przygotowania sążnistych odpowiedzi, analiz, a później Narodowy Fundusz 3 miesiące, pół roku się nie odzywał. No i już wydawało się, że jesteśmy na finale, ale niestety nie otrzymaliśmy zgody z PGE Energia Ciepła na włączenie ciepła, bo taka ekociepłownia, która będzie spalała odpady, produkuje określoną ilość ciepła. PGE nie wyraziło zgody na włączenie. No i projekt upadł. Moim zdaniem zabrakło trochę woli politycznej. Nie, oczywiście jakby jest nam przykro, ale nie zostawiamy tego projektu. Mieliśmy już kolejne rozmowy z PGE na temat tego, żeby jednak znaleźli przestrzeń dla nas. Tym bardziej, że my naprawdę zakładając, że taka ekociepłownia w okresie letnim i tak ma proces konserwacji około 1,5 miesiąca, a te miesiące są najtrudniejsze dla wprowadzania ciepła do sieci, to w pozostałych miesiącach tych powiedzmy ciepłych, czyli maj, czerwiec, wrzesień, bo już październik to już ciepło systemowe jest uruchamiane, to w tych miesiącach też mieliśmy swój sposób na zagospodarowanie ciepła, a tak naprawdę do sieci wprowadzalibyśmy niewielką jego część. No dzisiaj PGE mówi, że no może jednak podejdźmy do tych rozmów, zobaczymy. Realnie czeka nas powtórka z rozrywki, więc jeżeli znajdziemy wspólną ideę, czyli to, że budujemy tą ekociepłownię razem z PGE, no to jest szansa, że ona ruszy. Ten projekt jest kluczowy dla miasta i na pewno będzie przez nas realizowany. Tylko pytanie, w jakim zakresie, czy z partnerem takim jak PGE, czy z dofinansowaniem, no to się będzie wyjaśniało.
3: Czyli rozumiem, że jeżeli PGE miał być partnerem, to ono bierze koszty na siebie? Czy...
4: Tak, pewnie w

0: dużej mierze, ale tak czy siak generalnie tego rodzaju instalacji termicznego przetwarzania odpadów bez dofinansowania się słabo kalkulują, jeżeli mówimy tutaj o odpadach komunalnych, bo odpady przemysłowe są zupełnie inaczej kalkulowane, więc tak czy siak wsparcie z Narodowego Funduszu będzie tutaj kluczowe.
1: No to tak dopytuję, no bo nawet, bo mówił pan, że PGE nie zgodziło się, żeby włączyć, no powiedzmy, że, żeby się zgodziło, ale pieniędzy dalej nie ma na uruchomienie inwestycji.
0: Tak, ale znaczy pieniądze, jeżeli inwestycja jest dobrze uszyta, skrojona na miarę, to pieniądze czy w funduszach inwestycyjnych można, czy w postaci pożyczek, takich między innymi preferencyjnych jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy BOŚBank, czy BGK dają, można znaleźć. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wszystkie elementy procesu technologicznego były dopięte i tutaj potrzebna jest nam współpraca z PGE.
1: Panie prezydencie, na koniec jeszcze chciałem zapytać o budżet na przyszły rok, no bo prace chyba ruszyły albo jakoś ruszają, tak to tutaj jest właśnie ten czas, bo w listopadzie radni powinni poznać projekt. Co będzie takim największym celem na przyszły rok, inwestycją, wyzwaniem?
0: No, przyszły rok to już realnie prace budowlane na północnej obwodnicy, bo ten pierwszy odcinek między Wyszyńskiego a Piaskami za chwilę oddajemy do użytku, a wchodzimy w fazę potężnej inwestycji ponad 250-milionowej, czyli północna obwodnica i zbrojenie terenów inwestycyjnych i cała jakby szereg prac będzie w tym terenie. Tym bardziej dla nas jest to inwestycja trudna, dlatego że budujemy północną obwodnicę, budujemy zbrojenie terenów inwestycyjnych. W międzyczasie, w tym samym czasie powstaje fabryka zbrojeniowa. Obok kolejny podmiot, kolejne dwa podmioty mają rozpoczynać swoją budowę, więc będzie potężna akumulacja. Jeszcze PGE będzie szło ze swoimi sieciami, Polska Spółka Gazownictwa z gazem, więc akumulacja niewiarygodna w tamtym rejonie miasta na pewno będzie trudno. No i czeka nas też wyłączenie ulicy Mironickiej. To też dla mieszkańców Sandocka będzie to utrudnienie, dlatego że na czas budowy będziemy musieli w określonym terminie wyłączyć zupełnie z ruchu, z tego względu, że kumulacja prac nie pozwoli na bezpieczne poruszanie się ulicą Mironicką.
1: Coś poza tym jeszcze jest w planach na przyszły rok?
0: No, myślę, że na razie zbieramy.
1: Albo takich, o których jeszcze nie słyszeliśmy, bo północna obwodnica to jest inwestycja, o której już od paru lat wiemy. Ale czy coś czymś pan zaskoczy?
0: Myślę, że na to trzeba poczekać, bo sami dopiero zbieramy po pierwsze wnioski od mieszkańców, od radnych. Dopiero przychodzą informacje dotyczące wpływów z podatków dochodowych, z PIT-u, z CIT-u, z subwencji ogólnej. Więc realnie to w listopadzie będziemy mogli o tym szerzej mówić.
1: A to będzie tak z grubsza podobny poziom
0: budżetu? Podobny, tak. Myślę, że tam 1,4 miliarda, może 1,5, ale to wszystko zależy też od pozyskiwanych środków, na podobnym poziomie.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Oczy Szumi Warta albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
3: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy łamią te przepisy.
4: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska, generalnie jak wszystkie inne służby niż policja, może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakie jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miniony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego, powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
3: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze...
4: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlebanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
3: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
4: będzie to jedno z wielu zadań, które strażnicy interes realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych. No bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Przecież no, myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
3: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
4: Tak, to przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
3: Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
4: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
3: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
4: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu już chyba możemy powiedzieć na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
3: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
4: punkt. Tak, ale cały czas tutaj jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
3: Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
4: Tak.
3: Czy chodzi o weterynaryjne jakieś
4: Są to przepisy
3: dokumenty?
4: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
3: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
4: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
3: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o o rejon, czy tam o przestrzeń, tak, w której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
4: Oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwścieknie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
3: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
4: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
3: czy, no właśnie, w środkach, czy do weterynarza.
4: W środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
3: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
4: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. Możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować. Wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić co chcą, co nie jest prawdą. No, nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary postępowaniem mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
3: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób, tak, nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
4: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to już wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko dopowiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń to jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast no, muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego. interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast no, nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
3: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie. Czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
4: Bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych, Straż Pożarna, no różne podmioty. I to kwestia samorządu, w jakim, czy po pierwsze, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną, z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku i te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania.
3: Tak naprawdę samorząd,
4: tak naprawdę samorząd powołując Straż Miejską Gminną wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
3: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem, patrząc.
4: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale to jest...
3: Nie czujecie się przeciążeni.
4: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku bezpieczeństwa jest dużo.
3: No
4: i gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło, ale też z punktu widzenia mocodawców czy decydentów, to też muszą dzielić budżet, też mają świadomość, że funkcjonują inne służby i uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający. A gdybyśmy chcieli więcej, no to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb. To pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, które się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
3: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przyszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
4: Jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
3: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
4: Tak, no bo jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone. Bo on, przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni.
3: Ja tylko chciałam powiedzieć.
4: Przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się

0: wiadomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego z pewnych uzależnień, zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli było czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca. A tutaj przepisy o własności lokali wymagają, aby w obiektach, w których tych lokali właścicieli jest więcej niż trzech, był wyłoniony zarządca. Jest to niezbędne z przepisu prawa, ale to też jest potrzebne do tego, żeby w przypadku różnych spornych sytuacji ta wspólnota, która w tym sytuacji była bardzo nieformalna, mimo że z przepisów prawa powinna ona posiadać zarząd, żeby mogła podejmować działania. Tutaj w tej sytuacji oczywiście Centrum Usług Wspólnych ze Strażą Miejską podjęliśmy działania, żeby pomóc tutaj. To mieszkanie zostało wysprzątane, została przeprowadzona deratyzacja. Natomiast my nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy umocowani do tego, żeby podjąć działania prawne w imieniu wspólnoty wobec tego mężczyzny, bo takie naruszenia zgodnie z tą ustawą mogą być przedmiotem wielu roszczeń, łącznie z przymusowym sądowym wykupem. Doraźną pomoc oczywiście tutaj ci państwo, ten pan otrzymał, natomiast nikt nie zastąpił uprawnień właścicielskich. No i tutaj był taki bardzo poważny defekt prawny, że ta wspólnota mimo obowiązku nie posiadała takiego zarządu. Ale tutaj mówiliśmy o padłych zwierzętach. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden element, który jest zawarty w tym artykule 22 omawianej przez nas ustawy. Chodzi o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zwalczania gryzoni, insektów, które znajdują się na terenie nieruchomości. Dlaczego ten przepis jest taki istotny? Dlatego, że jakby naszą przestrzeń prawną w tej materii regulują dwa akty prawne. Pierwszy, o którym już tu wspominaliśmy, czyli uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Ona wprowadza obowiązek deratyzacji na terenie określonych nieruchomości, określonych, to są m.in. wielomieszkaniowe zakłady pracy, w kwietniu i październiku.
1: No właśnie, dwa razy zawsze.
0: Tak, natomiast ten artykuł 22 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, on nie określa nam terminu. My mamy obowiązek zwalczać gryzonie, insekty, jeżeli one się tam pojawiają. Czyli jest to przepis jakby szerszy w stosunku do zapisów, które mamy w uchwale. W związku z tym, że jest to przepis rangi wyższej, bo to jest przepis ustawowy, czyli on będzie stosowany jako podstawowy. Czyli dostaliśmy takie narzędzie do tego, żeby niezależnie od pory roku, niezależnie od rodzaju obiektu, bo w uchwale były określone obiekty tylko wymienione, wymagać od właścicieli nieruchomości, aby dokonywali czynności związane z deratyzacją.
1: A jak będziecie właśnie to wymagać, panie komendancie? To będą jakieś, nie wiem, właśnie kontrole, jakieś...
0: Muszę pani powiedzieć,
1: czy po sygnałach dopiero?
0: Muszę pani powiedzieć, że tutaj w tym zakresie no, będziemy opierać się na informacjach, które do nas docierają, bo to są takie miarodajne. No, to nie będzie tak, że będziemy chodzić po 120-tysięcznym mieście i każdego sprawdzać indywidualnie. Natomiast tam, gdzie pojawi się problem, to będziemy egzekwować przestrzeganie tego przepisu, czyli konieczność przeprowadzenia tych działań deratyzacyjnych. No i mówię, on ma ten walor, że on nie jest ograniczany czasowo i nie jest ograniczony miejscowo. Tutaj ustawodawca wskazuje właściciela nieruchomości, a nieruchomość generalnie ma, każda nieruchomość ma właściciela, chociaż czasami pojawiają się pewne problemy, bo mamy takie nieruchomości na terenie Gorzowa, które pewnie zostały...
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy i zapraszam do wysłuchania trzech rozmów, bo będzie o bardzo ciekawym projekcie Boskie Gorzowskie dla kobiet, gdzie można dostać wszechstronne wsparcie biznesowe i życiowe. Ale będziemy także mówić o dzieciach, młodzieży, o challenge'ach i sztucznej inteligencji. W programie także rozmowa z anonimowym alkoholikiem, jego historia i wyjście z nałogu. Zapraszam.
3: Przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Bobolski Gorzowski to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być?
1: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
2: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
1: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
0: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, też chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
1: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę. One dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym Klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby. I tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba do jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną. I właśnie tak wystartowały Boskie.
0: Od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
2: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała: Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
0: A ty powiedziałaś okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
2: Co powiedziałam, Ola?
1: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy, więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Jasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
0: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyłyście?
1: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenia, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas jesteśmy, u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje, istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, gorzowskie, nawet jak podpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je. Więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon boskich, gorzowskich. Więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa. Zdecydowanie tak.
2: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami, nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, to moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
1: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu do jej historii, bo kobiety są różne i dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staram się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet w Gorzowie.
0: Mówicie, że teraz to jest około 500 kobiet, tak? Mm-hmm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły, jeżeli ktoś nas słyszy teraz, jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać? Nie wiem.
2: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
1: I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji, więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km, bo chcemy, żeby to było lokalne, chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz, nie?
2: Wykształcenie miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
1: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej, nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności boskiej Górskie i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
2: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich z swoją marką, z swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to procentować niekoniecznie w samych Boskich.
1: Zapraszamy na stronę internetową www.boskiegorzowskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooku i na Instagrama też Boskie Gorzowskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć z samych naszych social media.
0: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie. No to jest pewnie taki wapik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej. No. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo. Co...
1: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
0: Koszty rosną, więc no przydałaby się dodatkowa paska. No
1: tam więcej pieniędzy w portfelu, to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia, dlatego że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca rozumiały dlaczego. A to właśnie było dlatego, że dużo robiły, a mało dbały o siebie, bo nie wiedziały, że tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy ma być zgodnie z tą kobiecością, z tym równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczynę, która robi koniki na biegunach, widziałam dziewczynę, która robi łapacze snów słowiańskie. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawalać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać. A jeżeli potrafiłyby dawać światu swoje umiejętności bez spięcia, bez spiny i dostawać za to pieniądze, no to miałyby więcej kasy, więcej szczęścia. Taka kobieta wraca do domu, do swojej rodziny i ta rodzina też ma więcej szczęścia, więcej pieniędzy, no bo kobieta jest sercem każdego domu. I idąc tą tropem, jeżeli my damy większą wartość i więcej pieniędzy kobietom w Gorzowie, to one wrócą do domu i rozświetlą te domy, a dodaj wszystko wszystkie domy do siebie i masz gorzów, nie?
0: Ale jak to konkretnie wygląda?
1: Z jednej strony, jeżeli mamy biznesy i produkty, no to my robimy promocje, czyli raz, że na naszych social mediach i na naszej stronie są reklamy tych kobiet, wszystkich tych produktów, usług, biznesów. Dwa, łączymy kobiety ze sobą, czyli tak jak mówiłam, szukamy dla siebie klientów, polecamy się świadomie na przykład na social mediach, a trzy, inspirujemy do tego, żeby kobiety tworzyły właśnie swoje produkty cyfrowe, czyli to, co mają w głowie, w sercu, zamykały w produkt cyfrowy i brały za to pieniądze. Bo nie do końca zawsze musisz mieć na przykład papier na magistra, żeby sprzedawać swoją historię. Kobieta, która wychowywała dziecko z autyzmem, jak napisze o tym e-booka, oświetli drogę innej kobiecie, która jest w tej samej sytuacji. Więc ja wierzę w to, że kobiety mają zasoby, które mogą wyciągnąć i sprzedawać. Więc równolegle i promujemy biznesy, szukamy klientów, ale też inspirujemy do tego, żeby tworzyć produkty cyfrowe, bo to jest generalnie przyszłość, jeśli chodzi o taką wolność finansową.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że teraz, kiedy tak naprawdę te media społecznościowe się nasyciły i skrolowanie jakiejkolwiek grupy w poszukiwaniu osoby, która lokalnie piecze fantastyczne torty i cieszy się nieposzlakowaną opinią i one są smaczne, to musisz naprawdę przeskrolować dużą część, raz, że konkretnego medium społecznościowego, a potem jeszcze konkretną część grupy. W tym momencie wchodzisz na taką stronę i po pierwsze masz po słowach, po hasłach, tak, po słowach kluczowych, żeby wyszukać.
1: Tak, mamy
2: po drugie masz opinię na ten temat. Po trzecie nie tracisz energii, nie tracisz czasu, który w tym momencie jest bardzo cennym zasobem, bo czas to jedno, ale rozmienianie energii podczas scrollowania mediów społecznościowych, które nas bardzo mocno przepala i tak naprawdę męczy w świecie, który nie przestaje hałasować, jest znowu bardzo cenny, jeżeli chodzi o spokój psychiczny w głowie.
1: Ja w sumie mówimy o pieniądzach, ale czas tutaj też jest zasobem, to jest jedna rzecz, której nie kupimy, więc tak naprawdę, jeżeli my dajemy takie centrum handlowe z kobietami, de facto dla wszystkich, ale centrum handlowe, gdzie masz wszystkie produkty, usługi od naszych lokalnych dziewczyn, no to oszczędzasz czas. Idąc dalej tym tropem, można nawet dojść do tego, że powiedzmy, jedna dziewczyna umie wypełniać pity, druga świetnie lepi pierogi i jedna nie potrafi tego, co druga, a jedna musi zrobić pierogi, mimo że nie potrafi. Wystarczy, że one się dogadają ze sobą, wymienią się tymi zasobami i zobacz, ile czasu zaoszczędzą. Ja ci zrobię pierogi, ty mi wypełnij pita. Jesteśmy 3 godziny do przodu tak naprawdę. Więc my tu mówimy o finansach, konkretnie o pieniądzach do portfela, ale mówimy też o tym czasie, który zyskujemy.
0: Mówiłyście też, że właśnie może przyjść każda pani, która w ogóle nie ma pomysłu, tak? Mhm. Czyli co, przeprowadzicie je tak, najpierw prześwietlicie ją, zobaczycie, jakie ma mocne strony i powiecie jej, idź w to, tak? I będziesz bogata?
2: Mówiłyśmy o tym, ale też mówiłyśmy, że to nie jest mus, że każda kobieta, która do nas przyjdzie,
0: ale powiedzmy, że ona chce, tak? Przyjdzie, tak. Chce mieć więcej tak, pieniędzy, ale nie wiem, co robić.
1: Dla takich kobiet generalnie właśnie, które by chciały coś stworzyć, mamy przygotowaną ścieżkę edukacyjną, 4-etapową, właśnie po to, żeby ją przeprowadzić w zaciszu jej domowego
2: ogniska,
1: że ona może sobie sama przejść przez te 4 etapy. Pierwszym etapem jest właśnie odnalezienie wewnętrznych zasobów i tej odwagi do wyjścia trochę do przodu. I właśnie ten etap, ten webinar jest autorstwa Joasi Naczajewskiej, bo Joasia jest tutaj specjalistką od tego wywalania tych flaków na zewnątrz i wyciągania tego, co można by ze sobą zrobić. Potem drugi film jest o tym, w jaki sposób na przykład zakładać działalność gospodarczą, jaka jest papierologia, skąd można wziąć dofinansowanie na szkolenia czy na firmę. Potem jest element o tym, w jaki sposób technicznie tworzyć produkty cyfrowe, co kliknąć, gdzie zrobić, żeby stworzyć takiego e-booka. I ostatni element to jest właśnie marketing, czyli w jaki sposób mówić o tych twoich zasobach, gdzie wrzucić na przykład jakiegoś posta, żeby to się sprzedawało. Czyli tak przygotowałyśmy taką ścieżkę, plus no, mamy ekspertki w ramach tej grupy, które też pomagają i u których można mieć konsultacje.
0: Były już takie, panie, u was? W tej 50-tce?
1: Tak, przyszła pani i to właśnie taka pani koło 50-tki, która generalnie nie za bardzo wiedziała, co zrobić, bo była w takim momencie, kiedy straciła pracę i czuła, że w sumie to ona nic nie potrafi. Więc tutaj trzeba było siąść, przeanalizować i nagle się okazało, że w sumie ona fajnie robi na drutach, jeszcze jeszcze piecz ciasta i jeszcze w sumie mogłaby sprzątać. I te sprzątanie też jest ciekawym elementem, bo dużo kobiet na przykład chciałoby odciążenia w tym temacie, więc tak naprawdę połączenie ją z kimś wystarczyło, żeby ona gdzieś tam te pierwsze pieniądze miała i ona tutaj w produkt cyfrowy nie poszła, ale pchnęłyśmy ją po prostu w możliwość zarabiania pieniędzy.
0: No właśnie, to też miałem dopytać, bo dużo mówisz o tych produktach cyfrowych, a no nie każdy by się w tym odnajduje, tak. Ale z tego, co mówisz, to nie trzeba być zaraz influencerem, tak, czy tam
1: nie,
0: twórcą
1: absolutnie.
0: Cyfrowym.
1: Dajemy możliwości, nie dajemy przymusu, natomiast w kontekście tego marketingu, nawet jeżeli któraś dziewczyna stworzy produkt cyfrowy, to też nie jest wymagane, żeby ona robiła ten marketing, no bo po to są boskie górskie i mamy ten sklep u nas na stronie i te social media, że my też promujemy produkty, które mamy u nas, nie? Więc dajemy możliwości, pchamy trochę do przodu, ale koniec końców to kobieta decyduje, czego ona chce.
2: Poza tym produkt cyfrowy, bo też pytanie, jaki mamy produkt cyfrowy na myśli? Przecież produkt cyfrowy może być skarbnicą leków ziołowych. Mamy kobiety, które się znają na ziołach. A to nie jest w tej chwili taka wiedza, która może być zebrana w jednym miejscu, albo czasem przeszukanie, albo znalezienie bardzo konkretnych przepisów może być znowu czasochłonne, więc ktoś, kto może za coś ręczyć, podpowiedzieć, jak przechowywać, tak, i stworzy taką książkę, znowu może być dla innych kobiet, które mają dystans, to tak powiem delikatnie, do leków konwencjonalnych, znowu to może być bardzo cenna osoba.
1: Wiesz, produktem cyfrowym może być nawet konsultacja online. Mhm. Więc wrzucasz coś, tylko jakby dajesz informację, że jeżeli chcesz, mogę się z tobą spotkać na godzinę na kamerce. I to też jest produkt cyfrowy, nie?
2: Lekcje języka obcego przecież mogą być i nagrane, albo ktoś może wrzucić swój kalendarz. Jeżeli potrzebujesz przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, po chińsku. Dzisiaj jeszcze nie mamy nikogo od chińskiego, ale kto wie, co będzie za miesiąc. Więc jeżeli potrzebujesz, no to możesz wówczas kliknąć taki kalendarz. I to jest produkt cyfrowy. Siedzicie w dwóch różnych pomieszczeniach, w dwóch różnych końcach tego miasta, a jednak wypróbowujesz swój język.
1: Więc produktem cyfrowym może być tak naprawdę wszystko. Wystarczy siąść na przykład przed kamerą, nawet niekoniecznie przed kamerą i poopowiadać na przykład, jak człowiek wyszedł, nie wiem, z nadwagi. I masz produkt cyfrowy, nie? On może przerażać oczywiście, dlatego my absolutnie nie zmuszamy. I koniec końców większość kobiet, które aktualnie mamy, to są kobiety, które po prostu chcą uczestniczyć w tych naszych wydarzeniach, które są rozwojowe i networkingowe i mieć reklamę siebie u nas na stronie.
0: Dobra, a czy jakoś weryfikujecie to, co się może pojawić? No bo wiemy, że żyjemy w takich czasach, a nie innych. No pojawia się sporo też takich fake newsów, tak? Rzeczy, które mogą nawet doprowadzić do jakiegoś niebezpieczeństwa dla osoby, która zaufa komuś takiemu.
1: Jeśli chodzi o produkty cyfrowe, przechodzi to wszystko przez Anię, która stworzyła po to, żeby właśnie, nazwijmy to, nie było bubli. Póki co nie mieliśmy żadnego produktu czy osoby, która wyglądałaby albo robiłaby coś, co jest niekorzystne dla innych. Ale generalnie, no tak, my chcemy, żeby to była grupa bezpieczna i optymistyczna. Więc na przykład jestem w stanie wyrzucić kogoś tylko dlatego, że przychodzi i cały czas marudzi, że się nie da, nie? Więc będziemy kontrolować cały czas po to, żeby to, co dajemy, było miarodajne i też system ocen po to jest stworzony, czyli do każdego produktu cyfrowego potem można wystawić ocenę po to, żeby właśnie osoby, które przychodzą do nas, żeby coś zakupić, mogły poczytać opinie innych osób o danym produkcie.
0: W tym takim informacji, którą przesłał się do redakcji, przedział 3 lat. Rozumiem, że to jest taki, gdzie już Gorzów będzie widział, tak? Te kobiety boskie gorzowskie,
1: tak.
0: Na co dzień.
1: Tak,
2: Gorzów już je widzi.
1: Tak, generalnie marka już jest na tyle zbudowana, że ludzie na ulicy mówią, że widzieli, że słyszeli. Jeszcze jest właśnie jakby, nie ma tak dużo kobiet, bo jeszcze się zastanawiają, jeszcze obserwują. Kobiety generalnie w Gorzowie, nie wiem jak jest reszta, dużej części są nie do końca pewne siebie. I dużo z nich obawia się, czy ten krok jest odpowiedni dla nich, czy właśnie tam nie będzie zbyt strasznie, czy nie każemy stawać na scenie i tak dalej. Więc dużo kobiet nas obserwuje, ale jeszcze właśnie się zastanawiam. Dlatego właśnie wymyśliłyśmy ten dzień otwarty, żeby przyjść po prostu zobaczyć, że my jesteśmy normalne ludzie. Normalne ludzie, ale nastawione właśnie po prostu na rozwój, nie? Więc ja, biorąc pod uwagę wartość, którą ten projekt ma i tempo rozwoju i to, co technicznie my już dajemy w środku, to jestem przekonana, że to po prostu zrobi wielki boom. Te 3 lata tak naprawdę to mogą być 2, to mogą być 4, ale to jest kwestia naprawdę chwili i boskie gorzowskie będą miały realny wpływ na życie w Gorzowie.
2: Zapraszamy.
0: Na tym zaproszeniu kończymy. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościem Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
1: Dziękujemy
0: boskie bardzo. Gorzowskie.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: I zapraszam.
2: Dnia.
3: Vox FM Gorzów radzi.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną studio gość, pan Krzysztof z grupy AA, klub Abstynenta od Nowa w Gorzowie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
4: Chcemy opowiedzieć słuchaczom pana historię i właśnie od tego zaczniemy. Jakby pan mógł opowiedzieć w ogóle, jak ta historia, jak życie pana splotło się z alkoholem?
5: Piłem prawie 27 lat. Od powiedzmy takiego dzieciaczka 14-15-letniego, który gdzieś tam w życiu nie miał łatwo, pod górkę, a pochodzę z rodziny powiedzmy niecałkowicie ubogiej, ale z średniej klasy, gdzie trzeba było ciężko pracować i rodzina gdzieś tam pracowała, a mi brakowało czegoś, ale jeszcze nie wiedziałem czego. I zacząłem obserwować starszych kolegów, że oni fajnie się bawią, fajnie rozmawiają, gdzieś przebywają wspólnie, jeżdżą na różnego rodzaju spotkania i tak zwane imprezy, czy dyskoteki. I ja mówię, kurczę, jak mogę zabłysnąć? Ale oni piją alkohol. No to ja też spróbuję. No i spróbowałem ten pierwszy przysłowiowy kieliszek, gdzieś, mówię, wystąpił w wieku 14 lat. I tak mi się to spodobało i zauważyłem, że ci ludzie mnie zaczęli słuchać. Dodało mi to takie odwagi, bo gdzieś to moje niskie poczucie własnej wartości zamykało mnie w środku i żeby się właśnie gdzieś pokazać, to zacząłem coraz więcej popijać i ten alkohol zaczął przewyższać. A poza tym jeszcze gdzieś byłem wychowany w takich latach, a nie innych, czyli to były takie lata, że alkohol był wszem wobec popularny i powszechny i wszyscy to robili, to bo ja, dlaczego ja tego mam nie robić? Jest to pozwolone, prawda? Mogę sobie, a już jak już powiedzmy byłem pełnoletni, to już w ogóle teraz mam 18 lat, nikt mi nie może tego zabronić, idę do sklepu i kupuję. Dostępność była praktycznie wszędzie, no ale mówię, no były to takie lata, a nie inne, jeszcze przełom w Polsce był też radykalny, jeżeli chodzi o po jakieś struktury polityczne i władze i to wszystko się obijało o alkohol, przyzwolenia ciche, bo moim takim podstawowym, jakimś takim, nie wiem jak to nazwać, czy to było przy dodaniu sobie tego animuszu do alkoholu, był taki, ale to w środku, taki mankament, że ja lubiłem sobie wtedy pojeździć samochodem, właśnie pod wpływem alkoholu.
4: Zanim jeszcze pójdziemy dalszą drogą, panie Krzysztofie, to powiedzmy, takie mam pytanie, czy od razu były takie, nie wiem, duże ilości, czy to było właśnie stopniowane, że im więcej pan się w to zagłębiał, to wtedy te ilości też przychodziły większe?
5: To było też stopniowo. Stopniowo z tego względu, że była taka próba i jedna chyba lub dwie, a napiję się tak, żeby zapomnieć o sytuacji, jakie powiedzmy gdzieś tam wystąpiła w moim życiu, ale się strasznie potwornie źle czułem w tych pierwszych momentach. Na drugi dzień oczywiście, bo to był tak zwany, wiemy o czym mówimy, kac, ale to był kac taki tylko fizyczny. A, samopoczucie złe, głowa boli. I na początku mnie to przeszkadzało, także, że gdybym wypił dużą ilość, będę się źle czuł. Ale później, w późniejszym czasie, tu nie było żadnych zahamowań, żadnych przeszkód, że się źle czuję, bo na drugi dzień robiłem to samo. Czyli tak zwane leczenie. Leczyłem się tym samym, czym się strułem. I to zaczęło się pogłębiać już w wieku 20 kilku lat. Oczywiście ja nie widziałem z tego tytułu problemów żadnych, nie? Bo ja mówię, kurczę, przecież wszyscy mogą, nie? Wszyscy to robią, to ja też tak mogę robić, nie? To, o czym mówiłem właśnie.
4: A jeszcze tak zapytam, bo szkoła przecież po drodze, prawda? Czy tutaj jakieś problemy się pojawiały? Nauczyciele coś zauważali, reagowali? Czy pan w szkole był, no, że tak powiem, z trzeźwą głową?
5: No właśnie, wręcz przeciwnie, w szkole było bardzo dobrze, bo z tego, co pamiętam i z tego, co niejednokrotnie rozmawiam ze swoją mamą, to była ze mnie dumna, jak jeździła na wywiadówki, bo się dobrze uczyłem. Dlatego też tego troszeczkę teraz, w perspektywie czasu, nie rozumiem. Skoro się dobrze uczyłem i gdzieś to mi wychodziło, no to gdzieś tutaj coś było. Tutaj bardziej poszedłbym tak w stronę serducha. Nie poczułem gdzieś tam, poprzez tą pogoń za życiem, za pieniążkiem, nie poczułem chyba tej miłości rodzicielskiej od strony rodziców, bo zawsze były inne, ważniejsze sprawy i ta samotność zaczęła mi doskwierać.
4: No właśnie, bo chciałam zapytać, czy tu właśnie była ta uwaga ze strony rodziców, czy właśnie ta taka opieka, że oni na przykład zwróciliby uwagę, tak? Właśnie synu nie pij, co się dzieje i tak dalej. Ta relacja nie była taka.
5: Tak, były takie uwagi, szczególnie ze strony mamy, bo nie ukrywam, mój tata też miał problem z alkoholem i on raczej nie zwracał na takie rzeczy uwagi, dzieci, a jak byłem pełnoletni, to potrafiłem nawet sobie z nim usiąść i wypić. I tutaj nie było tak jak jakieś reprymendy, ale mama mówiła mi o tym, przestań, bo się stanie tragedia, stanie się coś złego. Przede wszystkim, już mi o tym mówiła, to są choroby, to są różnego rodzaju sytuacje życiowe poprzez niemyślenie racjonalne. No ale ja i tak to miałem przysłowiowo gdzieś, nie? I tak robiłem po swojemu.
4: A później, jak już na przykład zaczęła się praca, czy jakieś inne obowiązki, czy założenie rodziny, i jak tutaj dalej pan funkcjonował?
5: No początkowo powiem pani, w pracy było bardzo fajnie, bo nie piłem w tygodniu, tylko w same weekendy. Przykładowo gdzieś czekałem do tego piątku i w piątek, aha, już jest piątek, piąteczek, już można sobie gdzieś tam wypić, pójść na dyskotekę, zabrać ze sobą partnerkę i biegaliśmy po tych imprezach i to się tak pogłębiało. I przerodziło to się później w codzienne picie, w codzienne, czyli po takim weekendzie. Już poniedziałek musiał być zakropiony, bo ja się rzeczyłem po weekendzie, prawda?
4: Rozumiem, że w weekend tego alkoholu było sporo.
5: Tak, bardzo dużo.
4: Czy możemy powiedzieć, tak uzmysłowić słuchaczom, czy to szło, że tak powiem, w butelki?
5: To były właśnie butelki, tak jak pani mówi, to były butelki i to butelki takie potworne, bo ja jako młody człowiek, zdrowy organizm, potrafiłem usiąść do takiej butelki i przysłowiowe 0,7 sam wypić i jeszcze mi było mało. Jeszcze chodziłem szukać coś więcej, no i u mnie nie było takiego picia, powiedzmy, jakiegoś, że dobra stop, nie? Ja wypijałem to do tak zwanej sytuacji czytania gazety, czyli głowa padała w dół już do samego końca lub do momentu, gdzie już na stole nie było, no to wychodziłem i dalej szukałem.
4: Bo właśnie powiedział pan, panie Krzysztofie, że 27 lat i przez ten czas nie było w ogóle jakiegoś momentu, przerwy, jakiejś takiej refleksji, nie wiem, rodziny, żeby panu uzmysłowić, że to jest złe, że to szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jakie są, że tak powiem, skutki picia alkoholu. Nic takiego się nie wydarzyło?
5: To znaczy, uwagi w moim kierunku były. Było bardzo dużo uwag, ale ja sobie tych uwag nie przyswajałem do siebie. Moje ego było tak potężne, że ja zawsze mówiłem, słuchajcie, ale ja potrafię to kontrolować. Dzisiaj piję, jutro mogę nie pić, nie? Ale to guzik prawda, a wcale tak nie było, nie kontrolowałem tego w ogóle, absolutnie, bo powiedzmy sytuacja zwykła, taka codzienna, idąc gdziekolwiek, do urzędu, czy do sklepu, poprzez to moje niskie poczucie własnej wartości, gdzieś ja nie potrafiłem się wysłowić, nie potrafiłem cokolwiek powiedzieć i tak, i mówię, no jak ja mam teraz tam pójść, nie? No to po drodze idę do sklepu, tak? I tak przysłowiową setuńkę, no to fajnie, to już mogę iść powolutku. Jeżeli było daleko, zachodziłem do drugiego sklepu. I w rezultacie, pod koniec takiej, powiedzmy, podróży, gdzieś cokolwiek do załatwienia, gdy było, to już nie dochodziłem do tego urzędu, czy do tej instytucji, bo już mówię do siebie, ale ja już jestem wypity. Już mi jest wstyd, teraz w tym momencie jest mi wstyd, będę gdzieś tam, ziajał tym alkoholem, będzie ode mnie czuć, nie potraktuje mi ktoś poważnie i kończyło to się za piciem, a zrobię to jutro. Takie odkładanie, nigdy jak coś zaczynałem, nigdy nie kończyłem tego, nigdy. Zawsze były niedokończone sprawy, łącznie z pracami, ale pracę, nie wiem jak to się ułożyło, czy coś było nade mną. Na szczęście z pracy nie byłem zwalniany poprzez alkohol, tylko sam odchodziłem, bo mi tak było wygodnie, bo wiedziałem, że były takie fajne czasy, że gdzieś poprzez wykształcenie, poprzez swoje doświadczenie, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, mogłem znaleźć sobie tą pracę następną. I tak lawirowałem poprzez te 27 lat, po 3 latka w pracy, po 4 lata w pracy. Coś mi się nie spodobało, bo ktoś mi zwrócił uwagę właśnie, bo poprzez to, Krzysztof, przestań, bo ty za dużo pijesz. Jak ja czuję o ciebie w pracy alkohol, no to już jest coś nie tak. A ja mówię, no ale co on mówi do mnie w ogóle? Dlaczego? Przecież ja swoją pracę wykonuję. Ale już nie zauważałem tego, że jestem wypity, że grozi to niebezpiecznymi sytuacjami w pracy, czy łącznie z moim zdrowiem.
4: Dokładnie, jeżeli jakaś praca, która wymaga skupienia i jakiejś takiej uwagi, gdzieś jakieś maszyny czy urządzenia, no to wtedy faktycznie może być problem albo nawet może dojść do tragedii. Czyli tu od tej strony miał pan takie informacje czy znajomi, a rodzina? Założył pan przez ten czas rodzinę i normalnie funkcjonował?
5: Początkowo tak, początkowo. Wiadomo, jak poznaje człowieka drugiego gdzieś tam w sytuacji bliższej, czyli partnerstwo, chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. I to też tylko było chwilowe. To tylko na chwileczkę. Bardzo fajnie się układa, jest wszystko okej. Wspólnie gdzieś tam, powiedzmy, wychodzimy w sobotę do znajomych, czy już w piątek. I też zawsze mówiłem do partnerki, czy do partnerek, bo było kilka, no ale to jest tylko weekend, nie? To jest tylko weekend i poprzez, i powiedzmy w tygodniu już ta partnerka mnie nie widziała, bo ja byłem w pracy i ja w pracy to robiłem. Ja w pracy to robiłem i wszystkie okazje po pracy, gdzieś tam wieczorne, ale to wiesz, to jest tylko jeden kieliszek, nie? Ale gdzieś tam zawsze schowane coś było, w jakiejś szafce, w jakiejś komórce. Takie typowe symptomy osoby uzależnionej, że zacząłem alkohol chować. Chować poprzez to właśnie po szafkach, po innych rzeczach i sobie popijać, a jak napiłem się legalnie, czyli otwarcie wypiłem piwo, czy powiedzmy jakąś tam taki mocniejszy alkohol, to już ten zapach alkoholu był, to po cichutkę wypijałem, to dla mnie to nie robiło różnicy i podejrzewam dla partnerki też, bo ona myślała na pewno, że to było wypite wcześniej, nie? Na takiej zasadzie.
4: A udało się w ogóle panu właśnie założyć rodzinę?
5: Tak.
4: Ale to już właśnie za czasów, no jak pan pił, czy dopiero ewentualnie, do czego dojdziemy oczywiście, jak zaczęła się zmiana?
5: Moje partnerstwo z już nieobecnie moją partnerką, bo to już jest też dużo, dużo lat do tyłu, to było w ten sposób, że ja nie pokazywałem tego picia właśnie, było...
4: Czyli pokryją mu.
5: Tak. A jeżeli było jakieś takie, powiedzmy, legalne, to tylko właśnie
4: jakaś
5: na takich
4: imprezach,
5: spotkanie. Tak, dyskoteka przede wszystkim, bo ja uwielbiam tańczyć, zresztą gdzieś tam z ludźmi, z którymi się spotykałem wtedy, też gdzieś tam takie tańce występowały. Wydaje mi się, że na początku moja partnerka nie zauważała tego, nie? W ogóle myślała, że tak mi się wydaje, że to chyba też tak musiało, że to tak wyglądało w społeczeństwie, nie? No ale później zaczęło to się pogłębiać, jak już przyszło dziecko. Sytuacje życiowe zaczęły mi przerastać. Zacząłem uciekać od obowiązków. I żeby sobie poradzić tutaj gdzieś z tymi wszystkimi myślami, to zacząłem uciekać coraz głębiej w alkohol. Zaczął nade mną dominować.
4: Czy były tak zwane, bo tutaj też jak mieliśmy wcześniej rozmówców, rozmówczynie, zdarzały się też tak zwane ciągi alkoholowe?
5: Tak. Ciągi alkoholowe z ucieczkami z domu. Czyli powiedzmy, jak coś się zaczęło dziać koło weekendu, to kończyło się po tygodniu, po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach i bez powrotu do domu oczywiście, nie? Bez powrotu do domu.
4: No właśnie, wtedy rodzina zostawiana sama sobie, a później jak się to układało, jak pan wracał? Bo to tak jest, były przeprosiny, że już więcej tego nie zrobię, nie będę tak się zachowywał, obiecuję.
5: Tak, takich obietnic było mnóstwo i zawsze gdzieś to mi uchodziło płazem, bo partnerka jedna czy druga wybaczały mi i ja to zacząłem wykorzystywać. Czyli powiedzmy przy rozmowie, kochanie, już to się więcej nie powtórzy, obiecuję na wszystkie rzeczy świata, jakie są tylko możliwe. Zawsze było to obiecywane dla kogoś i były chwile fajne przez jakiś moment. I ja to tak mówię, że gdzieś mi zostało wybaczone, potem sam i zacząłem to wykorzystać i myślę tak, no przecież wtedy mi wybaczyła, to teraz też mi wybaczy, nie? Znowu sobie wrócę po tygodniu.
4: Czyli tak zwane przeciąganie.
5: Tak,
4: naciąganie,
5: tak.
4: Przeciąganie. Naginanie.
5: Naginanie,
4: o, może
5: dokładnie.
4: Tak.
5: I zacząłem to wykorzystywać.
4: A relacje z dzieckiem były, są? Jak wygląda sytuacja?
5: Na tą chwilę relacje z moją córką są bardzo słabiutkie. Rozstaliśmy się, jak moja córka miała 4 lata. I później, jak ja poszedłem w te ciągi takie alkoholowe, ja zacząłem sobie odpuszczać. Bo zawsze szukałem wymówki. A ja teraz nie mam czasu pojechać do córki. Po rozstaniu oczywiście już. A ja teraz w tej chwili jestem wypity, nie wypada i tak dalej, i tak dalej. No i podejrzewam, że właśnie przedstawienie mojej osoby później było takie, a nie inne dla mojego dziecka. I zostało tak to powolutku to odsuwane ode mnie. I ja opuściłem ręce i ja mówię, nie będę już więcej walczył. Moja właśnie ta pierwsza partnerka, z którą mam dziecko, ułożyła sobie życie i mówię, że nie będę wchodził ze swoimi butami w ich życie, nie? Żeby nie zaburzać tego spokoju dziecku. Też to mogłoby, myślę teraz z
4: perspektywy,
5: to było też błędem, bo wtedy gdybym troszeczkę zauważył tą swoją sytuację, czyli ten problem alkoholowy i walczył o dziecko, to mogło być teraz inaczej. Córka ma w tej chwili 27 lat i nie widziałem się z nią od 15 lat.
4: Bardzo długi czas. No zawsze jest ta opcja, że można nawiązać kontakt, spróbować i tak dalej. No wiadomo, tych lat się nie nadrobi, bo to jednak 15 lat to sporo czasu, ale na nowo jakby poznać się.
5: Tak. No takie próby były podejmowane. Nie dostałem żadnych odzewów, czyli nie mam pojęcia, dlaczego tych odzewów nie ma. Próby były poprzez list, poprzez jakieś tam pisanie. próby poprzez media społecznościowe, które gdzieś tam występują w tych czasach. No jedną z takich mocniejszych prób, to muszę teraz się cofnąć troszeczkę z historią do tyłu, poprzez te moje takie nadużycia bezkarności mojej, w której występowało to jeżdżenie pod wpływem alkoholu.
4: No właśnie, bo teraz przejdźmy, panie Krzysztofie, do tego momentu, do tej sytuacji, do tej chwili. Co się wydarzyło, że pan zaczyna zmieniać swoje życie? Co to takiego było?
5: W wieku około 35-30 lat zacząłem wyjeżdżać do Niemiec, do pracy. Jako firma indywidualna pracowałem przez dłuższy okres czasu. Byłem sam, także nie miałem żadnych przeszkód ze strony rodziny. Nikt mi nie mówił, co mam robić. Tak jak wtedy mówiłem, że właśnie te moje ego było takie, a ja zrobię po swojemu. I zacząłem tam gdzieś pracować w Niemczech. Te nadużycie alkoholu było tak potężne, że po prostu jeździłem pod wpływem alkoholu. I w którymś momencie poprzez moje przewiny, które występowały, nie tylko takie, bo też tam gdzieś z prawem miałem do czynienia, znalazłem się w zakładzie karnym w wieku 40 lat. W zakładzie karnym na troszeczkę lat i tu się zaczęły fajne rzeczy dziać, nie? Tu się zaczęły fajne rzeczy dziać.
4: To tak chwilę się zatrzymam, bo właśnie wydarzyła się tragedia, zdarzenie takie, które no, spowodowało, że trafił pan do więzienia, no a tam mówi pan, że tam się zaczęły dobre rzeczy dziać. Dobre to tak rzeczy. Trochę brzmi dla nas absurdalnie poniekąd, ale właśnie rozumiem, że jazda samochodem, alkohol, główne przyczyny. I teraz co? Trafił pan do zakładu karnego i co tam się właśnie dzieje?
5: No, gdy trafiłem do zakładu karnego początkowo, to było dla mnie totalną porażką. Katastrofa, koniec świata, różnego rodzaju myśli, co ja teraz zrobię, w jaki sposób spojrzy na mnie społeczeństwo, rodzina i tak dalej, bo mówię, no nie jest, tak jak wiemy, nie jest to przyjemne miejsce, nie jest to fajne miejsce, ale teraz na dzień dzisiejszy mówię, że takie miejsca muszą być, powinny być, bo wiemy, co by się działo, gdyby takie miejsce nie było, gdyby nie działało Ministerstwo Sprawiedliwości. No i gdy już tam gdzieś zacząłem się powolutku oswajać z tym miejscem, poznawać to miejsce i tą izolację, zaczęły spotykać mnie fajne rzeczy takie pod postacią osób drugich. Czyli te osoby, które gdzieś tam ja uważałem ich za wrogów, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy, terapeuci, psychologowie, zaczęli się mną interesować. I to mi się spodobało. Ja, taki mały żuczek gdzieś tam po takiej tragedii i zamiast być wykluczony, znegowany tak konkretnie, ci ludzie ze mną rozmawiają o różnych problemach.
4: Panie Krzysztofie, a tak chciałam zapytać, ale pan po tym zdarzeniu i gdy trafił pan do zakładu, taki wniosek się pojawił, że ja już nie będę pić alkoholu, że to przez alkohol, że teraz właśnie jestem w takim, a nie innym miejscu. Było coś takiego?
5: Tak, było coś takiego właśnie poprzez rozmowy z psychologiem właśnie w tamtym miejscu. Zacząłem się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, że takie sytuacje w moim życiu się wydarzyły. Oczywiście cierpienie tutaj wystąpiło, bo ja cierpiałem bardzo z tego powodu. Cierpienie, obwinianie jakiejś swojej osoby i to takie mocne obwinianie. I później zaczynałem tak wnioskować, analizować swoją całą przeszłość i mówię, ale po co mi to? Po co mi to? A największym takim kopem, który dostałem i pokazało mi to, że jestem osobą uzależnioną, jest to, że całkowite osoby, których ja nie znam, które przychodziły gdzieś z zewnątrz, poprzez swój przykład pokazywały mi, że można fajnie żyć. Mimo tego, że jestem dla siebie, patrząc na swoją osobę, mimo że patrzę na siebie jako osobę wykluczoną, to jednak to nie jest do końca stracone, bo ja uważałem to za katastrofę. To był mój taki upadek. Ja zawsze mówię, że musiałem tak mocno uderzyć nosem o beton. Podrzeć tą swoją buźkę tak konkretnie, żeby zrozumieć, że to jednak nie jest ta droga, że to nie jest tak, jak powinno być, że tak się nie funkcjonuje w społeczeństwie, że tak się nie funkcjonuje w rodzinie, tak się nie funkcjonuje nawet w takich miejscach jak zakład karny. Zacząłem spoglądać na to całkowicie z drugiej strony, w innej perspektywie.
4: Kwestia jest tego typu, tak się zastanawiam, bo to tak u pana było jakby nagle, jak pan trafił do zakładu, to jest nagle jakby odcięcie właśnie od alkoholu, który towarzyszył panu prawie 30 lat. Jak ten organizm, jak ta świadomość, jak to u pana dawało znać? No bo jednak organizm był głodny, tak, uzależnienia. Czy pan na jakąś od razu terapię, czy na jakąś pomoc właśnie mógł liczyć i od razu były jakieś takie spotkania, czy właśnie rozmowy?
5: Poprzez właśnie, tak jak pani mówi tu, rozmowy przede wszystkim, bo organizm jednak na początku był tylko suchy, a jednak coś brakowało. No brakowało mi, były takie momenty, że gdzieś miałem takie sny, kurczę, że jestem na imprezie, że piję alkohol, wstaję rano spocony, zmęczony, taki jakiś po całym śnie, po całej nocy. Mówię, przecież ja, kurczę, spałem, to dlaczego ja mam być zmęczony? I powolutku, z biegiem czasu, ten organizm, gdy stawał się coraz bardziej suchszy, czyli wystąpiła ta suchość tego substytutu, bo ja mówię na to substytut jako jakiś tam czynnik zewnętrzny, moje samopoczucie zaczęło się poprawiać i później zacząłem właśnie bardziej, jeżeli tutaj chodzi o duchowość i o głowę, patrzeć na to w tym kierunku poprzez właśnie te rozmowy, a prawdopodobnie jedna z pani psycholożek, które tam pracowały w zakładzie karnym, nie mówiąc mi to bezpośrednio, że ja mam problem z tym, chociaż było mówione, jesteś za przestępstwo takie i takie, to było pod alkoholu, coś trzeba robić, ale tak po cichutku podsuwała mi książki takiej tematyki właśnie, nie? I gdy zacząłem tą literaturę czytać właśnie, mówię, kurczę, przecież ja jestem chory, nie? Przecież jestem chory, a wiemy o tym, że takie rzeczy to są tematy tabu. Wtedy tak było, zresztą teraz też jest, jeszcze to gdzieś zostało, że ludzie nie chcą o tym mówić i nie mówią. Dlatego ja mówię, że trzeba o tym mówić i to głośno, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo duży problem. I w sytuacji, gdy już zacząłem takie rzeczy czytać, mówię, kurczę, to jest dobre miejsce na wykorzystanie tego czasu w swoim kierunku. Ta izolacja...
4: Przyznał się pan przed sobą właśnie, że jest pan chory, że jestem alkoholikiem?
5: Tak. To było ciężkie, bo powiedzieć sam do siebie, słuchaj stary, ty masz problem, ty jesteś chory, ty jesteś uzależniony. Ale początkowo myślałem to, patrzyłem na to z perspektywy medycznej, ale ja jestem tylko chory. Czyli to jest choroba, a na chorobę...
4: Że można się wyleczyć.
5: Chorobę każdy może mieć. Nie potraktowałem tego jako duchowo, gdzieś tam jako alkoholik, z siebie alkoholika, tylko tak bardziej medycznie. A ja jestem chory, to nie będzie na mnie zwracać uwagi, bo mnóstwo ludzi jest chorych. Jedni są na to chorzy, drudzy na to, a ja jestem chory akurat na to. I tam mi właśnie powiedziano, że to jest choroba, bo ja nawet nie wiedziałem, że to jest choroba. Że uzależnienie jest chorobą, że tak ma być, że tak jest. Nie?
4: I później co? Trafił pan na jakieś spotkania? Bo wiem, że też właśnie w zakładach karnych odbywają się takie spotkania właśnie dla uzależnionych i tak dalej. Czy pan w czymś takim brał udział, czy sam swoją ścieżką szedł?
5: Tu się fajnie zdarzyło. Znowu wystąpił mój egoizm. Patrząc na swoją osobę, patrząc na siebie, chciałem uzyskać trochę profitów, może bym szybciej wyszedł, czyli przy warunkowym, przy terminowym zwolnieniu, gdybym coś robił, pokazał tym ludziom, że coś robię. I pani psycholog w jednym z zakładów karnych, bo troszeczkę byłem wożony po Polsce, mówi do mnie, Krzychu, a bo nie miałem żadnego zakazu, a może byś spróbował pójść na terapię? Ja mówię, ale wie pani co, no kurczę, a jeszcze z tym przyznaniem nie było tak do końca super. Ja mówię, no nie wiem, czy mi to jest potrzebne. Mówi, ale zobacz, to jest tak, jak ja myślałem i ona tak mi mówi. Ale podejrzewam, że ona wiedziała o tym, że ja już poczytałem troszeczkę tych książek. Mówi, zobacz, to jest fajny moment, żebyś coś z tym zrobił. Po co masz to później robić na zewnątrz? Tym bardziej masz to przestępstwo, jakie masz. Ja mówię, ale co możemy zrobić? No są terapie w zakładach karnych, w zamknięciu. Ja mówię, dobrze, to niech pani mi wybierze coś. I zaczęła mi tam wybierać i wyjechałem gdzieś daleko w głąb Polski. Odbyłem tą terapię trzymiesięczną.
4: Ale to jest 3 miesiące, że tak powiem, longiem, codziennie?
5: Tak, to jest 3 miesiące codziennie. Oczywiście troszeczkę zaburzyło to moją funkcjonalność, jeżeli chodzi o pracę, bo w każdym zakładzie karnym, w którym byłem, zawsze gdzieś tam pracowałem w środku, bo jak wiemy, są możliwości, można pracować czy odpłatnie, czy nieodpłatnie, to już jest nieistotne, ale można się czymś zająć, czy jakieś swoje własne zajęcia. I to jest 3 miesiące pełnym ciągiem, codzienne zajęcia i tam dopiero poznałem schematy i siebie też zacząłem poznawać od początku. Co było moimi przyczynami, dlaczego tak się działo, właśnie to, o czym mówiłem, te niskie poczucie własnej wartości, wszystkie niepowodzenia, a tak było, bo ja wszystkie niepowodzenia zakrapiałem. Zresztą radości też. Coś się fajnego udało zrobić, no to trzeba to uczcić, prawda?
4: Ale coś później... się nie udało, no kurczę, tak. Wypijmy.
5: Tak, ale później to już nie było, czy udało, czy nie udało. Okazja bez okazji.
4: Powód.
5: Okazja bez okazji. Zawsze była do tego ku temu okazja. Zresztą z tytułu gdzieś tam moich zdolności, powiedzmy, jeżeli mówią o pracach zawodowych, zawsze tych pieniążków nie brakowało. Pod koniec już tak. Jak już szło jednym ciągiem i czasami były sytuacje, że brakowało, ale wróćmy do zakładu karnego. I w zakładzie karnym, poprzez tą terapię zacząłem rozumieć te mechanizmy, jak to działa w człowieku. Fajnie zostało mi to pokazane poprzez, bo ja żyłem myślą cały czas niezakładową, czyli nie wewnętrzną, wewnętrzną, tylko żyłem zewnętrzną stroną i patrzyłem to z perspektywy, jak to robić na zewnątrz. I tam zostało mi pokazane, w jaki sposób mam się zachowywać, czego unikać, gdzie nie wchodzić, w jakie relacje nie wchodzić, w jakie towarzystwo. I to,
4: rozumiem,
5: i...
4: że tam, no, gdzie pojawia się pewnie alkohol,
5: tak,
4: czy
5: tak,
4: pijących
5: tak.
4: towarzyszy i towarzyszek.
5: Tak, tak, to przede wszystkim.
4: Ale też, panie Krzysztofie, że tak wejdę w słowo, nie da się wszystkiego uniknąć, prawda? Ja jeszcze bym chciała, żebyśmy zamknęli tą terapię, to 3 miesiące było. Czy tam podczas tej terapii też jest wprowadzane te 12 kroków, czy to już się odbywa, już pan przeszedł to już po wyjściu, wracając, że tak powiem, do ludzi?
5: Jest tam o tym mowa, bo ja trafiłem na wspaniałych terapeutów, którzy mi właśnie pokazali, mówią do mnie: Krzychu, słuchaj, no terapią to jest 3 miesiące, a co dalej po terapii? Zapomnisz? Może nie wszystko zostało przyswojone? Co będziesz zaglądał w zeszyty? W te pisane rzeczy, które gdzieś tam przerobiliśmy, czy przepracowaliśmy? Ja mówię, no ale co dalej, nie? I moja pani terapeutka indywidualna, z którą pracowałem indywidualnie, bo są zajęcia grupowe indywidualne, mówi, jest coś takiego jak wspólnota.
4: Ale to dopiero po wyjściu?
5: Nie.
4: Już działająca w zakładzie karnym?
5: W zakładzie karnym.
4: Okay.
5: Są spotkania, są spotkania meetingowe. I mówi, przejdź się tam. I znowu pojawiło się mojego. Kurczę, będę chodził, znowu mnie zauważą, znowu może co, jakieś profity z tego tytułu będę miał.
4: Czyli cały czas takie myślenie...
5: Tak. Poprzez swoje gdzieś tam jakieś takie rzeczy, które są do zdobycia, żeby sobie ułatwić gdzieś tam funkcjonalność, nie? I mówię, dobra, to pójdę dla świętego spokoju, na oczepnego, niech zobaczą, że chodzę. A przede wszystkim spotkam się z innymi współosadzonymi. No i zacząłem chodzić w jednym zakładzie karnym, ale było tak daleko do Gorzowa, że zaczęło mi to przeszkadzać, bo byłem 300 km prawie od domu i moja rodzina, jak mieliśmy kontakt, to tylko jedno widzenie na pół roku. To było troszeczkę słabe, gdzieś chcieli częściej u mnie być i zacząłem pisać. Tak, tam właśnie poznałem wspólnotę, tam właśnie poznałem osoby, które przychodziły do nas do zakładu karnego, ale mówię, zacząłem pisać o prośbie, żeby przetransportować mnie tutaj do Gorzowa. Było to trudne, też z tym się borykałem 3 miesiące, bo miałem bardzo fajną pracę tam w tamtym zakładzie karnym. Dyrektor nie chciał się zgodzić, mówi, zostań tutaj, tu masz fajnie, otworzymy ci jakąś podgrupę, czyli tą fajniejszą, czyli P2 lub P3, to już jest grupa półotwarta, praca na zewnątrz i jakieś przepustki. I ja mówię, panie dyrektorze, ale ja chcę przyjść do domu. Ja mam widzenie raz na pół roku. To jest słabe, mówię, to ja bym tak... No ale jakoś się udało przyjechać do Gorzowa i ostatnie 5 lat byłem w Gorzowie.
4: Przez ten czas ta wspólnota, cały czas pan uczestniczył?
5: I tutaj się dowiedziałem właśnie, że do zakładu karnego w Gorzowie właśnie jest wspólnota, są osoby, które uczęszczają. Trochę mi było głupio, bo idąc, powiedzmy, gdzieś tam, ja to zawsze tak mówię, tyle gangusów, a ja idę sobie na takie rzeczy, nie? To trochę słabe i miękkie, ale później sobie uświadomiłem, nie, to właśnie jest siła moja. To jest właśnie silne, że mogę pokazać, że coś chcę z sobą zrobić. Ale to też poprzez te małe ego, które gdzieś tam zostało mi w
4: ciągle gdzieś tam
5: w głowie, tak.
4: Ujawniało się.
5: Tak, tak.
4: Czyli tak, zaczęta kilkuletnia terapia, wspólnota w zakładzie karnym i później co? Wychodzi pan na wolność i gdzie kroki pan kieruje? No, myślę, że na pewno rodzina, ale właśnie a propos uzależnienia, dalej? Czy jednak pan stwierdził, że chyba jest okej? Nie potrzebuję.
5: Powiem tak, ja miałem o tyle to szczęście, że w zakładzie karnym przy ostatnich 3 latach do końca odbycia mojej kary już miałem system przepustkowy, czyli wychodziłem na przepustki. Czyli już się przyswajałem z tą wolnością, a mało tego jeszcze pracowałem na zewnątrz, na wolności w pracy. Bo tutaj jest taki system w Gorzowie, w zakładzie karnym, że osadzeni pracują na zewnątrz. Także też gdzieś tak powolutku zacząłem się przyzwyczajać do tej zewnętrznej strony.
4: I podczas tych wyjść właśnie, tak jeszcze zapytam, jakieś te pokusy nie występują? Jak pan sobie z tym radził? No bo wiadomo, czy przychodzę obok sklepu, jak pan sobie z tym radził?
5: No to były takie dwie rzeczy, które mnie skłaniały do tego, żeby nie dotykać tego alkoholu, czyli poprzez poznawanie tych ludzi, którzy pokazywali mi, że można coś z sobą zrobić, że można żyć 10 lat, 15, 20, 30 na trzeźwo i dodatkowo jeszcze przy tych wyjściach tak zwana ta smycz, która mnie blokuje, że słuchaj, musisz wrócić trzeźwy, nie może być od ciebie czuć alkoholu, bo jak będzie badanie gdzieś przy wejściu na bramie, to może być problem, stracisz to wszystko. I to też mnie blokowało. Początkowo gdzieś tam były, jakby jak gdzieś, powiedzmy, wychodziłem na spacer czy do sklepu jakieś zakupy, bo ja jako człowiek byłem spragniony tych zakupów, gdzie chciałem pójść coś kupić, coś fajnego zjeść na tych przepustkach, bo to powiedzmy jest 30 godzin lub 2 dni, 3 święta fajnie spędzane już w w domu, w gronie rodzinnym. I przy tych zakupach początkowo był problem, nie? O kurczę, jest regał z alkoholem, nie?
4: No właśnie.
5: Tak się fajnie świeci, nie? Ale za chwilę z tyłu głowy, stary, ale ty pamiętaj, że ty tam musisz wrócić, nie? A jeszcze miałem dużo przykładów gdzieś tam poprzez opowieści współosadzonych, że słuchaj, stary, ten wrócił pijany, tego gdzieś zblokowali, tego gdzieś wywieźli w Polskę za karę. Ja mówię, jak ja mam tak fajnie, dużo fajnych rzeczy zdobytych, dlaczego ja mam teraz to stracić, nie?
4: Tu to blokowanie, że pan straci te, w cudzysłowie, przywileje, tak? Profity. No to teraz przejdźmy do tego, jak już pan wychodzi na tą wolność i nie ma już tej smyczy, nie ma tej blokady, no bo nikt mnie nie pilnuje tak naprawdę.
5: To też się muszę cofnąć troszeczkę do tyłu, powiedzmy przed wychodzeniem, około 3-4 lat. Miałem tak wspaniałych ludzi wkoło siebie. Przychodził do mnie człowiek, bo pani tu wspomniała o 12 krokach. I tam właśnie w zakładzie karnym miałem ten czas, co sobie mówiłem, że to jest ten czas. Miałem ten czas dzięki tym ludziom, którzy tam przychodzili, przepracować technicznie ten program. I ja go tam przepracowałem. Przychodził do mnie człowiek przez dobry rok czasu i pracowaliśmy nade mną technicznie. I powolutku już tam zacząłem wdrażać w życie ten program. Ja chciałem już to robić. Mój pogląd, chcę, żeby był inny na to wszystko, ale ja zobaczyłem u siebie progres w ten sposób, że kurczę, jacy ludzie są fajni, to funkcjonariusze na mnie fajnie patrzą, uśmiechają się, dzień dobry, do widzenia, wychowawcy, współosadzeni. Później poprzez drogę taką dedukcji i przemyślenia, to ja się zacząłem zmieniać w tym pozytywnym słowa znaczeniu i to zaczęło mi się podobać. Przede wszystkim to mnie nauczyło takich podstawowych rzeczy, jak powiedzieć proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia. Ja czegoś takiego kiedyś nie umiałem. Ja kiedyś patrzyłem tylko w swoim kierunku i ja muszę to mieć, ja muszę to zdobyć, ja muszę to dostać, bo to jestem ja. Taki fajny gość to jestem ja i ja muszę to mieć, nie?
4: Panie Krzysztofie, to ile już pan nie pije alkoholu? Ile to już będzie czasu?
5: W sierpniu będzie 9 lat, jak nie dotykam alkoholu w ogóle.
4: Szmat czasu, super, świetnie. Przez ten czas uczestniczy pan właśnie, czy w klubie Abstynenta od nowa, czy właśnie w wspólnocie. Ma pan spotkania i w nich bierze udział?
5: Tak. Przede wszystkim...
4: Bo to chyba jest potrzebne, właśnie.
5: Tak. Ta systematyczność jest mi potrzebna i ja to robię systematycznie. Przede wszystkim tutaj wspomniała pani o klubie Abstynenta. Bardzo fajnie jest zorganizowany klub, bo mamy go czynnego od godziny 17 do 20. Codziennie, praktycznie codziennie. W każdy dzień ktoś jest, można porozmawiać. Tu mówimy o wszystkim i o niczym. Mam bolączkę, to idę rozmawiać. Wypiję herbatę, wypiję kawę, zjem ciastko. No,

0: indywidualnie to nie ma racji bytu, nie ma szans. Ja też na początku wiem, ale ja sam, przecież ja to kontroluję, nie? Nieprawda. Samemu nic bym nie zrobił, nic kompletnie. Nie chciałbym się to brzydko wyrażać, ale samemu to można wodę w toalecie spuścić, nie?
1: Czyli ta pomoc właśnie specjalistów raz, terapeutów, psychologów i psychoterapeutów jest potrzebna, ale właśnie też spotkanie właśnie z drugimi osobami takimi, tak jak my, w sensie takim, że był uzależniony, czy mają też swoje przejścia, doświadczenia, żeby tym się podzielić, też właśnie jak funkcjonują, żeby też skorzystać na przykład z jakiejś może możliwości, opcji i tak dalej, bo rozumiem, że to też na tym polega.
0: Tak, tak, tak. To przede wszystkim polega na wsparciu jednej osoby do drugiej osoby, czyli osoby też uzależnione, które znają ten problem, bo osoba z zewnątrz prawdopodobnie nas nie zrozumie na początku. Nie zrozumie schematu, nie zrozumie w ogóle, że to jest choroba, nie? Dlatego samemu to nie ma racji bytu i ja mówię, że druga osoba jest potrzebna. I to bez dwóch zdań.
1: Dokładnie. No, trzeba szukać tej pomocy u fachowców i wspierać się, jeżeli jest taka opcja. Mamy właśnie klub abstynenta, są też różne grupy, bo tych grup właśnie jest też sporo, anonimowych alkoholików. Jeszcze, panie Krzysztofie, na koniec chciałam zapytać o prywatną stronę właśnie. Czy pan sobie ułożył życie? Nie wiem, jest jakaś osoba? Próbuje pan odnowić relacje z córką? Jak to na ten moment wygląda?
0: Tak, tak. Jest u mnie osoba. No już 4 lata. Poznaliśmy się, jak ja byłem właśnie w zakładzie karnym, poprzez już to wychodzenie gdzieś na zewnątrz, na te przepustki i powiem pani, że no jest inaczej, nie? Ja poczułem tak wsparcie od tej osoby, nie wiem, czy poprzez moją historię, gdy
1: rozumiem, że o wszystkim wie.
0: Tak, tak, tak, tak. Wręcz wspiera mnie w tym, gdzie się...
1: Nie ma żadnych ukrytych
0: nie.
1: Informacji.
0: Wspiera mnie niesamowicie, bo wie, jak dla mnie to jest ważne i zawsze... Jak czasami, bo są sytuacje, że czasami już też tą drugą osobę niektóre rzeczy przerastają i mówi, ale ty musisz dzisiaj jechać gdzieś tam do kogoś, a z kimś porozmawiać. Ja mówię, no chciałbym, bo i za chwilę ona sama do mnie mówi, ja wiem, że to ci pomaga, a ja nie chcę cię widzieć pijanego, nie chciałbym cię zobaczyć nigdy, skoro cię nie widziałam od początku, to lepiej, żebym cię nie widziała. I wspieramy, tak jak do klubu, przychodzimy wspólnie razem, bo do klubu może przyjść każdy. Każdy, kto poczuje potrzebę rozmowy.
1: Jasne.
0: Także wspólnie gdzieś tam jeździmy na różnego rodzaju wyjazdy, zjazdy i to jest fajne, że robimy to razem, a przede wszystkim poznała od wewnątrz tą chorobę. Zainteresowała się ta moja bliska osoba tą chorobą, zrozumiała dużo rzeczy, dużo schematów. I to jest też niesamowite. To jest piękne, bo że tak druga osoba rozumie. Nieuzależniona.
1: Trzymamy kciuki, żeby wszystko się ułożyło. Ja bym chciała jeszcze na koniec zapytać o to, bo tutaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, we wspólnocie ma pan taką dodatkową funkcję. To jest, przytoczę, bo to taka nazwa, kierownik zespołu informacji publicznej. Czy to też, że jest taka odpowiedzialność właśnie na panu, to pomaga, czy wręcz odwrotnie na przykład
0: tak,
1: działa?
0: Tak, to pomaga. Czasami brakuje czasu na niektóre rzeczy, ale to pomaga. Wiem, że jestem gdzieś tam potrzebny komuś.
1: Między wami, między uczestnikami, właśnie między we wspólnocie ma pan tą funkcję taką jakby integrującą, scalającą, przekazującą.
0: Po prostu poprzez dotarcie do profesjonalistów, czyli wszystkie instytucje, które gdzieś tam patrzą na ten problem, czy to rządowe, czy nierządowe, żeby współpracować, żeby pokazywać ludziom, że można faktycznie z tego wyjść.
1: Ja bardzo dziękuję. Jeszcze przypomnę, że moim gościem był pan Krzysztof, klub abstynencki Odnowa w Gorzowie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną studio gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta naszego gorzowskiego ośrodka TZN oraz ośrodka Szansa. Witaj, Michał.
3: Witam serdecznie.
1: Nie marnujemy czasu i od razu przechodzimy, że tak powiem, do rzeczy, no bo sporo się dzieje tych wyzwań psychologów, psychoterapeutów. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, że macie coraz więcej pracy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale mam takie złudzenie. Powiedz na początek mi tak, właśnie jak ten letni okres minął i jak rozpoczął się rok szkolny? Właśnie był boom?
3: Wiesz co, biorąc pod uwagę, zazwyczaj okres wakacji to jest w psychoterapii okres przerwy też, bo wiadomo, że młodzi sobie odpoczywają, też są różne rzeczy. Jak najbardziej tych osób troszkę jest, szczególnie, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Są dzieciaki, które zaczynają dopiero szkołę i odzywają się pierwsze, mogą być trudności, czyli często właśnie nadmierne oczekiwania, czasami nasze jako rodziców, też różne lęki społeczne, wiesz, w ogóle wpasowania się do nowego otoczenia, gdzie chcemy być lubiani, kochani, co w tym jakby etapie rozwojowym jako nastolatkowie, młodzi, dorośli, to jest naturalne. Więc tam faktycznie osób do pomocy, do wsparcia, zaopiekowania się jest więcej.
1: No właśnie, może jeszcze tak wstępem przypomnijmy, bo nowy rok szkolny to są właśnie te nowe sytuacje, nowi ludzie, nauczyciele, rówieśnicy. Jak my mamy się w tym odnaleźć, albo jak pomóc dziecku się odnaleźć w tym?
3: Pierwsze przede wszystkim myślę sobie, to jest zauważyć,

0: rozważać i rozmawiać o tym, czyli zainteresować się dzieckiem. Szczególnie, że naturalny jest lęk przed nowym. Każdy z nas to ma, szukamy nowej pracy jako dorośli, nowi ludzie, nowi znajomi. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli mieli w głowie taką klepkę. W tym okresie najistotniejsi są inni. I to inni wpływają na nasze przekonania potem o nas i o innych. Czy oceniają, czy krytykują, a może nawet, że inni wspierają. I to jest bardzo ważne, że jako rodzice to, co możemy robić, to po prostu się otwierać i słuchać i rozmawiać. I ważne jest takie, nie na zasadzie rozmawiania, co tam u ciebie, okej, i zostawiamy. Tylko trochę zapraszać tego nastolatka, młodego, dorosłego do, po prostu do, jak tam ci minął czas, a co dzisiaj będziesz robić, a grasz, a jaka gra, żeby zainteresować się, bo wiadomo, że pomimo tego, że w pewnym okresie nie chcemy tych rodziców, no wiadomo, jest to naturalne, szukamy też innych autorytetów, to też potrzebujemy tej bezpiecznej bazy, że rodzic staje się partnerem i właśnie ważne, żebyśmy mogli być tymi partnerami, potrzebujemy też mieć takie poczucie, że dziecko ma mieć poczucie, że po prostu może się do nas odezwać, może spróbować, więc spróbujmy po prostu rozmawiać, dopytujmy, co u ciebie, jak ci minął ten dzień, a jak tam na piłce nożnej, a jak tam, w co grasz teraz. To są czasami, wydaje się nam, błahe sprawy, niedorosłe, równocześnie czasami dla nich to jest w tym momencie centrum świata i to jest bardzo ważny też etap rozwoju, więc po prostu towarzyszmy im jako partnerzy, a nie jako tylko dorośli, którzy mają się zająć, a dziecko ma być, że tak powiem, się samo zaopiekować, bo to już jest, może być zarzewiem problemu.
1: No dokładnie. Ja też myślę, że jest różnica między, że tak powiem, dziećmi, no powiedzmy, z podstawówki, a dziećmi z liceów, techników, dziećmi. Młodzież to już jest. Właśnie. I tutaj jakbyśmy mogli jeszcze, no bo inaczej podejdziemy do dwunastolatka, tak, a inaczej zupełnie do siedemnastolatka. I jak my tutaj mamy się zachować? Bo wiemy, że młodsze dziecko, no to ona też inaczej też reaguje na rodziców, a to starsze, no to już jakby z dala, już się izoluje. Jak tu przebić tą barierę?
0: Często też mówi się o tym, że taki ten okres przejścia podstawówka, liceum powiedzmy, czy ten okres takiego, kiedy stajemy się młodymi dorosłymi, to jest ten okres, kiedy stajemy się jako rodzice partnerami. Często też taki pedagog szwedzki Jesper Juhl, który mówi właśnie o nastolatkach, też są takie książki, które można sobie spokojnie znaleźć, wygooglować. Właśnie Jespera Juhla mówi o tym, że w pewnym momencie to jest to partnerstwo. Do tego czasu, no troszkę jesteśmy autorytetami. A czasami nawet bardziej niż troszkę. I to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób nawet komunikujemy się z partnerem lub partnerką, czyli w tym w rozumieniu mamą, tatą, wujkiem, ciocią, ma wpływ na naszych bliskich. Bo to ważne pamiętać. My się też uczymy jako dzieci przez obserwowanie. Dlatego to, czy mówimy o uczuciach, jak mówimy, czy na przykład potrafimy powiedzieć, nie wiem, złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś coś albo czegoś nie zrobiłeś, równocześnie cię kocham. To są ważne rzeczy. To buduje nam poczucie wartości. I taki zaopiekowany młody dzieciaczek, on później jako młody dorosły oczywiście będzie się buntował. Przypominam, bunt jest naturalną fazą. Szukamy tych nowych rzeczy. Troszkę potrzebujemy być dalej od bliskich. Pozwala nam właśnie szukać tej bezpiecznej bazy. Czy tak więc na początku, jako powiedzmy do 12 roku życia, tak oczywiście tylko schematowo, pierwszą, najważniejszą rzeczą, nasze zachowanie, to w jaki sposób się zachowujemy, będzie uczyło ich, jak mają się zachowywać do innych i jak świat do nich. Czyli na przykład jak będziemy dziecko tylko krytykować, a nie chwalić, czyli na zasadzie, a ma piątkę, dobra, no to luz, ale jak dostanie 4, 3, 2, no to jest dopiero jubel, że tak powiem, krytyka. To dziecko nauczy się, że nie jest wystarczająco dobra. Niestety tak to jako dzieci troszkę zapamiętujemy inaczej i budujemy te tak zwane przekonania o nas samych, innych i świecie. Potem już to niestety pracuje. Dlatego to jest tak ważne, żeby w tym okresie przednastoletnim być takim właśnie wspierającym opiekunem, przypominam, popełniającym błędy, równocześnie też rozwiązującym je, kochającym i zarazem złoszczącym się i bojącym się. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o tą autentyczność. Już w nastolatkowym okresie to już jest bardziej towarzyszenie. Na zasadzie jestem obok, możesz na mnie liczyć, równocześnie stawiamy granice zdrowe, takie dyktowane miłością, dyscypliną i granice. Bardziej w tą stronę. No i wtedy po prostu bądźmy bardziej obok, bo to jest bardzo ważne i to nam będzie wtedy procentować. Przynajmniej tak mówi też psychologia rozwojowa, też dotycząca w ogóle rozwijania się człowieka.
1: Przede wszystkim właśnie jest ważny ten w ogóle kontakt z dzieckiem swoim, bez znaczenia w jakim jest wieku, no bo jeżeli tu zawalimy na tej linii, no to właśnie te wszystkie interakcje, czy w ogóle właśnie więzi, rozmowy dotyczące jego życia, no będą w jakiś sposób no zaburzone, czy w ogóle nawet ich nie będzie, bo może też tak być. I tu kwestia jest po stronie rodziców, żeby od, że tak powiem, małego właśnie interesować się, współdziałać, robić coś razem i rozmawiać, bo to jest kwestia, która niestety w tych czasach, które mamy, zanika z różnych powodów. Nie będziemy tu wnikać w jakich, bo tego jest mnóstwo. To zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, bo to nieraz bywa tak, że jest jakieś tam nadawanie wag, że tak powiem, co jest ważniejsze, a co nie. Prawda? Zgadzamy się, Michał.
0: Tak, tutaj jest zasada równowagi i jedno i drugie ma znaczenie. To nie jest tak, że jest ważna psychika ważniejsza, czy ruch jest ważniejszy, i jedno i drugie. No jesteśmy też istotami, które potrzebują i ruchu, i właśnie tego, no bo mózg to też jest hormony i te hormony wpływają na to, dlatego no tu jest ważne, żeby właśnie próbować interaktywnie. No brakuje nam tego kontaktu. Wiadomo, w obecnej dobie mamy AI, mamy czaty, mamy komunikatory i jest to troszkę nam trudniej, to równocześnie warto o to dbać, też zakładając, że to jest oczywiście potrzebne, bo to nie jest tak, że to jest złe skrajnie. To nieprawda. To nam też pomaga równocześnie, żeby nie stało się to sposobem radzenia sobie. To wtedy może się zacząć problem.
1: No właśnie, więc rodzice skupiają się na swoich pociechach. My teraz przechodzimy do tematu nadal związanego z dziećmi, rodzicami i szkołą, bo chodzi mi o takie tak zwane trendy, challenge, czyli wyzwania, które właśnie dzieciaki no, organizują sobie, i to już w szkołach podstawowych. Gdzieś ostatnio właśnie pojawiła się informacja o zabawie pod hasłem Wisielec lub Duch, gdzie właśnie grupa dzieciaków gdzieś tam właśnie na swojej grupie internetowej wybierają jedno, które przez tydzień jest hejtowane, zrywane są kontakty, ośmieszane, jakieś tam robione mu tak zwane podkładanie świni i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się z tym spotkałeś i jakby, no, o co chodzi?
0: Brzmi to po prostu jak typowa przemoc rówieśnicza. Równocześnie mamy tu konflikt, przynajmniej ja to tak postrzegam, na linii tego, że to jest pewien kawałek, że okej, jak ja to przetrwam, to będę lubiany i będę silny. Jeśli tego nie przetrwam, to będę słaby i będę odrzucony przez grupę. Dlatego jak najbardziej to są różne formy często, bo te challenge łączy często jedna rzecz. Jesteśmy częścią wspólnoty, inni to robią, więc ja jestem częścią tej wspólnoty i czuję się lepiej. I o ile tak na przykład Cinnamon Challenge, który kiedyś był dotyczący troszkę głupkowaty, nawet trochę niebezpieczny, związany też z działaniem cynamonu, ale to już zostawmy, to tutaj mówimy już o doświadczaniu przemocy i jest to bardzo trudne i też właśnie tu bardzo ważny jest kawałek, żeby też dzieci edukować. My jako rodzice, jako opiekunowie, są pewne rzeczy, które są przemocowe. No wiadomo, dzieciaki czasem, każdy z nas doświadczył czasami takiego wyzywania, uśmieszenia i tak dalej, i to w jaki sposób sobie z tym radzimy jest ważne. No i wyobraźmy sobie dziecko, które jest podatne, na przykład na krytykę, w związku z tym, co miał w domu, to moment, w którym on jest przez tydzień w taki sposób hejtowany, właśnie ośmieszany, no może sobie z tym nie poradzić, no bo jednak sposoby radzenia ma wyciągnięte z domu, czy też z najbliższego otoczenia. I to może wpływać na pogorszenie się i budowanie lub później zaburzeń psychicznych w przyszłości. Dlatego to jest wbrew pozorom i rozwojowe, z drugiej strony krzywdzące. Są różne sposoby budowania. To też po naszej stronie dobrze zwrócić na to uwagę, że są różne środowiska, które takie rzeczy nie robią. Bo to ważne, że to nie jest tak, że wszystkie dzieciaki tak robią, żebyśmy nie
1: jasne,
0: poszli.
1: Nie mówimy o tym, że to się wszędzie dzieje, ale po prostu takie pojawiające się sytuacje są niepokojące i trzeba właśnie reagować, żeby one gdzieś nie poszły dalej albo nie pojawiły się w jakichś kolejnych, nie wiem, szkołach i tak dalej. Mnie tak zastanawia, że kiedyś faktycznie, tak jak mówisz, że było, no wiadomo, człowiek uczył się tych społecznych kontaktów, ale to była na przykład jedna osoba, a tu jest mamy, że grupa się zgaduje, żeby jedną osobę no, na różne sposoby hejtować. To jest przerażające, bo teraz tak sobie myślę, no to jest grupa dzieci, no w tej grupie wszyscy ulegają, nie wiem, tej presji, że właśnie wybierzmy jednego, nie ma zdania, że słuchajcie, to jest złe, tak nie można robić. Właśnie jak tutaj w tej grupie to się dzieje?
0: To jest właśnie efekt psychologiczny związany, to jest efekt stadny, czy też w ogóle owczego pędu, związany z tym, że grupa wie lepiej. To jest troszkę na zasadzie reklam. 90% dentystów wybiera taką pastę i kierujemy się tym. To jest tak zwany dowód społecznej też słuszności. To najczęściej w psychologii społecznej jest związane z tym, że skoro większość tak ma, no to jak ja tak nie mam, to być może coś jest ze mną nie tak. Dlatego też to jest wykorzystywane w reklamach i na etapie grupy to ma znaczenie. Bo kiedyś taki w ogóle mogę ci powiedzieć i też słuchaczom ciekawy eksperyment, bardzo krótko, dotyczący długości linii, i było pokazane dwie różne długości linii i był pan, który miał pokazać, czy tam pani, która była właśnie obiektem doświadczalnym, w cudzysłowie, i miał powiedzieć, która linia jest krótsza. No i oczywiście jedna była krótsza. Grupa za to, która była podstawiona, mówiła, nie, ta linia jest większa. Co ciekawe, bardzo często osoby ulegały. Dlaczego? Bo grupa, i tam były różne warunki. Im bardziej kogoś lubimy, jesteśmy bliżej grupy, tym tracimy ten obiektywizm i wchodzimy w ten instynkt stadny. No bo nie chcemy być odrzuceni. To jest naturalne, biologiczne, bo jesteśmy istotkami stadnymi. My potrzebujemy ludzi i dlatego też ulegamy temu. Więc czasami to, co ty mówisz, Karolina, presja tutaj ma znaczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby uważać, bo jak już jedną osobę edukuje, dostajemy i kolejna, i trzecia, i czwarta, to robimy nowy efekt stadny, że ej, to jest nie w porządku. Dlatego tak ważne jest, wbrew pozorom, edukowanie o tym. Też jako my, jako rodzice, opiekunowie, psycholodzy, nazywanie tych zachowań, czy to nie jest okej. Bo właśnie w momencie, w którym to się dzieje, grupa idzie presją, to się samo napędza. Właśnie to jest najtrudniejsze, że kiedy grupa się napędza, tracimy ten obiektywizm, że to jest ej, to jest nie w porządku. Wiesz, no jak 10 terapeutów, do których pójdziesz pod rząd, powiedzą, że coś jest z tobą nie tak, oczywiście wymyślam, to trudno uwierzyć, jak przychodzisz do 11, który mówi, ej, to wynika z czegoś innego i to nie jest o tobie. I nagle zaczynasz się zastanawiać, że chyba ten terapeuta nie jest dobry. To jest właśnie ten efekt. I trzeba bardzo wiedzieć to w głowie, że to, że grupa wie lepiej, nie znaczy, że wie lepiej. To może być o tym, że 10 osób mówi tak i tyle.
1: No dokładnie. Pewnie lepiej sobie z tym poradziliby dorośli, chociaż nie zawsze, ale no dzieciaki, będąc w takiej grupie, no to co one tak naprawdę mogą? Okej, powiedzą swoje zdanie i mogą się wyłączyć, ale kwestia jeszcze tu jest ważna, myślę, też szkoły, bo wiele dzieje się na terenie właśnie placówek, bo to jest albo na przerwach, no bo to się dzieje właśnie wtedy, kiedy oni są wszyscy razem, czyli jakaś klasa, no i ta jedyna osoba, która jest tą ofiarą, więc tu nauczyciele tak samo powinni zwracać uwagę.
0: Zgadzam się, jak najbardziej jest to ważne, bo no my jako dorośli widzimy więcej, żeby też jeszcze biorąc pod uwagę też drugą stronę nauczycieli, jest to trudne, bo faktycznie też nauczyciel, tak sobie wyobrażam, ma też różne zadania, jasne, co jest ważne. Faktycznie z naszej strony jako pedagogów, no też mówię jako psycholog czy psychoterapeuta, też jako pewien taki element opiekuńczy, naszym zadaniem jest też zauważać pewne rzeczy, reagować, dopytywać, też okazać ciepło, troskę, bo też możemy właśnie wtedy zareagować. Czasami ta właśnie rozmowa, ej, co tam się dzieje, może uruchomić ten kawałek, no bo tu już zmiana zaczyna się czasami od nas, żeby to zauważyć i być wyczulonym. Wiadomo, to co jest też fajne, że z mojego własnego doświadczenia zauważam, wielu nauczycieli się też uczy. Na przykład byłem teraz na szkoleniu z dialogu motywującego. To jest taka też element współpracy terapeutów, też nauczycieli. Na tym, co ważne, oprócz terapeutów uzależnień też byli też nauczyciele. I to jest bardzo fajne, bo ten sposób rozmowy też otwiera, że pozwala też dzieciakom się otwierać na to, że coś jest nie tak, więc to jest też tak, że dużo jest pozytywnego. To już nie są lata dawne, 70, 80, gdzie było, że tak powiem, nawet przyzwolenie na przemoc. Czasami nauczyciele też stosowali. Niestety, każdy z nas mógł to doświadczyć. Ja mam takie osobiście doświadczenia typowo przemocy takiej ze strony nauczycieli, co było nie okej. Na szczęście to się już zmienia na plus, więc tutaj też możemy już trochę nauczycielom też zawierzyć, jak najbardziej. Szczególnie, że to są ludzie, którzy też często dbają o te dzieci.
1: No i też wiem właśnie, że takie reakcje są, ale oczywiście nie wszędzie jeszcze, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, a uważamy, że to trzeba reagować, bo żeby właśnie to się nie napędziło, nie nakręciło na jakąś większą skalę, no bo wtedy może dojść do dramatu, no a to już bywają tragiczne skutki. Wiele tych jest trendów i challenge'ów, eksperymenty z lekami, substancjami, cynamon, który wspomniałeś, ale także jakieś takie samookaleczenia sprawiające ból fizyczny, tak? Mhm. To też jest właśnie jakieś ta gra w chili, czy z ogniem. Nie, to w ogóle jak ja sobie zerknęłam na tą sprawę, jak to w ogóle na te sytuacje wśród młodzieży, dzieci, no to jest przerażające. Tak zastanawiam się w ogóle, czemu to ma służyć?
0: To są różne, myślę, przyczyny, które mogłyby na to wpłynąć. Na pewno myślę sobie, wiesz, ten efekt, który jest główny, że my jesteśmy częścią czegoś. Druga rzecz, która mi się wydaje, która być może ma znaczenie, jest to, że jednak tutaj mówimy o rzeczach, które powodują adrenalinę. A tak biologicznie, już wracamy do tej znowu ciała i biologii, no to powoduje to wyrzut adrenaliny. No wiesz, jak jedziemy do, nie wiem, Energylandii i jedziemy na tym najwyższym, wiesz, jakichś rollercoasterach, no to mamy ten wyrzut adrenaliny. I zobacz, że to też powoduje, nie? Biorąc pod uwagę nawet, zobacz, kwestii samookaleczeń, to samookaleczenie powoduje wyrzut adrenaliny, który daje pewien upust i rodzaj ulgi. No przecież jest bardzo dużo osób z tym rodzajem zaburzenia, że się samookaleczają w wyniku trudnych doświadczeń. Mam też takich klientów w gabinecie i to nie wynika z ich nudy, czasami też po prostu chęci osiągnięcia ulgi. Więc myślę sobie, że są różne przyczyny. Chęć zrobienia czegoś ekstra, czegoś ciekawego, dania upustu napięcia. Wiesz, tak sobie myślę, szczególnie też w aspekcie tego, że dzieciaki mają też obecnie bardzo dużo też wymagań stawianych światu, że jednak jest taki, że no musisz dużo osiągać, musisz się uczyć i tak dalej, jest ten pen, no to też próbujemy, zbieramy to napięcie i nie ma jego upustu. I często myślę, że takie, w cudzysłowie, zabawy mogą też troszkę zastępczo ten upust dawać, co nie znaczy, że jest to zdrowe, bo wiadomo, każdy z nas ma różne sposoby. Myślę, że w naszych czasach, no nie wiem, za moich czasów to była kwestia alkoholu, więcej tego było, czy też papierosów, i to też był pewien rodzaj radzenia sobie, to też dawało pewien wyrzut, wiesz, wychodzisz z liceum w stylu, popalasz papierosy, kursa, no i jest ten dreszczyk, czy nauczyciel cię złapie, czy nie. I to troszkę jednak dawało energię, plus tego, że jesteśmy razem w tym. Ja do dzisiaj pamiętam w liceum, jak były palarnie, takie poukrywane gdzieś tam po bokach. No i to myślę sobie, że to jest funkcja zastępcza. Ja myślę, że czasy się zmieniają, sposoby się też zmieniają, równocześnie chodzi o to samo, o bliskość, równocześnie też o dreszczyk emocji, poczucie, że jesteśmy razem.
1: Ale tak myślę sobie, że ten wybór pada zawsze na, jakby tu powiedzieć, jakby złą opcję. Dlaczego nie wybieramy właśnie, nie wiem, jakiegoś sportu, gier, planszówek, nie wiem, spaceru, tylko wybieramy takie, w cudzysłowie powiem, hardkorowe.
0: Mhm. I wiesz co, myślę sobie, że to jest ważne. Mamy nałogową regulację tak zwaną, no bo zobacz, jak jesteśmy, wiesz, nawet, wiesz, wyobraź sobie, to mogę na przykładzie, wyobraź sobie dzisiaj ciężki dzień po pracy, jesteś zmęczona, powiedzmy, że była jakaś trudniejsza rozmowa, jesteś wykończona i myślisz sobie tak, a dzisiaj zaplanowałam rowerek stacjonarny pół godziny, ale mi się nie chce, a na Netflixie jest nowy serial i mam chipsy i chipsy rozumieją i są łatwe. I tak myślę sobie, to właśnie to działa, że no nasz mózg, my mamy, jesteśmy zaprogramowani, żeby jak najmniejszym kosztem zyskać jak najwięcej. No i teraz pomyśl sobie, że zmęczony, sfrustrowany chłopak czy dziewczynka ma iść biegać, a pójść zrobić coś, wiesz, coś, co jest króciutkie i daje upust. I to jest często najbardziej odpowiedź. No idziemy po rzeczach łatwych. I to jest normalne i to jest ludzkie. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy uczyli się tych rzeczy, tych w cudzysłowie zdrowych, że możemy też te rzeczy czasem niezdrowe, w sensie zjedzenie chipsów nie ma nic złego, nie ma w tym, to jest jakby okej. Kwestia, żeby nie stało się to naszym nawykiem, bo prawda jest taka, to co powtarzamy staje się naszym nawykiem i im więcej ćwiczymy, tym bardziej mamy motywację do ćwiczenia i jako dzieci niestety no musimy więcej ćwiczyć, żeby to zrobić nawykowo. No każdy z nas lubi czasami sobie pomyć okna zamiast robić jakieś ważne rzeczy, czyli po prostu unikać. Unikanie jest, że tak powiem, naturalną rzeczą ludzką. Kwestia, że właśnie to może też tłumaczyć.
1: No tak, chciałam bardziej, żebyś w pozytywną stronę poszedł, w sensie takim, że może jakoś jest sposób na te dobre nawyki.
0: A, to ci mogę dodać, tak.
1: No właśnie, powiedzmy trochę ten, no bo wiemy, że prostota, łatwiejszy dostęp, szybkość i tak dalej, że to ma znaczenie, bo raz, dwa, trzy i już jest po sprawie, a inaczej kiedy wymaga to większego wysiłku, ale za to efekty są lepsze.
0: Tak, i tu wracam do tego pozytywnego, o którym mówisz i znowu wracam do nas jako dorosłych. Kiedy na przykład masz mamę, która właśnie pokazuje tobie, że ruch to zdrowie, że jest fajnie, że spędzamy czas, że rozmawiamy, to my to będziemy powtarzać i to też się stało naszym nawykiem, że nawet to trudniejsze może się stać. Podam ci przykład, bo wracamy do tego rowerku. Jeździsz 4 razy w tygodniu sobie i masz dzień, że się gorzej czujesz i mówisz, a może jednak Netflix. I jak już wyrobiłaś sobie ten nawyk, że jest to dla ciebie ważne, czy już w wartościach bite, to pojawia się ta myśl, kurczę, ale może jednak rowerek, a dobra, te pierwsze 5 minut. I siadasz na ten rowerek i nagle okazuje się, że przejedziesz i nagle czujesz się wartościowo. Tak więc właśnie powtarzanie zdrowych nawyków też buduje. Jest to po prostu tylko trudniejsze i warto to wiedzieć, bo jakby to tylko o to chodzi. O tą świadomość, że łatwe przychodzi łatwiej i równocześnie jak zaczynamy to robić, to staje się po prostu naszą drugą naturą. Więc naprawdę jest dla nas, że tak powiem, remedium. Sam też jako terapeuta ćwiczę dobre nawyki, staram się swoim klientom to przekazać. Czyli na przykład, nie wiem, no dzisiaj będę wieczorkiem ćwiczył, choć mi się pewnie chcieć nie będzie chciało, bo będę po wielu godzinach pracy, ale na tyle się to stało dla mnie ważne w życiu i na tyle czuję się dobrze po tym, że pewnie ćwiczyć będę. Jest bardzo mała szansa, że z tego zrezygnuję. I to jest okej. Okay. Nie? Dlatego zobaczę, w tej szalectwie też jest metoda. Chodzi właśnie, jak wiele pokazujemy nam jakby po naszym zachowaniu. Kiedy my o siebie dbamy i nie idziemy na ten telewizor, to dziecko to widzi. Dlatego to jest takie ważne, że zobaczy, inni mają znaczenie w naszym życiu.
1: I to jest właśnie bardzo dobry przykład, że nie tylko chodzi o nas, ale właśnie o młodsze pokolenia, które nas obserwują tu i ówdzie w różnych sytuacjach i tego się właśnie trzymajmy. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. To też był rodzaj challenge'u. Był, jest znikanie z domu, czyli tak zwane ucieczki. Kiedyś rozmawialiśmy właśnie, że ten okres letni temu sprzyja, czy wakacyjny. Czy ty ze swojej praktyki widzisz, że tego jest więcej, mniej, że to się faktycznie nadal dzieje?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o ucieczki z domu, zazwyczaj to ja się spotykam w gabinecie, czy też w różnych sytuacjach w wyniku lęku, napięcia i przemocy. To się spotykam takie, że osoby próbują uciec, żeby jakoś sobie poradzić z sytuacją, czyli na zasadzie takie zachowanie celowe, które chce jakby szukanie upusty emocjom. Nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by mówiła o tym challenge'u. Równocześnie też takie rzeczy mogą mieć miejsce. No i tu właśnie zwracajmy uwagę, żeby dojść, czyli jakby znowu to, czy jeżeli dziecko ucieknie z domu, to naszym zadaniem fajnie byłoby sprawdzić, dlaczego to się dzieje, czyli okej, zachowanie jest takie, jaka jest jego funkcja. Czyli czemu dziecko ucieka? Bo gdyby się okazało, że to challenge, no to możemy odkryć tego, z czego to wynika. I tutaj mamy znowu te kawałki psychoedukacyjne, które możemy dziecko uczyć, że się boimy, że jak znikamy, to się martwimy. No i możemy być równocześnie źli, równocześnie dalej dziecko kochać. Więc nawet takie rzeczy mogą być dla nas świetną kopalnią zbudowania dla dziecka poczucia wartości. Więc nie bójmy się popełniać błędów. To trochę jak w tańcu się spotkałem, nawet właśnie w tym tygodniu, w weekend, przepraszam, na szkoleniu. Chodź, spróbujmy zatańczyć. Jak zrobisz błąd w kroku, to tańcz dalej. I to właśnie o to chodzi, że sposób, w jaki też naprawiamy te błędy, jest kluczowy. Nie bójmy się jako rodzice popełniać błędów. Chodzi o to, żeby to zauważać. Zdarza się, że też klienci moi popełniają błędy i też zdarza się, że coś zrobią niezgodnie z rodzicami, czy też niezgodnie ze mną, albo będzie: panie Michale, okłamałem pana. I dla mnie to świetny moment, super, że o tym mówisz, pogadajmy o tym. Co takiego się stało? Musiało być ci trudno, że to zrobiłeś, że zdecydowałeś się kłamać i myślę, że trudne, że powiedziałeś. Pogadajmy, zobaczmy, co się dzieje. I to już w ogóle otwiera na zasadzie: słyszę cię i chcę cię zrozumieć, a nie na zasadzie: jesteś zły. Bo to niestety już nie buduje mostów, tylko wręcz je niszczy.
1: Rozumiem. Challenge, no to wiadomo, tu jaka przyczyna. Inne przyczyny to właśnie te różne rodzinne sprawy, problemy życia dnia codziennego. Bo jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, w sensie z dzieckiem, i wcześniej zareagujemy i tego unikniemy, no to jest bardzo dobrze. Ale kiedy już do tego dojdzie, to też już kiedyś mówiliśmy, to rodzic nie czeka, tylko alarmuje. Policję, tak, jednostki, służby, zgłasza to. Nie ma czegoś takiego jak 48 godzin.
0: Tak, zgadza się.
1: Bo nieraz jeszcze to gdzieś funkcjonuje w społeczeństwie.
0: Tak, zgłaszamy od razu, nie ma co się bać, nie ma tej zasady, bo kiedyś faktycznie było, że 48 godzin po zagnięciu, nie, zgłaszamy od razu, boimy się o bezpieczeństwo. Zawsze możemy, jak osoba wróci, zadzwonić, odwołać, przypomnijmy, numer alarmowy 112 po to jest. Jest w razie czego koordynacja. To z tego, co wiem, też z doświadczeń moich klientów działa, więc też nie bójmy się zgłaszać to. No chodzi o to, żebyśmy byli czujni. Na zasadzie sprawdźmy dla bezpieczeństwa w razie W.
1: Dokładnie. Trzeba reagować, bo to jest bardzo ważne, a bywają sytuacje, gdzie liczą się no naprawdę minuty. Dobrze, Michał, to teraz chciałabym zapytać nadal a propos dzieci i młodzieży, ale też i dorosłych. Taki, że tak powiem, w cudzysłowiu trend. Coś mi kuje, coś mnie boli, a sprawdzę, co tam mi internet, już teraz czat, GPT podpowie i to się staje nagminne. Nie wiem, czy chyba bardziej wśród młodzieży, chociaż ja może bardziej widzę, że to wśród u dzieci jest, bo mogę, że tak powiem, na własnym podwórku to sprawdzić, że to jest bardzo często ostatnio.
0: Niestety tak. To często już ma też swoją taką nazwę, bo kiedyś rozmawialiśmy o hipochondrii, czyli też lęku o zdrowie, tak żeby było też lepiej to zgodne też z terapią. Mamy też czasami cyberchondrię, czyli też taką właśnie internetową. Faktycznie jest to zjawisko, na które jako terapeuci zwracamy coraz częściej uwagę, czyli że czujemy lęk, niepokój związany z obawami zdrowia, więc sobie wchodzimy na czat czy internet. Kiedyś na internet, teraz na czaty, czyli na przykład ChatGPT, czy też na Google, na Gemini. I zaczynamy sprawdzać. I to jest właśnie błędne koło, bo mamy lęk: ojejciu, a może ten objaw? I zaczynamy sprawdzać, czujemy chwilową ulgę. Uff, to chyba nie to. Ale to nie daje nam ulgi. I zaczynamy szukać coraz głębiej. Możemy nawet nabawić się różnych zaburzeń, żeby sprawdzać coraz więcej, bo to jest błędne koło. Sprawdzamy, ale może coś przeoczyliśmy i sprawdźmy. Druga rzecz niebezpieczna: często czat może nam potwierdzić pewne nasze przesłanki. To też zwróćmy uwagę, wynika to też z wad modeli AI. Mogą być niebezpieczne. My też jako psychoterapeuci możemy korzystać z modeli AI przy zgodzie klientów, zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, że nie może to być bez zgody klienta. Jest to też na przykład w Towarzystwie Poznawczo Behawioralnym, którego też jestem reprezentantem i też pracuję w tym nurcie, to mamy ustalone jasno. To musi być też omówione z klientem i co najważniejsze, terapeuta bierze za to odpowiedzialność, bo tam mogą być błędy i często są błędy. I my niestety jako ludzie możemy tracić obiektywizm, no bo lekarzami nie jesteśmy. Więc trzeba bardzo uważać i dzieci, ja spotykam się, nastolatkowie czasami wyszukują też zaburzenia psychiczne. Trochę na zasadzie od mam ADHD, mam autyzm, bo mam to, po na przykład różne lęki, zaburzenia, depresje, potrzebuję leków. I to jest bardzo ważne, żeby też tutaj też uczulać i zwracać uwagę, no bo modele czasami ściemniają. Od tego są specjaliści, żeby to sprawdzić, bo nie każdy puzelek oznacza ADHD, autyzm czy właśnie jakieś zaburzenie. Czasami może, ale nie musi. I to jest ważne, bo my czasami też mamy te strategie po to, żeby nie czuć lęku, a czujemy go więcej, więc to jest właśnie to błędne koło i warto na to uważać.
1: Dokładnie. Tu wspomniałeś od swojej strony, wiadomo, psychologia, ale masz na przykład jakiś taki przykład, że były jakieś symptomy u pacjenta i na przykład internet czy czat podpowiedział coś, co zupełnie ci się rozjeżdżało w stosunku do tego, na przykład, co ty stwierdziłeś?
0: Oczywiście, że tak. I to jest o tyle fajnie, że ta osoba, która była, miałem kilka takich przypadków i przychodzą często, że na czacie znalazłem to i to i poradził mi to. I on mówi, okej, sprawdźmy. I to jest okej jak najbardziej, bo moją rolą jest sprawdzić, zrobić diagnozę, więc to jest w porządku. Faktycznie trzeba na to uważać, bo nieraz mi wychodziło, że ten objaw nie mówił o tym.
1: Czyli możemy jakiś przykład dać, żeby tak...
0: Myślę, że tak, spokojnie. Tutaj też oczywiście nie zdradzając tajemnicy, jasne, mówię ogólnikowo. Miałem klienta, który myślał, że ma ADHD właśnie w związku z pewnymi tam objawami, które mu sugerowały. Równocześnie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jego historii rozwojowej, to okazało się, że to jest kawałek stresu pourazowego i pewien objaw bardzo maskuje i przypomina to. Gdzie wydawałoby się faktycznie po pewnych takich zewnętrznych, no ADHD, dobra, idziemy do psychiatry, leki i terapia, jakiś tam coaching ADHD. Nic bardziej mylnego, okazało się, że to jest stres pourazowy. Co więcej, z tym klientem pracowaliśmy. Doszło do momentu, w którym zeszły mu objawy, nie ma ADHD. I jego nigdy nie było, co było dobrą wiadomością, bo ten człowiek jakby dostał leki, mógłby nawet już cierpieć. Bo tutaj pamiętajmy, że to już jest, to jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli się z tym rodzimy. W PTSD to jest stres pourazowy, czyli coś się zdarzyło strasznego. Więc naprawdę można siebie, że tak powiem, zrobić w konia i trzeba uważać. Dobrze, że sprawdził, to było super, że przyszedł do specjalisty i sprawdził, bo...
1: Ja właśnie chciałam to powiedzieć, bo zdarza się tak, że właśnie ktoś posprawdza, poczyta, sobie zapisze i idzie jakby do swojego lekarza rodzinnego i mówi, że to ja mam to, proszę przepisać. Aczkolwiek wiadomo, lekarz powinien przebadać i do specjalisty skierować, ale różnie z tym bywa. Albo sam sobie radzę i wyszukuję gdzieś jakichś preparatów, to już w ogóle najgorsza opcja, ale właśnie świetnie jest to, żeby u specjalisty potwierdzić mimo wszystko, bo powtarzamy i podkreślamy, że internet i te wszystkie czaty są mylne.
0: Mają prawo.
1: Ale młodzi ludzie niestety bywa tak, chociaż może nie tylko młodzi, nie mówię. Biorą pod uwagę, że to jest po prostu 100% trafienie. Na pewno to jest to i ja to mam. Chciałabym zwrócić też uwagę, że nie tyle może też psychologiczne, ale znam przykłady. Zakłuje mi w brzuchu albo gdzieś tam coś mi się dzieje, coś mnie boli i wrzucam w internet. I tam okazuje się, że co? Na przykład wychodzi, że mam raka czegoś tam. Gdzie te objawy, wiadomo, są wspólne dla niezliczonej liczby różnych chorób, ale ten czat nam mówi o tym, podpowiada. I to dziecko, czy ten młody człowiek od razu już popada właśnie w lęk, w panikę, że on to ma i trudno jest przegadać, że to nie jest to, bo są różne objawy, ale właśnie ta rozmowa i mówienie o tym, że dziecko też mówi, a sprawdziłam, że to jest to i to. Ja mówię, nie, ale zobacz, bo to są objawy dla tej choroby, dla tej. Tego już nie masz, tego nie. Nie można pod jedną kreskę.
0: Super, tak. I to jest ważne, to co ty mówisz właśnie jako przykład, to zastosowałaś coś, co też się robi w terapii lęku o zdrowie. Czyli też szukamy, bo czasami jest tak, że pójście do lekarza też zwiększy napięcie, bo to są różne. Są tacy, co unikają lekarzy, są tacy, co nadmiarowo chodzą do lekarzy. To jest ten lęk o zdrowie, o którym rozmawialiśmy. To wtedy chodzi o to, że szukamy innych prawdopodobnych przyczyn, żeby zminimalizować, że ból głowy nie musi oznaczać raka tego przysłowiowego. I to jest właśnie bardzo dobry kawałek. Równocześnie też dążymy do ograniczenia wtedy, bo mówię, czaty, modele AI są jak najbardziej pomocne i nie bójmy się z tego korzystać, jak najbardziej można. No, czasami to pomaga, no nieraz też sprawdzamy i to nam pomaga. Chodzi o to, żeby nie stało się to zachowaniem tak zwanym zabezpieczającym, że nam to jakby zabezpiecza lęk, bo najgorsze, że nam to w mózgu zrobi się tak, że będziemy do tego potrzebowali i robi się niebezpieczeństwo, albo właśnie sprawi, że będziemy w jeszcze większym napięciu.
1: No to jest właśnie przerażające dla mnie, że akurat mówię teraz o młodych, bo to akurat widziałam i wiem, że właśnie oni tak zawierzają tym informacjom, bo też uważam, że okej, czat mi podpowiedział, ale na przykład wejdźmy na stronę, albo na strony jakieś lekarskie, medycyny, chociaż tu też musimy mieć właśnie to na uwadze, że w zależności niektóre artykuły są stworzone po to, żeby do czegoś przekonać, do jakiegoś leku, albo do czegoś, no to jest bardzo taki problem skomplikowany. I właśnie, to młodzi ludzie, to jak oni mają sobie jakby z tym poradzić?
0: Tak, dlatego tutaj jest ten kawałek, że jak są źródła, to wejdźmy na to źródło i sprawdźmy, bo to, że jest podane źródło, nie oznacza, że jest prawdziwe. Ja czasami robię taki sposób, że pokazuję z klientami, że na przykład pokaż mi, jakie jest tego źródło, sprawdzam i czy jest na przykład odniesienie do naukowych podstaw. W zależności, jak na przykład, nie wiem, szukaliśmy coś na język polski z klientką, żeby ona sobie mogła patrzeć, bo na przykład znaleźliśmy stronę, gdzie była opisana swobodna interpretacja kogoś, który kto przeczytał książkę i nie było to potwierdzone. I tutaj właśnie ten kawałek, że są różne wersje, bo uczymy się tego, że bywa różnie. I chodzi o to, że nie ma kwestii w popełnieniu błędu, że to jest w porządku, ale kwestia, żeby nauczyć się tego rozwiązywania problemów. Tu próbuję, wychodzi, super. Nie próbuję, nie wychodzi, cofam się o krok, idę gdzie indziej. I to o to chodzi, o uelastycznianie. Bo mówię, to tak samo jak kiedyś, nie wiem, no kiedyś nie było modeli AI, były za to książki, były czasopisma i tam też bzdury były, no.
1: Encyklopedie, no to już bardziej takie to już naukowe, tak, ale właśnie jakieś gazety, tak, czy jakieś inne, gdzie się tam coś sprawdzało, tak.
0: Tak, to dzisiaj pamiętam różne takie gazety Viva i gdzie były na przykład porady dotyczące kwestii na przykład intymnych. Ojej, się do
1: pamiętam,
0: dzisiaj,
1: to było napisz do Kasi.
0: O, tak, zgadza się,
1: to
0: tak.
1: To było, pamiętam, tak, no i te odpowiedzi niektóre były, no takie, delikatnie mówiąc, śmieszne, no, ale to ktoś miał naprawdę problem, no w różny sposób tam było to traktowane, no.
0: Tak, i my to czytaliśmy, aha, czyli świat działa tak, no to robię. No i potem był problem, dlatego też kwestia, żebyśmy też nie demonizowali czatów, czy też modeli AI, one są troszkę po prostu jakby na nowe pokolenie, są nowe sposoby. Mówię, możemy to wykorzystywać, o ile modele mają tą zaletę, że czasami naprawdę służą fajnym rzeczom.
1: Ja myślę, że one są bardzo dobre, bo one w mgnieniu oka przeszukują cały internet i wyszukują nam te rzeczy, których my chcemy, ale nie patrzmy tylko na samą górę, tylko zobaczmy też, co jest niżej, ewentualnie gdzie są podane jakieś odnośniki, gdzie mamy właśnie w przypadku zdrowia jakieś medyczne strony i tak dalej. Też od razu mi się nasunęło, bo ostatnio miałam tutaj panie właśnie z sanepidu, które też nasz tutaj region bierze udział w takim programie Tylko Pomyśl. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Mm-hmm. To jest właśnie nauczyciele będą szkoleni, będą mieli scenariusze i oni będą właśnie na temat dezinformacji w internecie. Jak ją odnaleźć, w sensie jak ją sprawdzić, że to jest dezinformacja, jak te haczyki są, jak w ogóle się odnaleźć, co jest prawdą, a co jest po prostu zwykłą bzdurą czy kłamstwem. Więc myślę, że taki program i to do młodzieży, no to już ponadpodstawowej, że tak powiem, to jest skierowane. Ale myślę, że to jest świetna sprawa.
0: Też mi się tak wydaje, z tego względu, że czasami mamy takie proste błędy, że w artykule wrzucone jest zdjęcie, które okazuje się, że nie jest na przykład, nie wiem, 3 lata temu, a pokazują, że właśnie teraz zaatakowano, zrobiono to, a zdjęcie jest przez 3 lata zupełnie z innej kwestii. Dlatego to jest mega fajne i ja też tak prywatnie i również terapeutycznie bardzo popieram takie inicjatywy, bo ja nawet też jak uczę klientów na psychoedukacji, na przykład w poradni naszej Szansa, że na przykład tu jest taki model i robimy na niego, może być też tak, tak, spróbujcie to, co służy i sobie testujemy różne opcje. No bo bierzmy pod uwagę, że nauka jest czymś, co się zmienia w czasie. No kiedyś wierzono, że Ziemia, wokół Ziemi się wszystko kręci, tak, a później było jednak, że jednak jest inaczej. Może się okazać coś jeszcze innego, oczywiście żartobliwie mówiąc. Tak samo też to działa w psychoterapii, w psychologii, jak i w informacji i dezinformacji, więc super i bardzo trzymam kciuki za to, żeby właśnie, właśnie, bo to idzie od góry i żeby to faktycznie się rozszerzało, no bo jak starsi uczą młodszych, młodsi będą uczyć potem swoich młodszych i tak się to kręci, więc super.
1: No myślę, że tak samo, trzeba właśnie się edukować, te informacje zbierać i no nie zawsze to, co się od razu nam pojawi, wyskoczy, tak, na ekranie telefonu, tableta, to jest od razu to. To musimy uczulić i powiedzieć o tym, bo no można się później właśnie nabawić jakichś zaburzeń, właśnie uzależnień i tak dalej, a to negatywnie, jeszcze raz mówię, negatywnie wpływa na organizm, psychikę, ale też i ciało po prostu jako całość, jako organizm. Michał, właśnie, sobie rozmawiamy, ja przypomnę w ogóle właśnie, kto jest moim gościem, bo może ktoś nas włączył i nie wie. Moim gościem jest Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta, TZN Gorzów oraz Ośrodek Szansa. Teraz chciałabym zapytać, o czym też już dawno rozmawialiśmy, ale ostatnio wpadło mi w rękę taka informacja a propos parentingu w Polsce, że tak, połowa rodziców publikuje w internecie informacje o swoich dzieciach, a co piąty młody człowiek przyznaje, że takie publikacje są dla niego źródłem zawstydzenia. I to jest związane też z tym, że właśnie pojawiła się kampania Status udostępnione. Uważam, że bardzo fajnie zrobiona, trafiająca, przynajmniej na mnie, więc myślę, że na jakąś część społeczeństwa. To jest nadal problem i czy on się właśnie nie powiększa, nie rośnie?
0: Bywa, że się bardzo powiększa z tego względu, że nawet biorąc pod uwagę YouTube'a, na którym mamy też właśnie przedstawicieli parentingu w Polsce, którzy pokazują to życie prywatne i to też pokazuje znowu, no, warunkowanie zastępcze. Patrzymy na kogoś, wow, to tak można i jest to okej. Okay. To czasami może być źródłem zarobku i to jest bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że konsekwencje potem spadają na dziecko, a nie na nas jako rodziców, no bo rodzic może się pochwalić, równocześnie też dziecko dostaje konsekwencje. No niestety, no dzieciaki potrafią, każdy z nas był też dzieciakiem, potrafią wyciągnąć naprawdę rzeczy po to, żeby właśnie umniejszyć, skrytykować, ocenić, bullyingować. I dlatego to jest ważne, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za to, co wrzucamy. Ważne, żeby to dziecko później jako dorosłe podjęło tą decyzję i mogło decydować. Wiadomo, chcemy się chwalić, jest to jak najbardziej okej. Równocześnie bierzmy pod uwagę, że to może mieć konsekwencje. To tak jakbyśmy puścili, na przykład, nie wiem, myślę sobie, w starych czasach puszczaliśmy dziecko na dwór, no to bierzemy konsekwencje, że może się coś stać. Tak samo też bierzmy pod uwagę, wrzucenie do zdjęcia w internecie jest tak samo niebezpieczne, szczególnie bierzmy pod uwagę, że w internecie różne rzeczy można zapisać, później wyciągnąć i wykorzystać przeciwko temu człowiekowi.
1: Kwestia jest właśnie tego typu, że jeżeli chwalimy się dzieckiem jak najbardziej i ma to pozytywny wydźwięk, jest to sytuacja, przykładowo, nie wiem, sukces gdzieś na jakichś zawodach, jakaś nagroda w konkursie plastycznym i tak dalej, tego typu osiągnięcia, bo inaczej jest zupełnie, kiedy właśnie rodzice robią zdjęcie z jakiejś śmiesznej, według nich, miny, z jakiegoś zachowania dziecka, filmik gdzieś wrzucony i to nie zawsze z pozytywnego. Tak? Na przykład dziecko, które gdzieś tam tupie, rzuca się, bo chce coś w sklepie. Taki przykład. Albo jeszcze gdzieś, nie wiem, tak jak było właśnie w tej kampanii, że gdzieś tam w piżamce jakieś tam wygibasy i nagle właśnie fajnie to było pokazane, że nagle chłopiec już trochę starszy, ale nagle w szkole, w klasie jest w piżamie właśnie i jakieś tam różne dziwne rzeczy robi, tańczy czy coś w tym stylu. Czy rodzic powinien tak zastanowić się nad tym, najpierw stop, co ja wrzucam, jakby jakiego to aspektu dotyczy i po tym zastanowieniu się dalej działać? Jak rodzic powinien jakby w sobie ten nie wiem, proces jakby przeprowadzić? Nie wiem, czy to tak można nazwać nawet.
0: Myślę sobie, że to jest dobry pomysł, wiesz, żeby nazwać to procesem, bo najpierw faktycznie możemy sobie zadać pytanie, po co to chcemy zrobić, nie? Czyli jakby jaka jest tego funkcja dla mnie osobiście? No bo dobra, dziecko się rzuca, tak jak mówisz po tym przykładzie, to dlaczego ja chcę to pokazać ludziom? Jaki ja komunikat chcę wysłać światu na temat mojego dziecka? No i tu jest fajny kawałek. Ja bardzo lubię takie pytanie z dialogu sokratejskiego, który używany jest w terapii poznawczo-behawioralnej. Gdyby ktoś na przykład był z drugiej strony, to jakie myśli by mi się pojawiały, jakie uczucia? Gdybym był tym dzieckiem. Albo gdyby moja koleżanka miała taką sytuację, że moja matka wrzuciła zdjęcia, jak się krzycze nad dziecka, to jakbym zareagowała. I to często nam już otwiera tą, że tak powiem, ten inny sposób myślenia w opozycji do, ojejciu, to takie słodkie, to takie urocze, bo często mamy takie myśli i to nie jest tak, że jesteśmy złymi ludźmi. Dobrzy ludzie robią złe rzeczy, źli ludzie robią też dobre. I myślę sobie, że nie ma tym, że popełniamy błędy. Zadajmy pytanie, czy on może, jakby jaka może być konsekwencja. I to jest właśnie to pytanie, żebyśmy najpierw my zdecydowali, po co to jest. Podam też przykład, bo zdarzyło mi się, że na szkoleniu teraz nawet, na dialogu motywującym, prowadząca zapytała, że mają taką zasadę, że zazwyczaj jak jest na online, to wrzuca takie zdjęcie zrobione na zasadzie i czy wyrażamy zgodę. Jak ktoś nie, to wyłącza kamerkę, żeby nie było widać. No i to jest mega super. I zaznaczam, pyta to dorosłe osoby. Na zasadzie takiej, że możemy zdecydować. Tu chodzi o tą autonomię. Wiadomo, że dziecko może się zgodzić, to tu jednocześnie bierzmy pod uwagę, że no, co innego jak jestem dorosły. To ja mogę zdecydować. Dziecko nie zawsze też ma ten pogląd, że widzieć konsekwencje swoich tych zachowań. Więc tu lepiej się najpierw zatrzymajmy. Czy my byśmy chcieli, żeby ktoś to widział? Szczególnie, że mogą widzieć osoby różne. Nawet jak mamy profil tylko prywatny, możemy mieć znajomych, znajomych, znajomych i może być to zobaczone. Czyli zadajmy sobie pytanie, jakby co nam za tym idzie. Bo często jest tak, że możemy kogoś zawstydzać. Często nawet nie zdaje się z tego sprawy. Więc to pytanie, no dobra, a gdyby to było moje zdjęcie, to jakbym zareagował na tego rodzica? Czy byłbym zadowolony? Tak, mamo, wrzucę, jak jestem nagi, kąpię się, płaczę i widać, nie wiem, moje intymne części ciała w wieku 3 lat. I byłbym zawstydzony. I to jest właśnie taki sygnał. Aha, może jednak to zostawmy. Kiedyś ten dorosły, on jak będzie dorosłym, będzie mógł sobie wrzucić tak na koniec jeszcze, nie? Ale pytanie, czy może to jest dobry pomysł? Bo on może w wieku 18 lat zdecydować, czy chce to wrzucić. Bo on sobie może wtedy podjąć decyzję, czy sobie z tym poradzi, czy nie. I podjąć konsekwencje. A tutaj jednak tego wyboru on jakby nie ma.
1: Mamy nadzieję, że pewne wątpliwości wyjaśniliśmy, a jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, no to właśnie śmiało możecie uderzać do fachowców w Gorzowie, w różnych częściach miasta, na osiedlach. Michał, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Jak zawsze poruszyliśmy wiele tematów, jeszcze wiele przed nami. Przypomnę, moim gościem był Michał Pilk, psycholog, psychoterapeuta, TZN Gorzów i Ośrodek Szansa.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten niedzielny wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn na sygnale. Czegóż spodziewać się dzisiaj? Tradycyjnie wieści z działań służby w minionym tygodniu, albo przynajmniej o takich, o których w minionym tygodniu informacje do nas dotarły, jak w przypadku 48-latka z Gorzowa, który do aresztu trafił na początku września. Aktualnie badają go psychiatrzy. Ugodził nożem kilkanaście razy swoją partnerkę. Twierdzi, że słyszał głosy. Najważniejsze, partnerka przeżyła. Będzie też rozmowa Sebastiana Górnego z prezydentem Gorzowa, Jackiem Wójcickim. Zapraszam.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Nie ma zmiany planów remontu linii kolejowej do Międzychodu, zapewnia gorzowski magistrat. Urzędnicy powołują się na informacje przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości dotyczące dalszego kształtu inwestycji. PKP zapewnia, że nic nie uległo zmianie. Dokumentacja nadal przygotowywana jest dla linii, umożliwiającej przejazd pociągów z prędkością do 160 km na godzinę. Projekt uwzględnia także elektryfikację całego odcinka. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu.
4: Najważniejsza informacja jest taka, że koncepcja połączenia kolejowego Gorzowa z Poznaniem przez Międzychód nie uległa zmianie. Przygotowana dokumentacja nadal zakłada możliwość jazdy pociągów z prędkością do 160 km na godzinę oraz docelową elektryfikację całej trasy. W ramach programu Kolej Plus linia ma zostać przygotowana pod budowę sieci trakcyjnej, natomiast wykonanie elektryfikacji będzie uzależnione od dostępnego finansowania. Istotne jest również to, że PKP PLK nie widzi obecnie zagrożenia dla realizacji inwestycji w ramach czasowego programu, czyli do 2032 roku. Dla Gorzowa najważniejsze jest to, że projektowane jest rozwiązanie perspektywiczne, które może stworzyć naprawdę atrakcyjne połączenie kolejowe Gorzowa z innymi miastami.
1: Inwestycja w ramach programu Kolej Plus ma być gotowa do 2032 roku.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Kto wymyślił ciemny grafit? Zapytała nas słuchaczka o nowy kolor zmodernizowanego obiektu pogodowy przy Kazimierza Wielkiego w Gorzowie. Decyzję podjął sam dyrektor. Przy tak ciemnym kolorze, przy upałach w środku może być gorąco. Andrzej Schmidt wyjaśnia, że wnętrze od elewacji oddziela gruba warstwa izolacyjna, która według gwarancji wykonawcy do tego nie dopuści. Za to mieszkańcy uważają, że grafit nie pasuje do reszty zabudowy. Tu decydował sam dyrektor i ewentualną krytykę bierze na siebie.
5: Co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać, chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja, deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami, z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze, dlaczego miałoby być źle.
3: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz i to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
5: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście poniemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta, na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasów wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie. Nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
1: Przypomnijmy, modernizacja trwała kilka miesięcy, od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Prawie 3 miliony złotych pochodziło ze środków unijnych.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: O tym, czy hala GRH zostanie odbudowana, zadecyduje rachunek ekonomiczny. Do końca października ma być gotowy projekt o zbiórki obiektu, który spłonął w maju. W tym roku gorzowski rynek hurtowy chce znaleźć firmę rozbiórkową. Prace wyburzeniowe mają być wykonane do wiosny. Co dalej? Na tę chwilę nie wiadomo. Odbudowa hali zależy od opłacalności tego przedsięwzięcia, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
6: Na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania. I tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że GRH straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też potrzebne potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z portem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej, jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren i to jest najważniejsze zadanie teraz.
7: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
6: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba, że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
3: Na tę chwilę nie ma tematu ewentualnej sprzedaży działki, na której stała hala. Przypomnijmy, hala przy ulicy Targowej, w której działał park trampolin, doszczętnie spłonęła 24 maja.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: 40-latek z Gorzowa z zarzutami, grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa. Kontrterroryści znaleźli w jego domu narkotyki i broń. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40-latek może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani antyterroryści. W czwartek znaleźli poszukiwanego, do tego broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
7: Funkcjonariusze gorzowskiej komendy prowadzili ustalenia operacyjne w sprawie mężczyzny, który może posiadać środki odurzające. Działanie policjantów ostatecznie doprowadziło do potwierdzenia tej informacji w związku z tym, że podejrzewany był niebezpieczny i mógł posiadać broń. Zatrzymanie realizowane było przez kontrterrorystów. Funkcjonariusze w czwartek o poranku zatrzymali podejrzanego 40-latka w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. W środku ujawniono znaczne ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu. Oprócz tego do dalszych specjalistycznych badań trafi m.in. broń czarnoprochowa, wiatrówki i amunicja. Podejrzany 40-latek został przesłuchany i mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku. 40-latek był osobą poszukiwaną za inne przestępstwa.
3: Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do więzienia, gdzie poczeka na proces. Do tej pory usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Sprzedaż rośnie, płaca w górę, ale bezrobocie też wyższe. Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane za sierpień. Pozytywne jest zwiększenie sprzedaży detalicznej i hurtowej, a także wyższa produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa. Przeciętna płaca w regionie wzrosła o niemal 4%. Z negatywów spadła i to 14% liczba oddanych do użytku mieszkań. Zwiększyło się za to bezrobocie. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 21 tysięcy osób. Stopa bezrobocia wzrosła do 6%.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Drugi lubuski onkotur rusza w trasę. Cel główny? Profilaktyka nowotworowa. Uczestnicy turu będą zachęcać Lubuszan do regularnych badań. Pierwsze spotkanie już w czwartek w Kostrzynie nad Odrą. W programie m.in. rozmowy ze specjalistami, prelekcje i konsultacje dotyczące profilaktyki nowotworowej, zdrowego stylu życia, a także zdrowia psychicznego, mówi Anna Dmitrijek-Pryputniewicz, prezes Stowarzyszenia Onkolubuszanki.
8: Dużą akcją profilaktyki nowotworowej w województwie lubuskim. I mamy jeden bardzo prosty cel. Chcemy mówić o raku, zanim on się pojawi. Czyli ta akcja nie jest konkretnie dedykowana tylko do osób chorych, które już chorują, ale w większości jest dedykowana osobom zdrowym, żeby nie poszły tą drogą, którą my już po prostu poszłyśmy. My, onkolubuszanki, doskonale wiemy, jak wygląda moment, w którym człowiek słyszy diagnozę nowotwór. Dlatego dzisiaj nie chcemy mówić o strachu, ani nie chcemy nikogo przestraszyć. Chcemy mówić o tym, co możemy zrobić wcześniej. O profilaktyce, o badaniach, o zdrowiu, o życiu. Razem z Departamentem Zdrowia, Zdrowe Lubuskie, ruszamy do mieszkańców naszego województwa. Będziemy właśnie w mniejszych i większych też miejscowościach, będziemy rozmawiać, edukować i przede wszystkim przekonywać, żeby nie odkładać badań na później. Jest to niezmiernie i bardzo ważna sprawa. Onkotur odwiedzi między innymi Kostrzyn nad Odrą, Szprotawę, Zwierzyn i Świebodzin. 24 października o godzinie 16 zapraszamy do auli Akademii imienia Jakuba z Paradyża na wyjątkową konferencję z profesorem Dawidem Murawą, wybitnym onkologiem, chirurgiem onkologiem. Dziękujemy marszałkowi województwa lubuskiego Sebastianowi Ciemnoczołowskiemu za objęcie naszej akcji patronatem i wsparcie działań na rzecz profilaktyki. Chciałabym, żeby Onkotur popłynęło dzisiaj i w tych wszystkich naszych konferencjach, które będziemy organizować w terenie. Jedno zdanie. Nie czekajmy, aż rak zmusi nas do działania. Działajmy wcześniej. Jeżeli dzięki tej akcji choćby jedna osoba pójdzie na badania, wykona mammografię, cytologię, kolonoskopię albo po prostu zacznie uważniej dbać o swoje zdrowie, to właśnie dla tej osoby warto jest przejechać przez całe województwo i dlatego obejmujemy też akcją odleglejsze też miejscowości, bo na przykład udajemy się do Szprotawy, gdzie no już od nas jest dosyć daleko, ale też chcemy też informować w miejscowościach, które są oddalone od Gorzowa czy od Zielonej Góry. Onkotur rusza, a my jedziemy po zdrowie Lubusza.
3: Poza tym tur odwiedzi także Gorzów 24 października. Zahaczy również o Zwierzyn, Świebodzin czy Zieloną Górę i Szprotawę. Szczegóły znajdziecie na stronie lubuskie.pl i na profilu facebookowym Onko Lubuszanki.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
9: Roku pełnego wolności akademickiej życzył wszystkim polskim studentom prezydent RP Karol Nawrocki, który Gaudę Amus Igitur wysłuchał na Akademii imienia Jakuba Paradyża w Gorzowie. W czasie przemówienia prezydent nawiązał do zaproszenia dla Polski na szczyt G20 w Miami. Pochwalił także gorzowską uczelnię za rozwój kierunków związanych z bezpieczeństwem.
10: Te nowe kierunki, drodzy Państwo, pokazują bardzo dynamiczną responsywność Akademii Polskiego Świata Akademickiego na potrzeby społeczne, na dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież dlatego w całej Polsce powstaje tak wiele kierunków odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego, dlatego dzisiaj na tej auli są przedstawiciele Wojska Polskiego, a Akademia współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej, ze służbami mundurowymi, ze Strażą Graniczną.

0: dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Rzeczypospolitej. Jako pierwszy prezydent Polski w grudniu tego roku będę miał wielki zaszczyt reprezentować Polskę na szczycie grupy G20 po zaproszeniu od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Będę reprezentował, drodzy Państwo, ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju, który zawdzięczamy przecież ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu jest pewnym symbolem. Ale to mamy wszyscy, drodzy Państwo, świadomość, droga Pani Rektor, nie mogłoby się odbyć bez świata akademickiego, bez rozwoju Polski, rozwoju naszej ojczyzny w kierunku akademickim, w kierunku uniwersyteckim, bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych. To dlatego dzisiaj są przedstawiciele biznesu, bo ta uczelnia waszemu regionowi daje przecież kolejnych absolwentów, którzy wzmacniają lokalną gospodarkę, wzmacniają kluby sportowe, zdobywają medale olimpijskie. To wielka praca wykonywana każdego dnia i każdego roku akademickiego na budowanie społecznej odpowiedzialności konkretnego, tak ważnego regionu Polski. Gdy spojrzymy, drodzy Państwo, na szerokiej mapie transformacji Rzeczypospolitej Polskiej po roku 89, na to, jak rozwijały się polskie uniwersytety i akademie, to zobaczymy, że w roku 1990 zaledwie 390 tysięcy Polaków uczyło się na wyższych uczelniach, osiągając wyższe wykształcenie. Dziś to jest 1,3 miliona studentów na wszystkich uczelniach w Rzeczpospolitej. Jesteśmy wprawdzie poza największym szczytem z roku 2006, kiedy ta liczba osiągała blisko 2 miliony, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten skok od 390 tysięcy do blisko 2 milionów, czy do 1,3 miliona dzisiejszego dnia, to zobaczymy, jak wielki wysiłek wykonały władze akademickie, ale także władze polityczne w Rzeczpospolitej Polskiej, dając możliwość takim rozwiązaniom, które sprawiają, że dzisiaj możemy się spotkać na Gorzowskiej wspaniałych studentów. Kilka słów czuję się zobowiązany, Pani Rektor, drodzy Państwo, powiedzieć także o wyjątkowym patronie Akademii Gorzowskiej. Muszę powiedzieć, że bardzo ambitnie Pani Profesor, Pani Rektor i wszyscy Państwo wybraliście swojego patrona, a więc Jakuba z Paradyża, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku, kaznodziei, cystersa, ale także badacza Pisma Świętego. Czemu ambitnie? Bowiem Jakub z Paradyża był bardzo krytyczny w swoich ponad 150 dziełach do swoich kolegów, wykładowców, profesorów, ale także był bardzo krytyczny wobec studentów. Gdy zagłębimy się w pracę Jakuba z Paradyża, to biorąc pod uwagę dobro wspólne, to nie była krytyka nieuzasadniona, ale krytyka odnosząca się do tego, żeby było jeszcze lepiej. Ale z całą pewnością jest to patron bardzo wymagający, który mówił, że akademie i uniwersytety nie są wyłącznie od tego, choć przede wszystkim w zakresie dydaktycznym, od tego, aby budować rozwój intelektualny studentów, ale mówił, aby akademie i uniwersytety były też od tego, aby prowadzić rozwój duchowy, a w rozwoju duchowym niezbędna jest, jak pisał Jakub z Paradyża, z jednej strony umiar, a z drugiej strony dyscyplina. Życzę roku akademickiego pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się i w której wychowywałem się także ja na Uniwersytecie Gdańskim, ale proszę wszystkich Państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była budowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą ukochaną Rzeczpospolitą Polską. Dobrego roku akademickiego.
1: Żacy, zaszczyceni, ale do nowego roku akademickiego podchodzą z dużym spokojem.
2: Szczerze to jeszcze żadnych oczekiwań nie mam zbytnich. Najpierw pójść na pierwsze zajęcia i uczyć się i dobrze bawić.
3: Na razie nie mam żadnych oczekiwań. Chcę poznać nowych ludzi, dobrze się bawić.
1: Dodajmy, że na Gorzowskim AJP kolejny rok akademicki rozpoczęło 2400 studentów.
4: Vox FM Gorzów na sygnale.

0: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes Gorzowskiego Szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
1: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
0: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: Jeden etap zakończony, czas na drugi, dłuższy. Buduje się dalszy ciąg obwodnicy północnej Gorzowa. Kierowcy od środowego popołudnia śmigają nową trasą przez Rondo Barlineckie do Ronda Przybielskiego. Teraz wykonawca zajmie się odcinkiem od Ronda Szumana przy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Prace także w rejonie cmentarza od strony Chwalęcic, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
3: Planowane w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
0: Powstanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także dwa wiadukty drogowe. Potem przebudowa ulicy Mironickiej i częściowo Dobrej. Powstaną nowe odcinki tzw. obwodnicy wschodniej i zachodniej. Prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku. Koszt inwestycji to 240 milionów złotych.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
4: Przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
4: Panie prezydencie, no sporo rzeczy się uzbierało, no bo były wakacje, przerwa.
5: Tak jest.
4: Nie widzieliśmy się, można powiedzieć tak, w studiu już parę miesięcy. Więc zacznijmy od spraw związanych ze Stalą Gorzów. No bo to wiadomo, klub walczy o utrzymanie. Także na powierzchni, jeżeli chodzi o finansowanie. Był pomysł mieszkańców, żeby zorganizować konsultacje w tej sprawie. Ostatecznie do tych konsultacji nie dojdzie, chociaż na ostatniej sesji sierpniowej mówił pan, że jak wszystko będzie formalnie, no to konsultacje chyba zostaną przeprowadzone. Skąd ta zmiana?
5: Dojdzie, tylko my chcemy poznać zdanie mieszkańców jakby w szerszym aspekcie, dlatego że dzisiaj jakbyśmy poszli tak bardzo wąsko, tylko zapytali o jedną dyscyplinę sportu, to zdecydowanie za mało, ponieważ jesteśmy w przededniu dyskusji na temat nowej strategii sportu, to chcemy przeprowadzić taki proces. Teraz najbliższe miesiące, październik, listopad, grudzień, będą to miesiące przygotowania do takich konsultacji, ale chcemy na początku nowego roku spytać mieszkańców w ogóle o kluczowe dyscypliny, które powinny być dyscyplinami kluczowymi, w jaki sposób powinniśmy finansować, więc taka dyskusja oczywiście będzie i to ten wniosek, który został złożony, jakby my formalnie musieliśmy na niego odpowiedzieć. Natomiast to, co w nim zostało zawarte, ta główna idea, czyli zapytanie mieszkańców o to, czy chcą, aby Speedway był w Gorzowie finansowany przez miasto, będzie oczywiście w ramach tego szerszego, tych szerszych konsultacji analizowany, więc oczywiście ten temat zostanie zrealizowany.
4: Mówił pan, że po nowym roku te konsultacje ruszą,
5: tak? Dlatego, że trzeba się do tego dobrze przygotować. To nie jest tak, że piszemy na kartce pytanie i idziemy do mieszkańców po odpowiedź, dlatego, że cały proces konsultacji społecznych, żeby on był wiarygodny, miarodajny, przede wszystkim, żeby był zgodnie ze wszelkimi prawidłami zrobiony, to wymaga pewnych przygotowań, analiz. Samo zadanie pytania już jest kluczowe, w jakim sposób zadamy. Nie powinno być pytaniem tendencyjnym, tylko pytaniem, które daje wiele możliwości odpowiedzi, więc na pewno temat zostanie przez nas zgłębiony i będzie przy okazji szerszej dyskusji na temat gorzowskiego sportu dobrze omówiony.
4: Jak ta strategia ma wyglądać? Jaki jest pomysł w ogóle na to? No bo wiemy, że kilka dokumentów jakby przyjmowano, określono między innymi co może być dyscypliną kluczową, tak, w przeszłości. Tak. Rada przyjęła nawet takie stanowisko, czy strategię, że 60% na sport dzieci i młodzieży, a tylko 40% na sport zawodowy.
5: No tak, dlatego teraz dyskusja na temat tego, czy to się sprawdziło, w jaki sposób dyscypliny kluczowe zostały wybrane, czy które powinny być dalej kluczowymi. Rzeczywistość się zmienia, już abstrahując już oczywiście od dokumentów, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili siatkówkę na najwyższym poziomie. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o strategii sportu, jej nie było. Więc trzeba przemodelować tą strategię, podejście i pracować dalej, więc ja jestem naprawdę otwarty na to, żeby dyskusja również wokół stali przy tej okazji się przetoczyła.
4: No dobrze, a czy Gorzów w ogóle stadion, bo to też jest jedno z pytań, które między innymi na ostatniej sesji, kiedy była rozmowa, dyskusja o Stal Gorzów, było pytanie, czy Gorzów stać na, wtedy mówiono o Stal Gorzów, ale ogólnie o tak szerokim sporcie zawodowym, tak? No bo mamy, to wspomniał pan o siatkówce, tak. Jest koszykówka, to są wszystko grube miliony, może nie tak grube, jak sobie by chciała Stal Gorzów. No i pytanie, jeżeli mieszkańcy powiedzą, tak, na sport trzeba dawać tyle, ile kluby chcą i się okaże, że to wtedy ile tam, 20 nie, milionów by musiało
5: my tak,
4: być?
5: My tak ogromne środki przekazujemy, ale dlatego to nie jest, dlatego tego nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. Dlatego, że na przykład mieszkańcy, którzy chodzą na stadion czy żużlowy, czy na arenę, czy na piłkę nożną, na przykład nie chodzą do filharmonii. I mogliby powiedzieć, no dlaczego filharmonia, łącznie nas kosztuje 10 milionów, dlaczego wydaje mi pieniądze 10 milionów na filharmonię? Przecież ja tam nie chodzę. Ja chodzę na stadion piłkarski, czy stadion żużlowy, ja chcę takiego widowiska. Równie dobrze emeryci mogliby powiedzieć, ale przecież my potrzebujemy opieki dla osób starszych, po co edukacja? Więc to nie jest takie jednoznaczne. Trzeba na finanse miasta patrzeć całościowo i uważam, że dla wszystkich obszarów musi znaleźć się miejsce. Cały czas, jakbyśmy powiedzieli, no dobrze, ale oświata jest cały czas niedofinansowana. No tak, jakbyśmy dzisiaj mieli wszystkie obiekty użyteczności publicznej, wszystkie szkoły nagle wyremontować, no to nie wiem, może byśmy się potrzebowali pół miliarda, może miliarda na to, żeby to zrobić. Robimy w tej chwili projekt za 180 milionów, już duża część. Robimy, zostanie wyremontowana, robimy cyklicznie remonty, więc jakby nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy i zero-jedynkowo. Tak chcemy, tak nie chcemy, dlatego, że są różne grupy, nie tyle interesu, tylko mamy różne upodobania. Jedni chodzą na golfa, drudzy na siatkówkę, a trzeci ludzie w ogóle nie lubią sportu i chodzą sobie na przykład tylko do filharmonii. Więc każdego trzeba uszanować, każdemu tą przestrzeń trzeba wypełnić. Jedni słuchają muzyki symfonicznej, drudzy wolą disco polo. I to trzeba uszanować.
4: Dobrze, to kończąc kwestie sportowe, no ale jeszcze wrócę do Stal Gorzów, no bo miasto jest współwłaścicielem. Jak pan patrzy na to, co się dzieje teraz, serce drżało?
5: No tak, zdecydowanie ta sytuacja sportowa jest, no to, jakby na tą sytuację już nie mamy wpływu. Widać, że emocje były w ostatnim meczu przepotężne, a udzieliły się zawodnikom. No i zobaczymy, co będzie w ostatnie dwa mecze przed nami. Jaki będzie wynik, no na to już ani władze miasta, ani władze klubu chyba nie mają specjalnie wpływu, to już jest rola zawodników, o ile władze klubu myślą o tym, jak utrzymać klub finansowo, jak go organizować, natomiast to już wynik sportowy, to już jest kwestia zawodników.
4: Okej. Przejdźmy do schodów donikąd, bo jest zapowiedziana ta inwestycja między innymi na Facebooku miasta. 25 milionów koszty, dofinansowanie póki co 11, niecałe 12 milionów. Miało być 20 z tego, co
5: pamiętam. Tak, miało być 20. Pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli zostaną skierowane. I jestem przekonany, że pan marszałek dotrzyma słowa i będziemy mogli rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
4: Bo rozumiem, dokumentacja, wszystko jest gotowe?
5: Tak, wszystko jest gotowe. Jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
4: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak wpłynęło?
5: Tak.
4: I rozumiem, wkład miasta?
5: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast no, liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
4: A jakieś były przypominajki w ostatnim
5: cały
4: czasie?
5: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas deklaracje są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
4: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
5: tak,
4: to?
5: Tak, znaczy przetarg na... to będzie przetarg w koncepcji zaprojektuj, wbuduj. No, mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
4: Okej. Gorzów okazuje się jest najszybciej wylodniającym się miastem wojewódzkim. Takie są dane za 2024 rok. No, Gorzów stracił w jednym roku ponad 1130 mieszkańców, co dało 0,99% utraty. To jest najwyższy wynik procentowy, no bo Łódź na przykład straciła ponad 800, no ale jest zdecydowanie większym miastem, więc ten procent jest niższy.
5: No właśnie.
4: Co z tym zrobić, panie prezydencie, żeby Gorzów się tak szybko nie kurczył?
5: Znaczy, to są trendy generalnie ogólnoświatowe. To trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
4: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
5: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzania się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić i po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców. O czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne. Nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede
4: dobrze,
5: wszystkim...
4: czyli co, nie ma się czym martwić?
5: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodu. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla psiecka niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy z dowolnego kątka świata. Takie idealizowanie życia w byciu singlem czy w parze, ale bez dzieci. Natomiast kiedy człowiek dojrzewa, tak to zdecydowanie docenia wartość rodziny.
4: No dobrze. Trendy, tak jak pan mówi, są, obowiązują, natomiast no, wśród miast wojewódzkich 4 przyciągają mieszkańców. No i pytanie, czy Gorzów mógłby dołączyć.
5: Ale wśród tych miast jest Zielona Góra. Zielona Góra, która po prostu się sztucznie połączyła.
4: Nie. Zielona Góra też traci, tylko że 3 razy mniej niż Gorzów, 3 razy wolniej. Natomiast miasta, które zdobywają mieszkańców, to jest Kraków, Gdańsk, Warszawa i Rzeszów, no, który powiedzmy, że jest jeszcze w miarę można porównać do Gorzowa, no bo tych 3 pozostałych nie. No i pytanie, czy widzi pan szansę na to, żeby Gorzów mógł dołączyć do tej grupy?
5: Na pewno cały czas robimy wszystko, żeby ta tendencja była odwrotna. Natomiast jeszcze raz powiem, po pierwsze z takimi miastami jak Warszawa, Kraków absolutnie nie mam szansy konkurować, dlatego że tam jest, Warszawa jest tak naprawdę pijawką, bo większość światowych firm, korporacji, które nawet mają działalności swoje produkcyjne czy operacyjne w terenie, choćby nie wiem, w Gorzowie, to te duże firmy mają swoją centralę w Warszawie. Tam też płacą podatek, tam też płacą CIT, w związku z tym te dochody nie wpływają, więc my nie mamy takich możliwości, jak ma Warszawa czy Kraków. Ale walczymy swoimi atutami i dzisiaj szczególnie zresztą w TVP Gorzów. Jest taka audycja, w której pani redaktor rozmawia z ludźmi, którzy do Gorzowa przyjechali w ostatnim czasie i którzy mówią o jego atutach, bo my na co dzień, nie wyjeżdżając, nie doceniamy tego, w jakim mieście żyjemy, i myślę, że to jest nasze główne zadanie, żeby pokazać atuty życia w mieście, bo tak naprawdę wszystkie codzienne potrzeby można w Gorzowie doskonale załatwić, a na koncert Stinga no trzeba będzie pewnie pojechać do Berlina czy do Warszawy.
4: No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co z brudniającym się Gorzowem. Sprawy związane może nie bezpośrednio z magistratem, bo to chodzi o jednostki podległe. GRH, ta hala, która spłonęła, trzeba będzie ją wyburzyć, i co potem? Odbudowanie, czy po prostu zostaje wolny plac?
5: No, na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania. I tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że GRH straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z powrotem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej, jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren, i to jest najważniejsze zadanie teraz.
4: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
5: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal, i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
4: Nie pojawił się też chętny na byłą siedzibę MCK-u.
5: Tak. No właśnie, bo tutaj radni skandowali, że to za niska cena. Jak się okazuje, jednak za wysoka, dlatego że budynek jest budynkiem wpisanym do ewidencji zabytków, w związku z tym wymaga określonych zabiegów konserwatorskich. No i trudno jest dzisiaj znaleźć klienta na to, ale będziemy jeszcze ogłaszać kolejny przetarg. Mam nadzieję, że szerzej też tą informację poniesiemy i uda się znaleźć. Byli zainteresowani, rozmawiali, oglądali, ale jeszcze nikt się nie zdecydował. Myślę, że trzeba się do tego lepiej przygotować i zachęcić jeszcze bardziej, może jakiegoś rodzaju ulgami, dlatego że no, widzimy, że konserwacja czy restaurowanie zabytków jest bardzo kosztowne.
4: GTBS rozdaje klucze. Pan także te pierwsze trzy mieszkańcom wręczył. Podczas tego spotkania mieszkańcy mówili: super inwestycja, oby takich więcej. No i pytanie, czy będzie takich więcej, bo to możemy jeszcze nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy, o tym wyludniającym się Gorzowie. No to, także to tak. Młoda przedstawicielka najemcy mówiła, że to dla młodzi ludzie czekają na coś takiego.
5: Dokładnie. Czekamy na kolejne inwestycje. Ta inwestycja bardzo szybko, sprawnie, przed terminem zrealizowana. Bardzo się z tego cieszę. I będziemy szykować się do kolejnych. Prezes Tomasz Gierczak bardzo sprawnie ten proces przeprowadził. Dobra firma budowlana, dobry nadzór, więc bardzo się z tego cieszę, bo to jest naprawdę dobre 3 miesiące przed terminem. Chcemy dalej iść w zawarcie, chcemy w okolicy przygotować kolejne projekty i budować TBS-y, bo widać, że cieszą się one ogromną popularnością. To jest inwestycja pierwsza w TBS-ach od 20 lat.
4: Potrzebne na to pieniądze. To ruszy jak TBS znajdzie finansowanie, czy miasto jakoś będzie w tym uczestniczyć?
5: Nie, oczywiście, że uczestniczymy w swoim, że tak powiem, procencie, natomiast TBS musi znaleźć źródła finansowania. Pan prezes Gierczak robi to bardzo sprawnie. Jestem przekonany, że na kolejne te inicjatywy również takie finansowanie znajdzie.
4: Kiedy ruszy przebudowa bulwaru, remont bulwaru?
5: Mam nadzieję, że już niedługo. No, staraliśmy się jakby zachować okres letni, nie wchodzić tam z robotami, żeby przede wszystkim restauratorzy mocno nie ucierpieli. I teraz powoli będziemy już przygotowywać się na roboty budowlane, także na pewno ten okres jesienno-zimowy będzie bulwar w dużej mierze wyłączony.
4: Czyli to w najbliższych tygodniach, miesiącach ruszą prace, tak?
5: Tak.
4: Okej. Widziałem informację, że grupa zakupowa złapała się za głowę, kiedy zobaczyła nowe ceny prądu. Dużo wyższe?
5: Jeśli się nie mylę, to około 30%. Tak, faktycznie jest to duża...
4: Jak to się może przełożyć na mieszkańców? Czy w ogóle, czy się przełoży?
5: No w pewnym sensie tak, szczególnie no, podmioty, które w tej grupie zakupowej są. Natomiast no, widzimy, co się na rynku międzynarodowym dzieje, na rynku paliw, a to jest niestety pokłosie, więc nie mamy na to wpływu żadnego. Sytuacja geopolityczna i na Bliskim Wschodzie, i wojna w Ukrainie, i w tej chwili te zniszczenia, których dokonuje Ukraina w głębi Rosji, niszcząc kolejne rafinerie, powoduje, że nie tyle brakuje surowca, co brakuje miejsc do jego rafinacji, do przetwarzania. W związku z tym kolejna rafineria, czy kolejny zbombardowany ropociąg powoduje, że z rynku światowego wypada to 2, to 3, to 4% przetworzonego produktu. No i ma to kolosalny wpływ na ceny energii, ceny paliw, więc dopóki się sytuacja militarna na Bliskim Wschodzie i w Rosji, w Ukrainie nie unormuje, to myślę, że będziemy mieli duże kłopoty finansowe jako świat tak naprawdę.
4: Podobna sytuacja była, kiedy wybuchła ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie. No były pomysły, miasto miało pomysły na, żeby się trochę zabezpieczyć. Ekociepłownia, farma fotowoltaiczna. Póki co nic o tym nie słyszymy.
5: Tak, jesteśmy w procesie. No niestety to są gigantyczne inwestycje, w związku z tym też i długotrwałe procesy. W tej chwili zabezpieczamy się, żeby podpisać umowę z polskimi sieciami elektroenergetycznymi na odbiór energii z naszej farmy fotowoltaicznej. Wybieramy partnera, który będzie budował dla nas tą farmę. Część energii będzie na, że tak powiem, dla nas część będzie, właściwie większą część on będzie zagospodarował, część będzie dla nas.
4: No miesiąc temu pytałem pana o to, mówi pan, że na początku września będzie podpisanie umowy.
5: Tak, w tej chwili dopinamy ostatnie zabezpieczenia, dlatego że PSE wymaga zabezpieczenia w wysokości bodajże 12 milionów złotych zabezpieczenia do tej umowy. Takie zabezpieczenia przygotowujemy. No i mam nadzieję, że w konsekwencji tych zabezpieczeń będzie podpisanie umowy już z wykonawcą, czyli wybór partnera do tego projektu. Myślę, że to jest jeszcze około 1,5 do 2 lat, żeby ta farma realnie, fizycznie stanęła.
4: A już jest ktoś, powiedzmy tak, dogadany?
5: Jeszcze nie, dlatego że prowadziliśmy rozmowy, ale ze względu na termin, ubiegający termin konieczności złożenia tych gwarancji, my jako spółka Ineco te gwarancje wzięliśmy na siebie, co zmienia jakby postać rzeczy, podejścia do zadania, i w tej chwili, znaczy prowadzimy rozmowę oczywiście z bodajże 3 czy 4 firmami, no ale to najbliższe tygodnie wyjaśnią nam, kto będzie finalnie tym partnerem.
4: A co z ekociepłownią, bo to radni pytali także, no bo
5: no tak.
4: Fiaskiem zakończyły się negocjacje, próba zdobycie środków zewnętrznych?
5: No, to jest dla nas bardzo smutna sprawa, dlatego że 2 lata walczyliśmy o to, żeby... pewnie walczyliśmy dużo, dużo więcej. Natomiast ostatnie 2 lata to były negocjacje, doskonale pan to określił, negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dotyczącym finansowania, ponieważ mieliśmy zapewnienie o 100 milionach dofinansowania i 270 milionach pożyczki. Trochę byliśmy traktowani z góry, no ale okej, może taka nasza rola, więc my dostawaliśmy zapytanie 3 dni bądź tydzień na odpowiedź przy konieczności przygotowania sążnistych odpowiedzi, analiz, a później Narodowy Fundusz 3 miesiące, pół roku się nie odzywał. No i już wydawało się, że jesteśmy na finale, ale niestety nie otrzymaliśmy zgody z PGE Energia Ciepła na włączenie ciepła, bo taka ekociepłownia, która będzie spalała odpady, produkuje określoną ilość ciepła. PGE nie wyraziło zgody na włączenie. No i projekt upadł. Moim zdaniem zabrakło trochę woli politycznej. Nie, oczywiście jakby jest nam przykro, ale nie zostawiamy tego projektu. Mieliśmy już kolejne rozmowy z PGE na temat tego, żeby jednak znaleźli przestrzeń dla nas, tym bardziej, że my naprawdę, zakładając, że taka ekociepłownia w okresie letnim i tak ma proces konserwacji około 1,5 miesiąca, a te miesiące są najtrudniejsze dla wprowadzania ciepła do sieci, to w pozostałych miesiącach tych, powiedzmy, ciepłych, czyli maj, czerwiec, wrzesień, no wrzesień, bo już październik, to już ciepło systemowe jest uruchamiane, to w tych miesiącach też mieliśmy swój sposób na zagospodarowanie ciepła, a tak naprawdę do sieci wprowadzalibyśmy niewielką jego część. No dzisiaj PGE mówi, że no może jednak podejdźmy do tych rozmów, zobaczymy. Realnie czeka nas powtórka z rozrywki, więc jeżeli znajdziemy wspólną ideę, czyli to, że budujemy tą ekociepłownię razem z PGE, no to jest szansa, że ona ruszy. Ten projekt jest kluczowy dla miasta i na pewno będzie przez nas realizowany. Tylko pytanie, w jakim zakresie, czy z partnerem takim jak PGE, czy z dofinansowaniem, no to się będzie wyjaśniało.
4: Czyli rozumiem, że jeżeli PGE miał być partnerem, to ono bierze koszty na siebie, czy...
5: Tak, pewnie w dużej mierze, ale tak czy siak generalnie tego rodzaju instalacje termicznego przetwarzania odpadów bez dofinansowania się słabo kalkulują, jeżeli mówimy tutaj o odpadach komunalnych, bo odpady przemysłowe są zupełnie inaczej kalkulowane, więc tak czy siak wsparcie z Narodowego Funduszu będzie tutaj kluczowe.
4: No to, tak dopytuję, no bo nawet, bo mówił pan, że PGE nie zgodziło się, żeby włączyć, no powiedzmy, że żeby się zgodziło, ale pieniędzy dalej nie ma na uruchomienie inwestycji.
5: Tak, ale znaczy pieniądze, jeżeli inwestycja jest dobrze uszyta, skrojona na miarę, to pieniądze czy w funduszach inwestycyjnych można, czy w postaci pożyczek, takich między innymi preferencyjnych jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy BOŚBank, czy BGK dają, można znaleźć. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wszystkie elementy procesu technologicznego były dopięte i tutaj potrzebna jest nam współpraca z PGE.
4: Panie prezydencie, na koniec jeszcze chciałem zapytać o budżet na przyszły rok, no bo prace chyba ruszyły albo jakoś ruszają, tak, tutaj jest właśnie ten czas, bo w listopadzie radni powinni tak poznać projekt. Co będzie takim największym celem na przyszły rok, inwestycją, wyzwaniem?
5: No, przyszły rok to już realnie prace budowlane na północnej obwodnicy, bo ten pierwszy odcinek między Wyszyńskiego a Piaskami za chwilę oddajemy do użytku, a wchodzimy w fazę potężnej inwestycji ponad 250-milionowej, czyli północna obwodnica i zbrojenie terenów inwestycyjnych i cała jakby szereg prac będzie w tym terenie, tym bardziej dla nas jest to inwestycja trudna, dlatego że budujemy ponosowodnice, budujemy zbrojenie terenów inwestycyjnych. W międzyczasie w tym samym czasie powstaje fabryka zbrojeniowa. Obok kolejny podmiot, kolejne dwa podmioty mają rozpoczynać swoją budowę, więc będzie potężna akumulacja. Jeszcze PGE będzie szło ze swoimi sieciami, Polska Spółka Gazownictwa z gazem, więc kumulacja niewiarygodna w tamtym rejonie miasta na pewno będzie trudno. No i czeka nas też wyłączenie ulicy Mironickiej. To też dla mieszkańców Sandocka będzie to utrudnienie, dlatego że na czas budowy będziemy musieli w określonym terminie wyłączyć zupełnie z ruchu, z tego względu, że kumulacja prac nie pozwoli na bezpieczne poruszanie się ulicą Mironicką.
4: Coś poza tym jeszcze jest w planach na przyszły rok?
5: Myślę, że na razie zbieramy.
4: Albo takich, o których jeszcze nie słyszeliśmy, bo północna obwodnica to jest inwestycja, o której już od paru lat wiemy. Ale czy coś czymś pan zaskoczy?
5: Myślę, że na to trzeba poczekać, bo sami dopiero zbieramy po pierwsze wnioski od mieszkańców, od radnych. Dopiero przychodzą informacje dotyczące wpływów z podatków dochodowych, z PIT-u, z CIT-u, z subwencji ogólnej, więc realnie to w listopadzie będziemy mogli o tym szerzej mówić.
4: A to będzie tak z grubsza podobny poziom?
5: Podobny, tak. Myślę, że tam 1,4 miliarda, może 1,5, ale to wszystko zależy też od pozyskiwanych środków, na podobnym poziomie.
4: Dobrze. Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
5: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
6: Kto w sadystyczny sposób pozbył się kociaków? Odpowiedzi szukają pracownicy i wolontariusze gorzowskiego schroniska. 5 kotków w krzakach w Deszcznie obok przystanku autobusowego znalazło 2 11-letnich chłopców. Szczegóły zna Konrad Baranowski.
7: Kilkudniowe kociaki były porozrzucane. Jedno z młodych już nie żyło. Dzieci włożyły je do kartonu i wraz z rodzicami zawiozły je do Azorków. Kociaki wymagają całodobowej opieki. Musiały zostać odebrane kociej mamie. Ktoś skazałby zwierzęta na śmierć, gdyby nie postawa chłopców. Kto to był? Pyta wolontariusze na Facebooku. Jeżeli u któregoś z sąsiadów okociła się kotka i nagle nie ma swoich dzieci, a może ktoś widział osobę, która zostawiła karton na przystanku w Deszcznie, dawajcie znać.
6: Gorzowskie Azorki proszą o kontakt telefonicznie lub przez media społecznościowe. Anonimowość zostanie zachowana.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
6: Bohater uhonorowany przez Gorzowską Radę Miasta, 20-letni gorzowianin bez wahania wszedł do warty, żeby ratować dziewczynę, która wskoczyła do rzeki. Jak mówi dziś, postąpiłby tak samo. Jakub Olczyk z rąk prezydenta Gorzowa i przewodniczącego Rady Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za swoją postawę.
8: Nie spodziewałem się w ogóle nawet, że to trafi do mediów, że zyska taki rozgłos i że będę na przykład tutaj na całej Radzie, tak, gdzie są najważniejsze osoby w mieście. I no, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony ogólnie tą całą sytuacją.
6: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 września około godziny 23 na bulwarze w Gorzowie. Jakub zauważył, jak kobieta wskakuje do rzeki, zadzwonił na numer alarmowy 112, żeby zawiadomić służby i sam ruszył jej z pomocą.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
6: Fakty, dezinformacja i manipulacja. Jak je rozpoznać? Będą się uczyć młodzi w ogólnopolskim programie Tylko Pomyśl. Fachowcy radzą, sprawdź zanim uwierzysz. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy mnóstwo sprzecznych, a czasem nieprawdziwych informacji. Jak je odróżnić? Uczyć będą pracownicy sanepidu. Podstawą jest krytyczne myślenie. Uczniowie sami stworzą dezinformację. Szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie Tylko Pomyśl, powinny się zgłosić do powiatowej stacji sanepidu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornel z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10

0: osób w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
1: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
3: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
4: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
5: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
4: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
6: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
4: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
7: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
8: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Tam na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
7: Czyli można byłoby nawet operować.
8: Dokładnie.
7: Zasilanie niezależne.
9: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
10: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
7: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
10: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
11: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek, też chcemy się tym inspirować. inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
12: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
13: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
14: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
15: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
16: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
17: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
18: Rodzice na pewno dumni.
19: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
18: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również. Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
19: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
18: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
19: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna październikowa noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, w ciężarówce, lodówce, piekarni, czy robicie coś innego, to mam nadzieję, że jakoś dzisiaj robota wychodzi. A jak nie, to Marcinek jakoś tam muzycznie pomoże. Witam was, mogę wam zagwarantować, że tej nocy z pewnością nie zgubimy.

0: 10 minut po północy to banana w Vox FM i mam nadzieję, że wy też załogo macie tej nocy banana na twarzy. Ja wiem, że nie jest łatwo, że jest poniedziałek, że październik nam się, bracie, zrobił w kalendarzu i trzeba się powoli zacząć ogrzewać, no bo zima idzie, ale mam nadzieję, że wy jakoś w robocie sobie dzisiaj radzicie. 609-869-869. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie się pochwalić, no bo nasza lista obecności, jak słyszycie, dzisiaj pamiętałem, gdzie jest, bo ostatnio gdzieś tam leżała. Jest tutaj elegancko i za chwilę będziemy ją zapełniać, wpisywać się, no i informować, gdzie jesteśmy i co robimy w naszym wspólnym nocnym programie, czyli oczywiście Nocna Zmiana. No i tradycyjnie ja wpisuję się na tą listę jako pierwszy. Tutaj Marcinek jest obecny, tak jest, informując was, że no ja w ten weekend, załogo, zacząłem już przygotowywać powoli swoją przyczepę kempingową do zimy, no bo było trochę ciepło, więc stwierdziłem, że zakryję ją już, żeby nie było potem przypału. No bo wiadomo, że uszczelki mogą pęknąć, potem na lato będziesz miał, bracie, wydatek, no ale lepiej chyba to ogarnąć wcześniej i potem sobie na następny sezon elegancko wyjechać. Wziąłem też sobie takie kobyłki, postawiłem wyżej, żeby opony nie dotykały ziemi, no bo jak dotykają, no to potem się robi z nich flak, no i to już, bracie, jest problematyczne. Adi o tym wie, bo robi w oponach, właśnie napisał, że jest z nami obecny. Cześć, Adi. No i wiadomo, że o to trzeba dbać, zwłaszcza jeśli chodzi o gumy, bo dobrze wiemy, nie tylko z motoryzacji, ale też z życia, że pęknięta guma to nie jest kozak opcja.
1: To jest Nocna Zmiana.
2: To jest Nocna Zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Na szczęście my tej nocy nie pękamy, ale wpisujemy się na naszą listę obecności, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. 609-869-869. Dajcie znać, a ja już za chwilę będę ją sprawdzał.

0: 20 minut po północy Nowator spada, ale za to wbija do nas głosóweczka.
1: Siema, siema Marcinek, melduję się, pomykam do pracy jak co tydzień. Tak mówiłeś o tej jesieni, a ona jedzie z wielkimi krokami do nas. Właśnie tak dojeżdżam do Szczecina, bo jadę w stronę Niemiec i mam 5,5 stopnia na blacie.
0: To by tego blatu nie pogryzły ci żadne korniki. Na szczęście o Turkucia Podjadka się nie musisz martwić. Wszystkiego dobrego, za chwilę lista obecności.

0: 32 minuty po północy, 7 days and 1 week w Vox FM. Ta piosenka z pewnością dodała nam dużo energetywności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się wpisuje pod 609 2 x 869, a Marcinek potem weryfikuje, co tam u załogi dobrego tej nocy słychać. Mariusz napisał, jadę na Kraków. No to Mariusz, ja jadę razem z tobą. Mam nadzieję, że mnie z fury nie wygonisz, ale ty jesteś dobrym kierowcą. Razem nam się dobrze jedzie, więc możemy jechać nawet za ten Kraków. Fajnie, Mariusz, że zdecydowałeś się wziąć mnie na swój pokład. Jest też Monika. Dzień dobry, po bardzo miłym weekendzie czas popracować. Na szczęście nocna zmiana już jest, więc energia, fajna muza i dobry humor gwarantowany. No Monika, muszę ci przyznać szczerze, że fajna to jest reklama. Mogłabyś się zatrudnić w jakimś marketingu czy coś, no bo reklama pierwsza klasa, naprawdę. Dzięki, że doceniasz i dzięki, że jesteś razem z nami w nocnej zmianie. Jest też Adi od Ogumienia. Siema Marcinek, robimy opony, czas przygotować się na zimę. No dokładnie tak, bo niedługo wszyscy będą zmieniać. Będziecie mieli z pewnością bardzo duży ruch, dlatego ja się przygotowałem i zmieniłem już opony w ten weekend, żeby ci roboty nie dokładać. No ale zarobisz swoje, bardzo dobrze, na następne wakacje z pewnością będzie. Jest Maciek z Wesołej. Dobry wieczór Marcinie, ale ten tydzień szybko minął. Dopiero co się żegnałeś tydzień temu, a już cię znowu słychać. Pozdrawiam wszystkich ochroniarzy, co pilnują porządku, służby mundurowe oraz zawodowych kierowców. Tak jest Maciek, fajnie, że jesteś zawsze wesoły, uśmiechnięty i to mi się podoba. Takich ludzi właśnie chcemy w nocnej zmianie. A ten, kto jeszcze nie pisał SMS-ów, proszę się przekonać, 609-869-869. Marcinek wszystkie odczytuje. Jest też Adam z Ursynowa wraz z mamą Zosią. Marcinku, u mnie tydzień mocno pracujący. I zainstalowałem mamie dodatkowe szafki w kuchni i się bardzo ucieszyła. No ja się wcale nie dziwię, no bo jak nie użyłeś do tego takiej dużej ilości silikonu jak ja, to z pewnością to się fajnie trzyma.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo na silikon, no to słaba robota. Wkręt to trzyma bardzo mocno. Oczywiście to nie wszystkie SMS-y, już za chwilę będziemy kontynuować, poszukiwając szczęścia. No właśnie, i będziemy sprawdzać, co tam u nas słychać i wszystkie SMS-y odczytywać. A teraz gramy.
3: Przemierzamy cały świat.

0: 43 minuty po północy, to Szaza, powiedz, że mnie kochasz. No to mówię wam, droga załogo, że kocham was i dziękuję, że jesteście w nocnej zmianie razem ze mną. A teraz czas na V2, czyli nasze druga odsłona listy obecności, gdzie sprawdzamy, co tam u was słychać. A jest z nami z pewnością Przemo. Siemaneczko, Marcinku, jadę z kolegą Patrykiem w trasę. Mamy jeszcze 6 godzin jazdy, ale przy waszej muzyce taka droga to przyjemność. No wiadomo, że tak, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich i wspiera nas gdziekolwiek tylko jesteśmy. Jest też Jarek. Cześć, Marcinku, ja też się wpisuję na listę obecności. Jeżdżę po magazynie wózkiem widłowym i wożę palety. No to Jarku, jak ci tam będzie trzeba coś podtrzymać czy coś, to możesz tą paletę oprzeć tak delikatnie o radio. Mam nadzieję, że obudowa nie pęknie i że nie będziesz musiał bulić, ale w razie czego to powiedz, że Marcinek powiedział, że pomoże, a jak pomoże, to czasem zrobi, czasem nie, ale zazwyczaj robi. Jest też Arek ze Słubic koło Płocka. Ciężko, Marcinku, nam zasnąć, ale chociaż fajna muza w radiu leci. No wiadomo, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich, czy to poprzez falę FM, czy to poprzez naszą mobilną aplikację, którą w każdej chwili można pobrać na swojego fona, no to ta muzyka jest pośród nas. Jest też z nami Mateusz Związowny. Marcinku, melduje się. Zaraz ruszam do pracy, ale przedtem słucham najlepszego programu w najlepszym radiu. Pozdrawiam z rodzinką. No ale Mati, no jak coś, to pamiętaj, że do roboty też mnie możesz wziąć.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ja w robocie chętnie pomogę. Muzycznie na pewno. I Know This Club. Gramy.

Oj, tej nocy będzie gorąco, bo muzyka w rytmie hitów nas przesiąga i to pozytywnym tego słowa znaczeniu. A pod 609-869-869 zameldował się Hubert. Groków nie śpi! No to widzę, że Hubert, jesteśmy bardzo blisko siebie. Poczekaj, wyjrzę za okno, może cię zobaczę. Hubert! To ty tak machasz? Jak tak, to dajesz, dajesz jeszcze i nie przestajesz.

I nie ma w tym żadnego kłamstwa, no bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić konia właśnie w temacie picia kawy, no bo dzisiaj taki dzień mamy, a więc czarna, biała Amerykana dzisiaj z pewnością będzie obalana. Przez Marcinka na pewno. Cześć ponownie.

8 minut po godzinie pierwszej Stachurski mówi, że to raj, ale to nie jest do końca taki wymarzony raj, bo w tym raju ktoś robi nas w konia. Kto? Za chwilę się przekonamy. Być może będzie to kofeinowy kłamca Marcin, kofeinowy kłamczuszek Marcinek lub prezes Miros. Bądźcie z nami, no bo to kłamstwo musimy rozwiązać. Bo my nie lubimy, jak ktoś robi nas w konia.

0: Błędem to było kłamać w temacie kofeinowym.
1: Kto to kłamie?
2: A to jest pytanie do was, a więc załogo spakujmy się i pojedźmy do naszej woksowej kawiarni, w której tej nocy kawę serwuje Marcin Marcinek oraz prezes Miros. Jednak jeden spośród tych trzech panów jest kofeinowym kłamcą. A więc przekonajmy się, czy będzie nim Marcin?
0: Wypicie kawy podnosi ciśnienie krwi.
2: A może jednak to Marcinek kłamie? Kawa arabika, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Arabii. A może jednak to prezes Miros oszukuje?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że kawa jest drugim najchętniej handlowanym surowcem na całym świecie.
2: Pozostaje więc pytanie.
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609 2 razy 8 6 9 w tym momencie zdejmuje co? No oczywiście tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto jest tej nocy kłamcą w temacie właśnie kawowym. Czy jest to Marcin, czy jest to Marcinek, a może jednak jest to prezes Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
5: Witam, Krzysiek ze Śmieciarki.
0: Siemaneczko Krzysiu, jak tam ci idzie noc? Wszystko w robocie dobrze?
5: Jak na razie pozytywnie.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi Krzysiu, czy ty jesteś osobą, która na co dzień kłamie, czy nie kłamie?
5: Że tak powiem szczerze, różnie to bywa.
0: A w temacie śmieci pewnie też różnie bywa, co?
5: No nawet bardzo.
0: No właśnie, ja wiem o co chodzi. Powiedz mi Krzysiu, w takim razie kto tej nocy jest kawowym, kofeinowym oszustem?
5: No myślę, że chyba Marcinek.
0: No niestety tak, przepraszam bardzo, no tym razem niestety to ja zrobiłem w konia, bo niestety kawa arabika nie pochodzi z Arabii, tylko pochodzi z Etiopii. No tym razem niestety faktycznie Marcinek jest oszustem. Powiedz mi Krzysiu, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM w takim razie?
5: No oczywiście ciebie, całą boksową ekipę, no i wszystkich, którzy nas słuchają oczywiście.
0: Dokładnie tak i wszystkich, którzy tej nocy też na śmieciarce tak samo jak Krzysiu robią.
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: A ja za swoje kłamstwo bardzo przepraszam.

0: Ten.
1: No i co, panie Mirosie, fajnie, co?
0: No właśnie, nie fajnie. Arabika.
1: No bo pomyliło mi się, no.
0: Dobra tam. Mówisz, że to ja niby kłamię, a widzicie, załogo, jaka jest prawda. Ale dobra, wybaczę.
1: Dziękuję, no. Wiadomo, jak jest w naszej zabawie, kto tu kłamie. Czasami kłamie Marcin, czasami kłamie Miros. Chociaż nie, w sumie Marcin dawno nas nie okłamał, ale zobaczymy. Pewnie kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy to Marcin będzie kłamał. Zobaczymy.

38 minut po godzinie pierwszej Armin van Buuren się zameldował, a pod 609-869-869 zameldował się Adam. Pozdrawiam Elę i Martynę, z którymi pracuję na nocnej zmianie, słuchając was. Ja tak właśnie nie wiem, Adam, bo piszesz Elę, Martynę. Weź ty, bracie, w końcu podejmij męską decyzję i się zdecyduj. Bo dziewczynom mieszasz w głowie. Może lepiej ja cię od nich zabiorę?

Be cool jedyny raz. Ma się 30 urodziny, a takie właśnie w najbliższy czwartek będzie obchodził Król Latino, czyli Skolim. Jeśli się wybieracie na imprezkę do Skolima, to wpadnijcie też do naszej strefy Vox FM, bo też tam będziemy kiełbaski przy grillu robić. Wpadnijcie się, zameldujcie, a jeśli nie możecie być, to na naszych social mediach wszystko widoczne będzie. Skolim, 100 lat od Marcinka, już teraz.

To Ina Sun Is Up, 57 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. A ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy razem i gadamy, co tam u nas słychać. Dzięki, że byliście, dobrego tygodnia. Pamiętajcie o urodzinach z Kolima i bądźcie blisko Vox FM. Vox FM. Zwłaszcza, że Solenizant teraz zagra. Marcinek, dziękuję.